0: Ano 2 lata później. Teraz mówi się tu o historycznym kroku i pójściu jedną z dwóch ścieżek. To jednak jeszcze nie pełne wstąpienie, a rozważanie, czy w ogóle siadać z Unią do stołu. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Dochody będą wyższe niż w tym roku, ale wydatki i deficyt również. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Deficyt ma wynieść ponad 282 miliardy złotych, czyli o 11 miliardów więcej niż w tym roku. Jak rząd planuje rozdzielić publiczne pieniądze? O tym dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
3: Na obronność 198 miliardów złotych, czyli o 3 miliardy złotych mniej niż plan na ten rok. Wzrosną natomiast wydatki na ochronę zdrowia o ponad 26 miliardów złotych. Wydatki skutkują też coraz większym deficytem, a do tego rosną też koszty obsługi długu.
4: W roku 2027 wynoszą one 107 miliardów złotych, o 17 miliardów złotych więcej niż w roku bieżącym.
3: Minister finansów Andrzej Domański przyznaje, że to faktycznie istotny wzrost. Zmiany dokonały się także w ogólnych prognozach na niekorzyść. Bezrobocie i inflacja w przyszłym roku mają być wyższe niż przewidywał rząd jeszcze 2 miesiące temu, gdy przyjmował wstępne wyliczenia.
2: Jadą przez Polskę na zabytkowych motocyklach, by uzbierać pieniądze na dokończenie hospicjum dla dzieci na Podkarpaciu. Wczoraj dotarli do Zakopanego, gdzie powitali ich radni i urzędnicy, którzy wzięli udział w wyzwaniu polegającym na robieniu przysiadów.
5: Jedziemy starymi motocyklami, robimy zbiórkę na budowę domu hospicjum dla małoludkich dzieci w Skowierzynie. Ja jadę akurat Avo Simpson, 57 rok, za rok równe 70 lat.
6: Trochę daje w kości, ale jak się coś lubi, to nie męczy. Cel to jest szczytny, naprawdę. Wymaga poświęcenia. Pierwsze hospicjum budowane jest w terenach wiejskich i z własnych środków.
7: Oczywiście, że wspieramy. Trzeba wspierać każdą fajną, charytatywną, szczytną akcję. Ktoś jeszcze przyjeżdża do nas, do Zakopanego, no to jak tutaj nie wesprzeć, nie pomóc?
8: Nie było łatwo. Pan Jakub narzucił szybkie tempo, ale w szczytnym celu warto wyjść poza swoją strefę komfortu.
2: Mówili członkowie klubu motocyklowego z Grębowa, radny Zakopanego, były skoczek narciarski Jakub Kot i jeden z urzędników. Wysłuchał ich nasz dziennikarz Maciej Pałachicki. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Klub Prawa i Sprawiedliwości nie rozstrzyga spraw prywatnych swoich członków. Tak mówił na naszej antenie Radosław Fogiel z PiS, pytany o sprawę Marcina Romanowskiego. To reakcja na medialne doniesienia, że były wiceminister sprawiedliwości, ukrywający się przed organami ścigania w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, miał rozważać uzyskanie azylu w Dubaju. Fogiel stwierdził także, że Romanowski nie chce unikać rozmów z prokuratorem o zarzutach.
9: Właśnie po to wystąpił, po list żelazny. Jeżeli prokuratura by naprawdę chciała go przesłuchać, to by mu ten list żelazny wydała. I no, pytanie, co jest kluczowe dla prokuratury. Przesłuchanie Romanowskiego czy robienie show medialnego? Jeżeli chcą go przesłuchać, to niechże mu wydadzą ten... Tylko wie pan co? Pan cały czas próbuje zbudować narrację, że jakikolwiek kontakt kogokolwiek gdzieś z Zonda Krypto czy z panem Kralem, w momencie, kiedy służby podległe Donaldowi Tuskowi nic w tej sprawie nie robiły, jest okolicznością obciążającą. Tylko wie pan co, no to dziwnym trafem stawia pan chyba...
10: O ile pamiętam, to już wtedy chyba było śledztwo.
9: Stawia pan w sposób może dość zawoalowany bardzo poważne zarzuty
10: wielkiej
9: orkiestrze świątecznej pomocy. No bo Zonda Krypto sponsorowała... Panie redaktorze, ja po prostu wyciągam logiczne wnioski z tego, co pan mówi. No jeżeli po stronie Prawa i Sprawiedliwości ktokolwiek gdzieś ścieżka mu się przecięła z panem Kralem, no to pan mnie tutaj próbuje dociskać, czy się wytłumaczymy. Ale jeżeli
10: nie TVN, wytłumaczycie się, rozumiem,
9: jeżeli
10: tak?
9: TVN puszczał reklamy Zonda Krypto, jeżeli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy były banery, Zonda Krypto gra z WOŚP. I żeby było jasne, ja nie stawiam żadnych zarzutów Jerzemu Owsiakowi czy WOŚP, tylko idąc tropem pańskiego rozumowania, to należy uznać, że WOŚP do ciupy. Tylko wie pan, gadamy od 15 minut.
10: Próbuję nie odpowiedzieć na pytanie.
9: Nie, gadamy od 15 minut, bo pan próbuje cały czas stawiać jakieś tezy. Dzieją się rzeczy dużo ważniejsze.
10: Ja próbuję
9: chociażby
10: pana
9: wczoraj wieczorem wiceminister obrony de facto podkopał podstawy polskiego bezpieczeństwa, ogłaszając, że Polska miałaby nie być zainteresowana udziałem w programie Nuclear Sharing, przechowywania zastosowaniem broni jądrowej
10: czy dla pana,
9: sojuszników.
10: Panie pośle,
9: i to jest z punktu widzenia bezpieczeństwa Polaków, to jest sprawa stukrotnie ważniejsza niż ten ping-pong, którego my tutaj uprawiamy.
10: Podsumowując naszą rozmowę, pańskim zdaniem, dla Prawa i Sprawiedliwości ta afera nie jest żadnym problemem politycznym.
9: To jest afera, która jest aferą przeoczoną przez Donalda Tuska, który jak zwykle nie stanął na wysokości zadania, jak zwykle pozwolił okraść Polaków na swojej warcie i jak zwykle nic w tej sprawie nie zrobił. A co więcej, broni człowieka, który okradł Polaków, jego mecenas jego i jego rodziny, prominentny polityk Koalicji Obywatelskiej, wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej. I to pana nie dziwi.
10: Ten człowiek,
9: to panu nie zgrzyta.
10: Ten człowiek, o którym pan powiedział, że okradł Polaków,
9: nie. To nie ja mówię, to prokuratura mówi. Bardzo się staram tego uważać, żeby mnie tu zaraz coś nie pozywał.
10: Prokuratura mówi, że okradł Polaków. Pan powtarza i cytuje słowa tejże prokuratury. Tenże człowiek i jego firma sponsorowała między innymi kongres SIPAK, który był wielkim wiecem wyborczym Karola Nawrockiego tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich, na którym pojawiali się i politycy Prawa i Sprawiedliwości, i politycy Konfederacji. I rozumiem, że to panu też nie przeszkadza.
9: Nie był wiecem wyborczym, bo gdyby tak było, to musiałby zostać ujęty w sprawozdaniu finansowym Komitetu Wyborczego.
10: Nie został ujęty, oczywiście.
9: Karola Nawrockiego.
10: Wiecem wyborczym, tak powiedzmy.
9: Ale wie pan, wyprzedziłem pańskie myśli. No, jeżeli to jest pana zdaniem jakiś problem, że znowu w sytuacji, kiedy żadne służby, żadna prokuratura nie ostrzegały przed tą konkretną firmą, ktoś ją bierze za sponsora, no to wracamy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bo dokładnie na tej samej zasadzie, tak jak Zonda Krypto sponsorowało SIPAK, który jest wydarzeniem amerykańskim, tak samo Zonda Krypto sponsorowała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I będzie pan stawiał w związku z tym Jerzemu Owsiakowi tego typu zarzuty?
10: I pan też, panie pośle, tak jak Zbigniew Ziobro, gdyby miał pan swoją własną fundację, wziąłby pan pieniądze od Zonda Krypto, prawda?
9: Panie redaktorze, no powtarzam panu jeszcze raz, ja się nie będę bawił w spekulacje, co by było, gdyby. Ja mogę rozmawiać o faktach, a fakty są takie, że państwo zrządzone przez Donalda Tuska nic w tej sprawie nie zrobiło, ani nie ostrzegło organizatorów SIPAK-u, ani nie ostrzegło organizatorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tylko pan dziwnym trafem widzi tylko jedną stronę tego medalu, a drugą stara się przeoczyć.
10: Pan próbuje nie odpowiedzieć na pytanie, ale doceniam to. A odpowie mi pan na pytanie, co z jedną listą na prawicy?
9: Panie redaktorze, no do wyborów jeszcze jest bardzo dużo czasu. Prawo i Sprawiedliwość zawsze swój własny komitet wyborczy rejestrowało i cóż,
10: to są oczywistości, ale pytam, co będzie z jedną listą na prawicy. Czy dogadaliście się, jeśli chodzi o Konfederację, czy dogadaliście się, jeśli chodzi o Rozwój Plus?
9: Pyta mnie pan o zdarzenia przyszłe i niepewne, to umówmy się tak. Odpowiem panu dosłownie minutę po tym, jak pan mi poda numery w Totka na przyszły tydzień.
10: Ale to nie ja sobie wymyślam i nie ja dążę do tego, żeby była jedna lista, żeby był pakt senacki. Rozumiem, to jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości.
9: Pakt senacki jest pomysłem, który pojawił się w przestrzeni publicznej. Mówili o tym i politycy Prawa i Sprawiedliwości, i politycy Konfederacji, i politycy bezpartyjnych samorządowców. I w tej akurat sprawie przecież pierwszy krok już został wykonany. Podpisane porozumienie z bezpartyjnymi samorządowcami. Nie siedzimy i gadamy, żebyśmy chcieli paktu senackiego, tylko do niego realnie dążymy, bo mam nadzieję, że w wyniku przyszłorocznych wyborów ten fatalny rząd zostanie w końcu odsunięty od władzy, bo właśnie poświęciliśmy bardzo wiele czasu na próby wmawiania Prawu i Sprawiedliwości jakichś związków z Zonda Krypto, a tymczasem ten rząd odpowiada za afery związane z okradaniem powodzian przez członków partii rządzącej, odpowiada za aferę Szpitala Południowego, znowu powtórzę, pan Kacprzyk sobie radośnie hasa na wolności.
10: Kolejne
9: afery, a do tego naprawdę dziwię się, wie pan, ja rozumiem, że to pan prowadzi ten program, tylko ja się dziwię, że najważniejsze radio informacyjne w Polsce nie zaczyna swojej porannej rozmowy od wydarzenia naprawdę ogromnej wagi. To znaczy wiceminister obrony narodowej sugeruje, że Polska nie powinna się starać o udział w natowskim programie Nuclear Sharing. To jest oburzające i to jest skandaliczne.
2: Całą rozmowę Piotra Salaka z Radosławem Foglem znajdziecie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w Radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
0: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Zbliżamy się do godziny trzeciej, zatem czas na kolejne wydanie Faktów. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Cztery kolejne osoby zatrzymane po śmiertelnym pobiciu 36-latka w Krakowie. Wojna z Iranem trwa już 6 miesięcy. Donald Trump zapowiadał, że konflikt będzie trwał najwyżej kilka tygodni. W Faktach także nowa szczepionka na czerniaka, która może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Policja zatrzymała wczoraj cztery kolejne osoby podejrzewane o bezpośredni udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka w Krakowie. Do tragedii, przypomnijmy, doszło tydzień temu na osiedlu willowym w Nowej Hucie. W czwartek wieczorem ujęto 19-latka, przekazała RMF FM podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa małopolskiej policji.
1: Policjanci weszli do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Nie ukrywam, że było to wejście siłowe. Mężczyzna ukrywał się nie w swoim miejscu zamieszkania.
0: Policja zamieściła w sieci film z tego zatrzymania. To wideo możecie zobaczyć na rmf24.pl. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzuty. Jak powiedziała nam podinspektor Katarzyna Cisło, do kolejnych trzech zatrzymań doszło wczoraj na terenie Słowacji.
1: Są to dwie osoby dorosłe, dwóch mężczyzn i jeden nieletni. Oczywiście tutaj w ich przypadku będzie wdrożona procedura ekstradycyjna.
0: Śmiertelnie pobity 36-latek był kibicem Hutnika Kraków. Policjanci ustalili, że w zdarzenie może być zaangażowane środowisko pseudokibiców. Wczoraj minęło pół roku od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. Donald Trump zapowiedział, że konflikt będzie trwał najwyżej kilka tygodni. 6 miesięcy później końca wojny nie widać. O nastrojach za oceanem korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: To rzeczywiście stało się jednym z najważniejszych problemów politycznych Donalda Trumpa w 2026 roku. 6 miesięcy później nie ma trwałego porozumienia kończącego wojnę. Militarnie Iran został osłabiony. Ataki uszkodziły jego infrastrukturę wojskową i nuklearną, a irańskie kierownictwo poniosło duże straty. Nie udało się jednak doprowadzić do szybkiego zakończenia konfliktu ani politycznego załamania władz w Teheranie. Według AP irański system władzy przetrwał i zdołał odtworzyć przywództwo. Kluczowym problemem okazała się cieśnina Ormus. To prawdopodobnie najważniejszy gospodarczy element całej historii. Iran wykorzystał swoje położenie przy cieśninie Ormus, przez którą przechodzi ogromna część eksportu ropy i gazu z Zatoki Perskiej i w praktyce poważnie ograniczył regionalny eksport surowców. Zakłócenia na rynku energii okazały się znacznie trwalsze niż początkowo zakładano. Dla przeciętnego Amerykanina wojna stała się więc czymś bardziej namacalnym. Benzyna kosztuje ponad dolara za galon więcej niż przed rozpoczęciem konfliktu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Tysiące Norwegów żegna zmarłego króla Haralda V. W piątek mieszkańcy Oslo przynosili pod Pałac Królewski kwiaty i świece, a także ustawiali się w kolejkach do ksiąg kondolencyjnych. Wieczorem trumna z ciałem monarchy została przewieziona do pałacu. Termin pogrzebu w katedrze w Oslo nie został jeszcze ustalony. A teraz w Faktach coś dla czytelników. 14 października ukaże się nowa powieść Szczepana Twardocha Waldkaus. Akcja rozgrywa się w sierpniu 1920 roku na Górnym Śląsku. Pisarz o swojej książce Historii pełnej tajemnic opowiadał w radiu RMF24.
3: Sięgam w tej powieści do pewnego nieco już zapomnianego imaginarium, które jednak 100 lat temu niekoniecznie miał fantastyczny charakter. To znaczy to imaginarium ludowe, które sięgało jakoś za zasłonę rzeczywistości dla tych, którzy w nie wierzyli, albo nawet nie tyle wierzyli, co po prostu uważali je za prawdziwe, miało charakter najzupełniej realny.
0: Całą bardzo ciekawą rozmowę naszego dziennikarza Bogdana Zalewskiego ze Szczepanem Twardochem znajdziecie na rmfon.pl.
4: Fakty i zdrowie w RMF FM.
0: Nowa szczepionka na czerniaka może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Chodzi o innowacyjny preparat, który niemal do zera może znacząco zmniejszyć ryzyko przerzutów. Jest to obecnie jedno z najmocniej komentowanych w świecie medycyny odkryć naukowych. W pracach udział biorą też polscy badacze. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z profesorem Piotrem Rutkowskim oraz z kierownikiem Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi profesor Natalią Marek-Trzonkowską o tym, na jakim etapie są obecnie badania nowego preparatu.
5: Niedawno zostało ukończone badanie kliniczne fazy drugiej B, czyli to jest takie badanie, które ocenia skuteczność leczenia, nie tylko bezpieczeństwo. Oczywiście to jeszcze nie jest koniec tych badań klinicznych, niemniej jednak wyniki na ponad 100 pacjentach przeprowadzone pozwalają nam wierzyć, że to jest dobry kierunek. Przede wszystkim jest to szczepionka personalizowana, czyli jest ona dobrana indywidualnie dla każdego pacjenta. Jest w taki sposób bardzo, powiedzmy, szczegółowy dobierana, ponieważ wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Później na podstawie tych mutacji produkowane jest mRNA, które będzie znajdowało się w szczepionce i następnie to mRNA znajduje się w szczepionce, podawane jest choremu i w organizmie chorego produkowane są te zmutowane antygeny i są one prezentowane później przez komórki układu immunologicznego i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
6: Ta szczepionka była podawana już osobie, która usłyszała diagnozę czerniak?
5: Tak, to są osoby, które są kwalifikowane do tego badania, to są osoby w zaawansowanym stadium czerniaka, też często z przerzutami, ale po chirurgicznym usunięciu guza i w momencie włączenia do badania nie mają one nowotworu w swoim organizmie.
6: Można powiedzieć, że to są osoby jednak, rozumiem, chorujące.
5: No tak, no są osoby świeżo, powiedzmy, po usunięciu nowotworu, no w trakcie leczenia, bo otrzymują nie tylko szczepionkę przeciwnowotworową, otrzymują również lek, który ma za zadanie odblokowanie działania układu immunologicznego. To jest też już znany lek, też nazywany immunoterapią. To jest przeciwciało, które hamuje punkty kontrolne układu immunologicznego.
6: Tutaj mówimy o szczepionce mRNA. Wielu osobom, laikom kojarzy się to z pandemią. To jest ten typ szczepionki, o którym sporo dowiedzieliśmy się, wiele osób zastosowało właśnie w czasie pandemii koronawirusa.
5: Czy technologia produkcji jest właśnie taka jak ta, którą zastosowano do produkcji szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, no ale oczywiście antygeny są zupełnie inne, są dostosowane do nowotworu, nie do wirusa, ale rzeczywiście myślę, że pandemia ułatwiła rozwój tych szczepionek.
6: Na razie mówimy o szczepionce dla osób chorujących na czerniaka ze zdiagnozowanym czerniakiem, czy tylko dla tej grupy?
5: To badanie kliniczne, o którym rozmawiamy, tak, dotyczy tylko czerniaka, niemniej jednak takie szczepionki można opracować dla każdego innego nowotworu, który rzeczywiście wykazuje jakieś unikatowe cechy i mutacje, a takich nowotworów jest masa.
6: Jak pani profesor przewiduje, jakie mogą być te kolejne kroki? Czy to może być nowotwór płuc, czy to może być nowotwór piersi, czy inne typy nowotworu?
5: Zapewne. Myślę, że pierwszym w kolejności będzie nowotwór płuc, ponieważ podobnie jak czerniak, on ma bardzo dużą liczbę mutacji, ponieważ jest wywołany na przykład przez dym papierosowy, który jest mutagenem, tak? Tak samo jak czerniak też jest wywołany przez promieniowanie ultrafioletowe, więc myślę, że to są takie nowotwory bardzo immunogenne, teoretycznie przynajmniej, i tutaj jest stosunkowo łatwo znaleźć odpowiednie antygeny szczepionkowe.
6: Patrząc praktycznie i próbując przewidzieć przyszłość, jaki może być kolejny krok, jeśli chodzi o tę szczepionkę? Na razie badania kliniczne, a kiedy ta szczepionka może być szerzej stosowana? Mówimy o miesiącach?
5: Nie wiem, myślę, że to jest bardziej pytanie do osób zaangażowanych w to badanie kliniczne i do firmy, która prowadzi te badania. Ja mogę tylko przewidywać. Niemniej jednak myślę, że to jest taki krok milowy, aczkolwiek to jeszcze nie jest koniec, bo też należy pamiętać, że szczepionki są nakierowane na komórki nowotworowe, które prezentują antygeny. A niestety mamy też takie populacje komórek nowotworowych, które tych antygenów nie prezentują. I to są na przykład komórki macierzyste nowotworu, które odpowiadają za przerzutowanie. I te komórki umykają tym szczepionkom, więc szczepionki to jest jakby jedna droga, ale równocześnie musimy jeszcze pracować nad tym, żeby wyłapać i zniszczyć komórki macierzyste nowotworu, które są bardzo niebezpieczne. Między innymi mój zespół nad tym pracuje obecnie.
6: I to narzędziem nie jest wtedy szczepionka, tylko zupełnie inny sposób.
5: Tak, znaczy myślę, że wiele technologii używanych do produkcji szczepionki przyda się tutaj w tej walce z komórkami macierzystymi nowotworu, ale to nie będzie się nazywało szczepionką. Nie będzie to taka szczepionka w naszym rozumieniu. To będzie terapia, pewnie też immunologiczna, ale jednak to nie będzie szczepionka.
6: Czy można jednak powiedzieć, że te najnowsze informacje dotyczące takiej konkretnej szczepionki dają i nadzieję, i to taką nadzieję bardzo realną, że będzie grupa, i to rozumiem, wielotysięczna polskich pacjentów, którzy być może w dalszej, a może bliższej przyszłości będą mogli skorzystać z tego?
5: Jestem przekonana, że te szczepionki szybko wejdą na rynek. Myślę, że przedłużą czas wolny od choroby, że tak powiem, ale myślę, że to jeszcze nie jest koniec walki z rakiem, niestety, ale to jest bardzo ważny krok i myślę, że to są teraz bardzo ważne chwile, które się dzieją.
6: I to właśnie szczepionka mRNA będzie tym głównym bohaterem, ten typ szczepionki?
5: z pewnością jednym z głównych.
6: Jaki może być kolejny krok? Kiedy ta szczepionka może być dostępna?
7: Znaczy, w mojej opinii, ponieważ nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne, to sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Bo oczywiście proces jest taki, najpierw pokazano wstępne wyniki. Ostateczne wyniki będą pokazywane w tym roku w październiku na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Medycznego. Proces rejestracyjny pewnie zacznie się równolegle w Stanach Zjednoczonych i za chwilę w Europie. Jak wiadomo, agencje regulatorowe muszą sprawdzić wszystkie dane. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze, ponieważ ta szczepionka, i to jest też trzeba powiedzieć, rzadko jest tak, że jak połączymy dwa leki, to nie mamy dodatkowej toksyczności, nie mamy dodatkowych działań niepożądanych. Tu nie ma.
6: Tu nie ma.
7: Tu nie ma. Ta szczepionka jest super bezpieczna. Bo szczepionki mRNA rzeczywiście mają bardzo dobry profil bezpieczeństwa, co już wiedzieliśmy ze szczepionkami na COVID. I jeżeli to będzie sprawdzone, będzie rejestracja, a później oczywiście będzie proces refundacyjny, plus jeszcze firma musi mieć, przygotować całą logistykę na świecie, musi przygotować fabryki. To nie jest takie proste, bo my jak zaczynaliśmy badanie kliniczne, to na początku wiedzieliśmy, ile musieliśmy sami razem ze sponsorem tego badania, firmą Moderna i MSD, przezwyciężyć przeszkód organizacyjnych, logistycznych, żeby ten okres przygotowania szczepionki, właściwej oceny materiału był jak najszybszy. A oprócz tego firma musiała mieć wydolność swoich rzeczywiście fabryk, żeby wyprodukować nawet na potrzeby badania kliniczne. Badanie kliniczne to było 1100 chorych. Jeżeli popatrzymy, ile jest czerniaków na świecie, na świecie jest około 330 tysięcy zachorowań na czerniaki rocznie. Z czego niestety umiera mniej więcej 1/4 na świecie. Co oznacza, że tak naprawdę to jest grupa pacjentów, którzy są potencjalnymi kandydatami. To są tysiące pacjentów i dlatego jeszcze chwilę, ale ja myślę, że tutaj wszyscy zmobilizują się do tego, dlatego też firma Moderna pracuje z tak dużą firmą jak MSD, żeby te wszystkie działania były zintensyfikowane.
6: Ilu pacjentów w Polsce mogłoby skorzystać z tej szczepionki?
7: Ja mogę szacować tak, że zachorowuje około 4,5 tysiąca
6: rocznie
7: chorych na czerniaki. Około 1000 chorych jest w stadium zaawansowanym. Myślę, że gdzieś 800 czy 800 pacjentów to jest grupa pacjentów, która ostatecznie mogłaby otrzymać tę szczepionkę, biorąc pod uwagę kwalifikacje, biorąc pod uwagę rzeczywiste wskazania, więc wcale nie mało.
0: Z profesor Natalią Marek-Trzonkowską i profesorem Piotrem Rutkowskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. O nowym preparacie i szansach, jakie daje, piszemy na bazie komentarzy ekspertów na rmf24.pl. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Za chwilę wybije czwarta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Kolejna noc rosyjskich ataków powietrznych na Kijów i obwód kijowski. O tym na początek. W związku z zapowiedziami długotrwałych opadów deszczu, silnego wiatru i burz, gotowość wod zostaje podniesiona. Zbigniew Boniek, uhonorowany w Łodzi, popularny Zibi, odsłonił swoją tablicę w Galerii Sław. Co najmniej 6 osób zostało rannych w rosyjskim ataku na przedsiębiorstwo w miejscowości Mila na zachód od Kijowa. Ukraińskie władze potwierdziły również, że są ofiary śmiertelne, ale ich liczba nie jest jeszcze znana. Na terenie zakładu wybuchł pożar, doszło też do detonacji. Na miejscu pracują ratownicy i policjanci, a ruch na trasie Kijów-Czop został wstrzymany. Władze rozważają ewakuację okolicznych mieszkańców. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zajmie się wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptowalut. Głosowanie w tej sprawie zapowiedział marszałek Włodzimierz Czarzasty. Wcześniej o rozpatrzenie prezydenckiego weta apelował premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu nawiązał do przełomu w śledztwie dotyczącym zonda krypto, a polityków opozycji wezwał, żeby zerwali powiązania z brudnym biznesem i przyłączyli się do objęcia rynku kryptowalut kontrolą państwa.
1: Liczę na to, że wreszcie przyjmiemy w Sejmie ustawę o kryptowalutach, tak żeby tego typu nadużycia, przestępstwa, sensacje nie miały już miejsca w Polsce. Może jestem naiwny, ale ponieważ cała Polska już widzi, co jest grane, już nikt nie ma wątpliwości, co się stało i kto za tym stał, to przynajmniej pokażcie, że macie resztki wstydu, panowie opozycji i z Pałacu Prezydenckiego, i pomóżcie nam naprawiać tę sytuację.
0: Mówił premier. Ustawy o rynku kryptoaktywów były uchwalane przez Sejm, a potem wetowane przez prezydenta już 3-krotnie. Wojska Obrony Terytorialnej podnoszą gotowość w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami, silnym wiatrem i burzami. Jak poinformował wczoraj szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, alert ma skrócić czas reakcji żołnierzy w razie konieczności udzielenia pomocy. W części jednostek możliwe wezwanie żołnierzy skrócono do 6 godzin, a w kolejnych do 24 godzin. RCB ostrzega przed podtopieniami, szczególnie na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i Lubuskiem. Towarzyszyć im mogą porywy wiatru do 75 km na godzinę i grad.
2: Gwiazda w faktach RMF FM.
0: Legenda polskiej piłki nożnej Zbigniew Boniek w Galerii Sław Łódzkiego Sportu. Popularny Zibi wczoraj odsłonił tablicę na ścianie Atlas Areny z mottem, któremu towarzyszyło przez całą karierę na polskich i światowych murawach. Nie znam zmęczenia, znam determinację.
3: To jest fakt. Ja nigdy nie znałem zmęczenia. Ja jak zawsze jak słyszałem, że ktoś jest zmęczony, to się śmiałem. Mówię, nie jesteś stary zmęczony, jesteś zmęczony psychicznie, fizycznie nie możesz być zmęczony. Dlatego wybrałem takie zdanie. Nie znam zmęczenia, znam determinację, bo w sporcie jak w życiu cel osiągają ci, którzy nigdy nie przestają próbować. I to jest taki apel do młodych chłopaków, którzy wcześniej myślą o tym, jak zrobić pieniądze, jak być wielkim w piłce, niż myśleć o tym, jak dojść do pewnego poziomu sportowego. Niech to zdanie czasami noszą w sercu, niech pamiętają, bo może im tylko i wyłącznie pomóc w osiągnięciu sukcesu sportowego.
0: Niestety dziś na stadionie Widzewa w meczu gwiazd nie zobaczymy Zbigniewa Bońka, chociaż miał być kapitanem polskiej drużyny. Kontuzja pokrzyżowała te plany. Z końcem sierpnia elektrownia Dolna Odra w Zachodniopomorskiem wygasza ostatnie 2 bloki węglowe. W sumie pracę straci ponad 600 osób. Ze związkowcami Anną Grudzińską i Mariuszem Kamińskim o sytuacji pracowników rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
4: Trudna sytuacja tutaj w elektrowni. Teraz z końcem sierpnia wygaszone zostaną 2 ostatnie bloki węglowe. W jakiej sytuacji są pracownicy? Jak to wygląda obecnie?
5: Jesteśmy w ostatnim tygodniu sierpnia, kiedy trwają największe redukcje zatrudnienia. Pracę straci około 270 osób, które podlegają redukcji w tym drugim etapie. Natomiast trwała utrata miejsc pracy to jest ponad 600, jeżeli chodzi o pracowników w bieżącym roku. A z firmami towarzyszącymi w zadaniach tutaj realizowanych na rzecz elektrowni będzie to około 1000 osób.
4: Z czym zostają ci pracownicy? W jakiej oni są sytuacji? Na co mogą liczyć? O co walczycie tutaj?
5: Pracownicy w związku z wytypowaniem ich do redukcji otrzymają odszkodowania za niedotrzymanie przez Polską Grupę Energetyczną gwarancji zatrudnienia. Te odszkodowania wynoszą od 27 do 30 wynagrodzeń danego pracownika w zależności od stażu pracy i wynikają te wartości finansowe, wynikają z podpisanego porozumienia po otrzymaniu zawiadomienia o zwolnieniach grupowych, gdzie strona społeczna wynegocjowała poziom odpraw na poziomie 27 odpraw, ale rozumianych jako odszkodowanie właśnie za niedotrzymanie gwarancji. Natomiast od 1 do 3 wypłat to jest poziom wynikający z ustawy o zwolnieniach grupowych.
4: Czy jest jakaś grupa pracowników, która nie będzie mogła liczyć na te odszkodowania?
5: Znaczy pracownicy, którzy podlegali procesowi redukcji w bieżącym roku, takich pracowników było 14, to byli pracownicy, którzy posiadali umowy na czas określony, czyli tak zwane umowy terminowe, i ci pracownicy po zakończeniu trwania umowy terminowej, często trwały one nawet 30 miesięcy, odeszli absolutnie z niczym.
4: Czy jesteście usatysfakcjonowani rezultatem tych negocjacji?
5: Nie jesteśmy usatysfakcjonowani, dlatego że jest to bardzo gorzka lekcja dla pracowników, ponieważ bardzo często to są ludzie z 35-letnim stażem tutaj pracy w tym jednym zakładzie, gdzie grupa zainwestowała bardzo duże środki po to, żeby tych pracowników bardzo często wykształcić, wyszkolić, podtrzymywać ich kwalifikacje, jeżeli chodzi o upływ terminowy, bo na przykład uprawnienia są odtwarzane co 5 lat i wraz z podpisaniem prawa do odszkodowania grupa wprowadziła obostrzenie, od którego nie chciała odstąpić, i był to jej warunek bezwzględny zakazu pracy w podmiotach należących do całej grupy kapitałowej PGE, we wszystkich podmiotach w spółkach zależnych nadzorowanych na okres 5 lat. Czyli jeżeli pracownik dostanie odszkodowanie za niedotrzymanie gwarancji zatrudnienia, przez 5 lat nie może ubiegać się o pracę w podmiotach grupy. Jeżeli natomiast chciałby aplikować, to wtedy musi zrezygnować z odszkodowania.
4: A co z tymi pracownikami, którzy zostaną tutaj? Bo to będzie grupa ponad około 100 osób, tak? Ponad 100 osób.
5: Zaplanowane jest w pozostawieniu 124 etaty, czyli tak naprawdę w przeliczeniu jeden etat, jeden pracownik i 14 pracowników, dla których udało się wynegocjować możliwość odejścia w różnych czasach, okresach pomiędzy wrześniem a majem przyszłego roku, ale to będą osoby, które nie odejdą za odszkodowanie, tylko to są osoby, które nabywają sukcesywnie prawo do przejścia i skorzystania z rozwiązań ustawy osłonowej na tak zwany urlop energetyczny, czyli mają wypracowane lata pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze i osiągają wiek pozwalający na skorzystanie z tego rozwiązania. Warto podkreślić, że decyzja o zamknięciu tych dwóch ostatnich jednostek węglowych jest dla nas w pełni niezrozumiała i naprawdę nie wynika ona z obiektywnych przyczyn, bo podawany wynik finansowy jest zupełnie inny od prognozowanego, jest 3 razy lepszy niż zakładano, że będzie ta strata tutaj. Natomiast decyzja o wyłączeniu prowadzi do poważnych problemów w zakresie systemu elektroenergetycznego, ponieważ elektrownia Dolna Odra jako jedyna elektrownia zawodowa w północno-zachodniej części Polski miała zdolność odbudowy systemu. Jeżeli ktokolwiek mówi, że zbudowana elektrownia gazowa w sąsiedztwie elektrowni Dolna Odra posiada możliwość odbudowy systemu, gdyby nastąpił blackout, to jest to absolutnie nieprawda i martwi nas to jako stronę społeczną, że świadomość przedstawicieli rządu, Ministerstwa Energii, pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej w tym zakresie jest zerowa. Wręcz przeciwnie, mijają się z prawdą, sądząc, że rozwiązania, które mają przygotowane w wersji papierowej, czyli scenariusze na papierze, że to jest to, o co można oprzeć bezpieczeństwo. Absolutnie uważamy, że jest to decyzja szkodliwa i niebezpieczna z punktu widzenia interesu państwa.
4: A pracownicy mają takie poczucie, że zostali postawieni przed faktem dokonanym?
5: Pracownicy do końca łudzili się, że będzie zmiana decyzji, jeżeli chodzi o pozostawienie przynajmniej dwóch jednostek węglowych w tak zwanej zimnej rezerwie albo na potrzeby pracy systemu. Niestety wszystkie inicjatywy podejmowane przez stronę społeczną w porozumieniu tutaj z załogą nie zyskały akceptacji na szczeblu po pierwsze grupy, po drugie na szczeblu ministerialnym. Wszystkie nasze mitygacje ryzyk są ignorowane i mamy nadzieję, że żaden taki czarny scenariusz się nie sprawdzi, ale usłyszeliśmy ku naszemu przerażeniu, bo muszę powiedzieć, że ogarnęło nas przerażenie, jak 22 lipca bieżącego roku na zespole trójstronnym do spraw branży energetycznej usłyszeliśmy informację od przedstawicieli PSE, że w sytuacji kryzysu, jeżeli nie będziemy mogli skorzystać z elektrowni Dolna Odra, to mają rozwiązania alternatywne, w razie czego będziemy korzystali z energii z Niemiec. Nie znam kraju na świecie, który swoje bezpieczeństwo energetyczne opiera o to, co ewentualnie da sąsiad i za ile on da, o ile w ogóle sam będzie miał nadwyżkę produkcji, którą będzie mógł do nas skierować. Nie znam takiego przypadku w historii świata.
6: Reprezentuję Związek Zawodowy Pracowników Zespołu Elektrowni Dolna Odra, ale również Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyki. To jest największe branżowe zrzeszenie energetyków w Polsce. Mariusz Kamiński.
4: W jakiej sytuacji są w tej chwili pracownicy?
6: Sytuacja jest co najmniej dziwna. dziwna, bo z jednej strony mamy pewność, że jesteśmy elektrownią, która pełni bardzo ważną rolę w systemie, zwłaszcza stabilizacji. Mamy pełną świadomość tego, że w energetyce potrzebna jest transformacja. Natomiast mamy też głębokie przekonanie, że w tej chwili absolutnie wyłączanie tej elektrowni jest decyzją błędną. Mówienie o tym, że decyzja jakaś zapadła w roku 2020 jest następnym nieformalnym błędem, gdyż w 2020 roku rządzący złożyli wniosek o wyłączenie, natomiast decyzję w każdym momencie można zmienić. Ten wniosek jest podtrzymywany przez kolejne rządy, nie jest rozpatrywany merytorycznie i tak jak powiedziałem, my nie uważamy, że Dolna Odra jest elektrownią, która musi zawsze funkcjonować, natomiast na tą chwilę nie ma żadnego zastępstwa elektrowni Dolna Odra w systemie polskiej energetyki.
4: Czyli to się po prostu odbije tutaj na naszym bezpieczeństwie energetycznym.
6: Bezwzględnie. Tu nie chodzi o jakiś lokalny patriotyzm i walkę o kilkaset miejsc pracy. To też jest bardzo ważne. Ale bezwzględnie rozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym Polski. O bezpieczeństwie energetycznym tego pasa północnego. Jesteśmy jedyną elektrownią, która może wystartować i odbudować system.
4: Wiele osób pracowało tutaj po kilkadziesiąt lat nawet w tym miejscu. Jak ci pracownicy teraz się czują w związku z tymi wszystkimi decyzjami?
6: Jako związki zawodowe zadbaliśmy o osłonę socjalną i w tym względzie pracownicy raczej nie mogą mieć i nie mają żadnych zastrzeżeń. Natomiast większość pracowników, którzy w tej chwili muszą odchodzić, wcale nie chcą stąd odchodzić, tym bardziej widząc tą potrzebę tej pracy, tej elektrowni. Ona jest przywoływana jak nie codziennie, to co 2-3 dni do pracy i pracuje po kilka godzin, a nie parę minut. Bardzo duża grupa tych ludzi korzysta oczywiście z osłony, ale to nie jest, że pędzą z uśmiechem na twarzy, żeby odebrać, tak jak jest to przedstawione w niektórych mediach, że nawet po Bóg wie ile tych pieniędzy. Tu nie chodzi o pieniądze. Chodzi o to, że ci ludzie woleliby mieć pracę, tym bardziej jeżeli widzą możliwość dalszej pracy. Nie Bóg wie jak i Bóg wie jak długo, ale po prostu do rozsądku, kiedy naprawdę, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, mówiła pani przewodnicząca, że bloki energetyczne, gazowe, które zostały wybudowane, one zastąpiły pierwsze wyłączenia, pierwszych czterech bloków, natomiast te bloki, które w tej chwili są wyłączane, będą zastąpione dopiero za kilka lat elektrownią gazową, która będzie miała możliwość startu od zera. Cała załoga, nikt nie jest przeciwny transformacji energetycznej, nikt nie jest przeciwny energetyce z OZE, natomiast jesteśmy za ewolucją, a nie rewolucją. A rewolucja może doprowadzić, jak każda rewolucja, do nieznanych skutków, a my obawiamy się najgorszego, że po prostu zabraknie w polskim systemie energii.
0: O sytuacji pracowników elektrowni Dolna Odra w Zachodniopomorskiem Anna Pałamar rozmawiała ze związkowcami Anną Grudzińską i Mariuszem Kamińskim.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

zachowałem zdjęć, więc nie pamiętam nic. Zapomniałem cię, nim wyschły twoje łzy. Piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt.

0: 24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Dlaczego Donald Trump chwali się doskonałymi relacjami z Kim Jong-unem i co to oznacza dla wieloletnich sojuszników Stanów Zjednoczonych?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 17 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Radio RMF24.

0: Jest godzina 6, zaczynamy Fakty RMF FM. Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Zamiast środka leczniczego podano środek do dezynfekcji. 12 dzieci trafiło do szpitala w Świnoujściu. Zakończyło się posiedzenie sądu w Katowicach w sprawie tymczasowego aresztu dla Radosława P. Polskie siatkarki w świetnym stylu zakończyły fazę grupową Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w Stambule pokonały 3-2 Turczynki. Sanepid, policja i prokuratura będą wyjaśniać przyczyny zatrucia grupy nastolatków w Świnoujściu. Wczoraj po południu 12 dzieci trafiło do szpitala. Do incydentu doszło prawdopodobnie podczas inhalacji. O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar.
2: Jeden z pracowników ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu miał przez pomyłkę podać grupie nastolatków w wieku od 12 do 15 lat środek do dezynfekcji zamiast preparatu do inhalacji. Wezwano pogotowie. Dzieci w stanie stabilnym, przytomne, trafiły do szpitali na obserwację. Służby pracowały na miejscu zdarzenia do późnego popołudnia. Policja zabezpieczyła materiał dowodowy, aby można było ustalić, dlaczego doszło do tego zdarzenia i jakie substancje zostały użyte. Sanepid zbada również, czy preparaty były prawidłowo przechowywane i opisane.
1: Zakończyło się posiedzenie sądu w Katowicach w sprawie tymczasowego aresztu dla Radosława P. Jak na razie nie ma jednak oficjalnej informacji, jaką decyzję ostatecznie zapadła. Sprawą zajmował się Sąd Rejonowy Katowice Wschód. To tam, jak informuje Marcin Buczek, trafił prokuratorski wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu. Przed jego przygotowaniem szef PKOL-u był przez 2 dni przesłuchiwany w prokuraturze.
3: Prezes PKOL trafił do budynku prokuratury tu w Katowicach w czwartek po południu. Pierwszego dnia przesłuchanie trwało kilka godzin. Ze względu na późną porę zostało ono przerwane i wznowiono je wczoraj, przed południem. Tym razem przesłuchanie trwało nieco krócej, choć również zajęło kilka godzin. Zarzuty dotyczą płatnej protekcji oraz odzyskania pieniędzy kosztem innych. Według informacji prokuratury podejrzany składał obszerne wyjaśnienia. Na każde z przesłuchań przywożono go w asyście funkcjonariuszy z kajdankami na rękach. Wprowadzano i wyprowadzano różnymi wejściami. Po wczorajszym przesłuchaniu prokurator złożył wniosek do sądu o tymczasowy areszt, uzasadniając go zagrożeniem wysoką karą oraz obawą matactwa.
1: Coraz większe dochody, ale także coraz większe wydatki i deficyt. Tak mają wyglądać finanse państwa w przyszłym roku. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej. Szczegóły zna dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igor, czy państwową kasę czekają duże zmiany?
4: To budżet podobny do tegorocznego. Nie ma tu żadnej rewolucji. Wydatki na zbrojenia utrzymają się w granicach 200 miliardów złotych. Więcej otrzyma opieka zdrowotna. Dodatkowe ponad 26 miliardów złotych. Rząd nieco stracił optymizm we wskaźniku makroekonomicznych i zrewidował wcześniejsze założenia. Wyższe bezrobocie, wyższa inflacja, nieco mniejszy wzrost PKB. Ale minister finansów ma nadzieję na miłe zaskoczenie.
5: Rośnie liczba silników, które napędzają polską gospodarkę. Naprawdę te dane dotyczące inwestycji są imponujące. To daje również podstawy do optymizmu na rok 2027.
4: Mówi minister Andrzej Domański. Mniej optymistyczne są zapowiedzi dotyczące deficytu. Ten znów wzrośnie o 11 miliardów złotych i ma wynieść ponad 282 miliardy złotych.
6: Sport w faktach RMF FM.
1: W świetnym stylu polskie siatkarki zakończyły fazę grupową Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w Stambule pokonały 3-2 współgospodynie turnieju Turczynki, które bronią tytułu. Dzięki wygranej podopieczne Stefano Lavariniego zakończyły rozgrywki grupowe na pierwszym miejscu. O poranku w faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Wojtku.
7: Jestem, dzień dobry.
1: Z kim biało-czerwone zagrają w kolejnej fazie turnieju?
7: Rywalkami Polek, które z kompletem zwycięstw zakończyły fazę grupową, będą w 1/8 finału reprezentantki Portugalii. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego w grupie C zajął 4. miejsce, wygrywając jedynie z Hiszpanią i po tiebreaku z Rumunią. Portugalki w fazie grupowej przegrały zaś z reprezentacjami Belgii, Holandii i Azerbejdżanu. Polki, mimo że w tym turnieju wygrały wszystkie 5 spotkań w grupie, no to łączyły się na początku z Łotyszkami i miały problemy w meczu z Węgierkami, czyli reprezentacjami, które pożegnały się już z turniejem. Na koniec jednak po dobrej grze biało-czerwone pokonały po tiebreaku mistrzynię Europy Turczynki.
1: Dziękujemy, Wojtku, a za nasze siatkarki już teraz mocno trzymamy kciuki.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: Jest 6:30, Fakty RMF FM i Karol Płaczkiewicz.
1: Policja zatrzymała kolejne 4 osoby podejrzewane o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków. Mężczyzna został zaatakowany na osiedlu willowym w Krakowie przez kilkuosobową grupę uzbrojonych w maczety, zmarł w karetce. Jednego z podejrzanych, 19-latka, zatrzymano w mieszkaniu, a 3 pozostałe osoby zostały zatrzymane na Słowacji.
2: Współpracowaliśmy ściśle ze słowackimi policjantami, którzy zatrzymali te 3 osoby. Są to 2 osoby dorosłe, 2 mężczyzn i 1 nieletni. Oczywiście tutaj w ich przypadku będzie wdrożona procedura ekstradycyjna.
1: Informowała podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa Małopolskiej Policji. Wcześniej w sprawie zatrzymano również 16-latka. W ten weekend w 1400 miejscach w Polsce odbędą się treningi reagowania na alarmy i sytuacje zagrożenia organizowane przez Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Uczestnicy nauczą się m.in. rozpoznawać sygnały alarmowe, weryfikować komunikaty i znaleźć miejsce schronienia, a także przygotować plecak ewakuacyjny. Ćwiczenia są bezpłatne i otwarte dla wszystkich. Główny punkt treningowy będzie działać dziś na Placu Centralnym w Warszawie od godziny 10 do 16. O bezpieczeństwo pieszych na polskich drogach pytaliśmy wczoraj na ulicach Warszawy. Czy czujemy się bezpiecznie i czy możemy bez obaw wyjść na ulice polskich miast?
3: Przechodziłam przez tamto przejście, jeden samochód mnie przepuścił, a drugi mi się prawie na stopach za tego samochodu.
4: Pędzą na hulajnogach podwójnie, chłopak z dziewczyną, niesamowita prędkość, nie zwracają uwagi na piesi. Także wyjątkowo się czuję niekomfortowo.
5: Z jednej strony mnie przepuścił kierowca, a Uber przemknął mi właśnie przed nosem.
6: Brak uwagi i brawura.
7: Myślę, że to jest nieuwaga, nie posądzam o jakąś złą wolę.
1: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń w ramach cyklu Twoje zdanie na antenie radia RMF 24. Kolejne fakty punktualnie o 7:00. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Tomasza Wyryńskiego. Ja dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Reklama.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
9: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
11: No to życzę szczęścia.
12: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
13: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
13: Radio.

0: Tu Piotr Salak, zapraszam na kolejny sezon Rozmowy o siódmej, w którym jak zwykle zajmujemy się najbardziej aktualnymi tematami. Moimi gośćmi będą czołowi politycy, ekonomiści, ludzie ze świata sportu i kultury. A nowy sezon startuje już w poniedziałek. Oczywiście w Radiu RMF 24.
1: Ogłoszenie RMF 24.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Głośny temat, który śledzi cała Polska. Taki mamy dla Was w faktach. RMF FM, jest godzina 7. Tomasz Weryński.
1: Jest decyzja sądu o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To informacja dosłownie sprzed chwili, o tym na początek. Umorzone postępowanie w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszko R. trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Za chwilę powiemy też o przejęciu przez USA gigantycznych rezerw wenezuelskiej ropy. Jest 7, to poranne fakty RMF FM. Sąd w Katowicach zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, poinformowała przed kilkoma minutami rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Marcin Buczek teraz w faktach. Dzień dobry, Marcinie.
2: Jestem.
1: Byłeś w nocy przed sądem. Jak to wszystko przebiegało?
2: Sąd zajmował się sprawą całą noc. Radosław P. został przywieziony na posiedzenie około 22. Niedługo potem do pomieszczenia, gdzie trafił, dostarczono także sądowe dokumenty. Do sądu trafił również wtedy jego obrońca. Jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia podejrzany powiedział krótko, że jest niewinny. Samo posiedzenie zaczęło się około północy, trwało około 5 godzin, a po 5 rano budynek sądu opustoszał. Radosław P. opuścił sądowy budynek tylnym wyjściem, eskortowany przez policjantów. Na razie nie znamy uzasadnienia sądowej decyzji, ale wnioskując o areszt, prokuratura wskazywała na zagrożenie wysoką karą oraz obawę matactwa.
1: Warszawski sąd umorzył postępowanie w sprawie brutalnego morderstwa, do którego w maju ubiegłego roku doszło na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Chodzi o sprawę wówczas 22-letniego studenta Mieszka R., który zabił siekierą portierkę uczelni i sprofanował jej zwłoki. Mężczyzna trafił do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Fakty i komentarze w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Sąd umorzył postępowanie na podstawie opinii biegłych lekarzy psychiatrów, którzy stwierdzili, że Mieszko R. w momencie ataku siekierą był niepoczytalny i w związku z tym nie powinien odpowiadać przed sądem za to, co zrobił. Tak to tłumaczy obrońca Mieszka R. Jacek Potulski.
4: To będzie zamknięty szpital psychiatryczny. Jego rygor będzie określany przez komisję psychiatryczną. Któryś z polskich kilku szpitali do tego przeznaczony.
3: Zgodnie z wczorajszym wyrokiem, co pół roku sąd będzie decydował, czy uzasadniony jest dalszy pobyt Mieszka R. w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym.
1: Ponad 20% Islandczyków wzięło udział w przedterminowym głosowaniu w referendum na temat wznowienia negocjacji z Unią Europejską. Dziś główny i ostatni dzień głosowania. Sondaże nie dają jednoznacznej odpowiedzi, jaki będzie wynik. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Kiuat, który jest na Islandii. Benjaminie, ilu dokładnie Islandczyków oddało już swój głos?
5: Z danych przekazanych przez komisarz wyborczą, głos oddało ponad 57 tysięcy osób spośród 272 tysięcy figurujących w spisie obywateli Islandii. Islandczycy głosują przedterminowo już od 27 lipca, a dziś przypada właściwy dzień plebiscytu. Niektóre punkty mają tu być otwarte nawet do późnego wieczora. W najludniejszym okręgu obejmującym Reykjavik frekwencja jest najwyższa i wynosi już około 30%. Sondaże nie wskazują, która opcja ma realne szanse na zwycięstwo, ponieważ poparcie rozkłada się niemalże na dwie równe połowy. Warto tu podkreślić, że większa liczba głosów na tak nie będzie oznaczała automatycznego przystąpienia Islandii do Unii, a jedynie wznowienie rozmów w tym temacie i sprawdzenie, jakie kryteria kraj musi spełnić, by móc przystąpić do wspólnoty. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Stany Zjednoczone mają przejąć kontrolę nad dużą częścią wenezuelskich rezerw ropy. Donald Trump ogłosił porozumienie, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Dzień dobry. Według prezydenta USA umowa obejmuje ponad 65 miliardów baryłek potwierdzonych rezerw i ma ponad dwukrotnie zwiększyć amerykańskie zasoby ropy. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział z kolei 100 miliardów dolarów amerykańskich inwestycji w Wenezueli. Szczegóły porozumienia nie są na razie znane. Trump przekonuje, że zwiększenie dostępu do surowca pomoże obniżyć ceny ropy, które pozostają wysokie w związku z wojną z Iranem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie żużlowa reprezentacja Polski będzie walczyła o czwarte z rzędu zwycięstwo w drużynowym Pucharze Świata. Nasi uznawani są za faworytów. Rywalami biało-czerwonych będą Duńczycy, Australijczycy i Brytyjczycy. Początek tych zmagań o 19:00, no a jak poszło naszym żużlowcom, usłyszycie w wieczornych faktach sportowych RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Po reklamie.
10: Fakty RMF FM o 7.30 i Tomasz Weryński.
11: 3 miesiące ma spędzić w areszcie szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P., podejrzany w sprawie afery Zonda Krypto. Taką decyzję podjął dziś rano sąd w Katowicach. Wczoraj Radosław P. usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy. Pierwszy zarzut dotyczy płatnej protekcji, mówi prokurator Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
12: I w zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek, o którym od dawna państwo media informują, o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a dotyczące konkretnie postępowania prowadzonego wobec giełdy kryptowalut Zando Krypto.
11: Drugi zarzut dotyczy nakłonienia do wypłaty z giełdy Zonda Krypto środków, co było działaniem na szkodę pozostałych wierzycieli. Za pierwsze przestępstwo grozi 8, za drugie 2 lata więzienia. Policjanci drogówki rozpoczynają szeroko zakrojoną akcję. Dziś i jutro będą sprawdzać prędkość pojazdów i stan trzeźwości kierujących. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa w czasie wzmożonego ruchu na drogach związanego z końcem wakacji. Od zwycięstwa 3-2 rozpoczęli nasi siatkarze w Krakowie 23. memoriał Huberta Wagnera. Zawodnikiem meczu bezapelacyjnie był Kamil Semeniuk. To właśnie on swoją świetną zagrywką rozruszał grę reprezentacji. A na ćwiczenie zagrywki, no, Kamil ma ciekawy sposób. W wolnych chwilach rzuca do tarczy, czyli gra w darta.
13: To fantastycznie się też przekłada gdzieś tam na zagrywkę, bo to trzeba cały czas jeden i ten sam kierunek, jeden i ten sam ruch ręki prowadzić. Także 2 w 1 mamy i zabawę, i trenowanie ręki.
11: Wyjaśniał Semeniuk, a dziś o 17 biało-czerwoni zagrają ze Stanami Zjednoczonymi.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Tu Radio RMF 24.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Pamięć? Jest. Refleks? Jest. Wyprawka? Jeszcze nie? To ruszaj do Korony! 29 i 30 sierpnia w Centrum Handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za minimum 200 zł, wpadnij na stoisko Back to School i podejmij wyzwanie. Zapamiętaj, dopasuj, wygraj. Odbierz nagrodę natychmiastową, a dla najlepszych PlayStation 5, laptop, tablet lub czytnik e-booków. Polowanie na wyprawkę w cecha Korona już 29 i 30 sierpnia. Więcej na www.centrum-korona.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
12: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
2: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.
8: To już 9, czas na fakty. RMF FM zaprasza Tomasz Weryński.
9: Tragiczny wypadek w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Po czołowym zderzeniu jedna osoba zginęła. Utrudnienia po wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem. Dwie osoby zostały ranne. Minister sportu reaguje na decyzję sądu w sprawie Radosława P. Szef PKOL-u trafi na 3 miesiące do aresztu. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w nocy w Wólce Biskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Na łuku drogi powiatowej osobowy Renault otarł się obok auta jadącego z przeciwka, zderzył się czołowo z kolejnym pojazdem, po czym wjechał do rowu i dechował. W Renault były 4 osoby, jedna z nich zmarła, 3 jest poważnie rannych. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem między węzłami Brzeziny i Łódź Wschód. Jak informowaliśmy w faktach, zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Zablokowany jest 1 pas w stronę Katowic. Teraz czas na szybkie i stanowcze działania środowiska sportowego. Tak minister sportu i turystyki skomentował w mediach społecznościowych decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława P. Jak informowaliśmy w faktach, dziś rano rzeczniczka prokuratora generalnego poinformowała, że sąd przychylił się do wniosku o aresztowanie podejrzanego. W porannych faktach nasza reporterka Magdalena Greinert. Dzień dobry, Magdo. Co jeszcze pisze Jakub Rutnicki?
10: Szef resortu sportu wzywa zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia, cytuję, natychmiastowych działań naprawczych i odbudowę zaufania. Przypomnijmy, prezes tej instytucji zdaniem prokuratury powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które miały wynikać ze znajomości z byłym premierem i w zamian za uzyskaną korzyść majątkową słynny już zegarek o wartości blisko 170 tysięcy złotych podjął się załatwienia sprawy dla szefa zonda krypto Przemysława Krala. Drugie zarzucane Radosławowi BP przestępstwo dotyczy zaspokajania wierzycieli kosztem innych wierzycieli. Za pierwsze grozi 8, za drugie przestępstwo 2 lata pozbawienia wolności. Podejrzany szef PKOL-u nie przyznaje się do winy.
9: Niemożliwe jest do przewidzenia wynik islandzkiego referendum. Dziś ostatni i kluczowy dzień głosowania w sprawie wznowienia negocjacji z Unią Europejską. Islandczycy wybierają, czy ich rząd powinien zasiąść do stołu z Brukselą w sprawie członkostwa we wspólnocie. W faktach łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. W Reykjaviku jest Benjamin Kubiak-Piłat. Witamy, Benjaminie. Jak głosują mieszkańcy?
11: Ostatnie badania pokazują, że nie można wprost określić, która opcja zdobędzie większość. Możliwy wynik utrzymuje się w granicach błędu statystycznego. 50,4% na tak, 49,6% głosów na nie, to ostatnie wyliczenia. Głosujący za podejściem do stołu negocjacyjnego to przede wszystkim osoby w wieku od 40 do 60 lat. Na nie głosują młodzi oraz seniorzy, wynika z ostatnich sondaży. Islandczycy głosują już od miesiąca. Dziś główny dzień plebiscytu, po którym wszystkie głosy zostaną zliczone. Głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych do późnego wieczora. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Ponad 1000 miejscowości w całej Polsce organizuje dzisiaj krajowy trening reagowania. Jest to kolejna edycja rządowej akcji. Większość wydarzeń plenerowych rozpocznie się przed południem. W ich trakcie będzie można nauczyć się, co robić w sytuacji kryzysowej.
7: Jeżeli zdarzyłoby się, że nastąpi sytuacja kryzysowa, w momencie, kiedy będziemy posiadali tą wiedzę, jak się przygotować, gdzie możemy się schronić, gdzie sprawdzać informacje, my sami jako mieszkańcy, jako ludzie poczujemy się po prostu bezpieczniej.
12: Co warto wiedzieć już teraz, gdy słyszymy syrenę alarmową, co robić albo czego nie robić?
7: Szukajmy informacji oficjalnych na sprawdzonych stronach rządowych, w radiu. Zachowajmy spokój, sprawdźmy telefon komórkowy, czy otrzymaliśmy alert RCB.
12: Można zostać w domu?
7: Tak, można zostać w domu. Jeżeli mamy atak z powietrza, szukajmy przede wszystkim miejsca po środku mieszkania, z dala od okien, przy ścianach nośnych.
9: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
9: Na kolejne dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
15: Reprezentacja Stanów Zjednoczonych będzie dziś kolejnym rywalem polskiej siatkarzy na rozgrywanym w Krakowie towarzyskim memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Biało-czerwoni wczoraj nie bez problemów pokonali 3-2 Słowenię. Reprezentacja USA, która do stolicy Małopolski nie przyjechała w najmocniejszym składzie, przegrała 0-3 z Francją.
16: Miniony skład, nie przyjechało kilku ważnych zawodników. Oni też myślę, że docelowo najważniejszy turniej dla nich była Liga Narodów, więc tam próbowali wygrać. No nie udało im się, tak? Ale no tutaj też myślę, że będą robili wszystko, żeby nie przegrać 3 spotkań.
15: Mówił Marcin Komenda, rozgrywający naszej reprezentacji początek meczu z USA w Tauron Arenie w Krakowie o 17:00. Relacja z tego spotkania w faktach RMF FM. A w piłkarskiej ekstraklasie dziś derby Krakowa. Na stadionie Przerymonta Wisła podejmie Wieczystą. W tym meczu w roli szkoleniowca Wieczystej zadebiutuje Żeliko Kopić. Chorwat zastąpił zwolnionego Kazimierza Moskala. Pierwszy gwizdek tego spotkania o 17:30. W pozostałych dzisiejszych meczach Radomiak zagra z Krakowią, Motor z Piastem, a wieczorem Zagłębie Lubin podejmie Pogoń Szczecin. W niemieckim Essen piłkarska reprezentacja Polski w 6-osobowej odmianie tej dyscypliny rozpocznie dziś grę o obronę Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz fazy grupowej rozegrają o 20:00.
17: W grupie zmierzymy się z reprezentacją Kosowa, Maroko i Chile, więc zapowiadają się bardzo emocjonujące mecze.
15: Mówił Klaudiusz Hirsch, trener reprezentacji Polski w Soka. Tytuł Mistrzów Świata biało-czerwoni walczyli przed rokiem w Meksyku, a do tej pory żadnej reprezentacji w historii nie udało się wygrać mundialu 2 razy z rzędu.
14: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Radio RMF 24.
8: Polscy siatkarze wygrali wczoraj ze Słowenią, a panie mają za sobą pierwszą część Mistrzostw Europy. Wczoraj, przypomnę, wygrana z Turcją 3-2. No, będziemy do tego wracać w Radiu RMF 24. Z kolei, jak słyszeliśmy w faktach, dziś główny i ostatni dzień referendum na Islandii w sprawie negocjacji z Unią Europejską. O tym jeszcze u nas w tej godzinie. Będziemy też ostrzegać przed burzami. Sobota, 29 sierpnia, ostatni weekend wakacji. Krzysztof Urbaniak.

0: To jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Polskie siatkarki, tak jest, to jest gorący temat. Mają za sobą pierwszą część Mistrzostw Europy. Biało-czerwone tę fazę turnieju zakończyły w fantastycznym stylu, pokonując 3-2 reprezentację Turcji, która broni mistrzowskiego tytułu i dodatkowo jest współgospodarzem turnieju. Wczorajsze spotkanie rozegrane w Stambule śledził Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Witam,
1: Wojtku. Tak jest, dzień dobry.
0: Jak Polki zaprezentowały się w tym meczu?
1: No był to naprawdę dobry mecz reprezentantek Polski. Przede wszystkim wytrzymały takie trudniejsze momenty, a wiemy, że w meczu z Turcją, tak silną reprezentacją, której największą gwiazdą jest Melisa Vargas, doskonała atakująca, trzeba wytrzymać, szczególnie w tych trudnych momentach. Ten mecz, mam wrażenie, o zwycięstwie w tym meczu zadecydowały dobre początki setów, bo właściwie tak się to spotkanie układało, że kto obejmował prowadzenie na początku każdej z partii, to wygrywał seta. Polki tego meczu nie rozpoczęły wcale dobrze, bo przegrały pierwszego seta wyraźnie, do 15. W kolejnych dwóch jednak poprawiły grę w obronie, lepiej i skuteczniej atakowały. Turczynki miały problemy z zablokowaniem ataków naszej reprezentacji, i te kolejne dwa sety wygrane przez Polskę do 21, do 25. I później znów czwarty set, przegrany wyraźnie przez Polki do 16. Ale to nie złamało biało-czerwonych. Wyszły na tiebreaka bardzo mocno, prowadziły w pewnym momencie w tej piątej decydującej partii nawet 7 punktami. Te prowadzenie ostatecznie było troszkę mniejsze na koniec, bo wygrały tego piątego decydującego seta 15-10. No ale trzeba przyznać wprost, że było to bardzo dobre spotkanie w wykonaniu biało-czerwonych, o czym mówiła po meczu libero naszej reprezentacji Klaudia Łyduch.
2: Wydaje mi się, że po prostu cały zespół bardzo dobrze zagrał. Każda dziewczyna, która weszła na boisko, dała z siebie wszystko. Julita miała bardzo dużo obron w tej strefie. Damashi, jak weszła, też bardzo dużo ataków kończyła. W pewnym momencie miałyśmy przestój, ponieważ one bardzo dobrze grały system blok obrona, miały bardzo dużo bloków, ale cieszę się, że wyszłyśmy z tego.
1: A dla Klaudii Łyduch to prywatnie fantastyczna historia, bo ona jeszcze 2 dni temu siedziała w domu w Polsce, nie spodziewając się tak naprawdę powołania do reprezentacji. Tak. Skorzystała troszkę na tej niedyspozycji zdrowotnej, bo nie wiemy do końca, co jest Aleksandrze Szczygłowskiej, naszej nominalnej pierwszej libero, i kapitan naszej reprezentacji, więc Klaudia dowołana tak w tym systemie medycznym. Wczoraj po raz pierwszy pojawiła się na parkiecie zaraz w meczu ze współgospodyniami w tej gorącej stambulskiej hali, ale poradziła sobie świetnie w tych zmianach, i biało-czerwone wygrywają na zakończenie fazy grupowej z kompletem zwycięstw. Awansują do kolejnej rundy Mistrzostw Świata.
0: Brawo. Co dalej na Euro?
1: No właśnie, Polki wygrały swoją grupę przed Turczynkami, zajęły pierwsze miejsce w grupie, i z tej turniejowej drabinki wynika, że w 1/8 finału zmierzą się z reprezentacją Portugalii. Plus tego taki, że nie ma przeprowadzki, zostają Polki nadal w Stambule. Ten mecz właśnie w hali w Stambule zostanie rozegrany w poniedziałek o 18:00. Jak mówiłem, Polki niepokonane w fazie grupowej, Portugalia to nie jest, mówiąc delikatnie, najmocniejsza drużyna starego kontynentu. Ona wygrała w fazie grupowej, w tej grupie C, w której była tylko 2 spotkania, bo pokonała Rumunię po tej breku i w takim derbowym pojedynku Półwyspu Iberyjskiego wygrała z Hiszpanią, oprócz tego były porażki z Azerbejdżanem, Belgią i Holandią, więc wydaje się, że to taki zespół do spokojnego ogrania przez biało-czerwone, tak byśmy powiedzieli. I lepszy z tej pary zagrał półfinał, zagrał w ćwierćfinale ze zwycięzcą meczu Holandia-Słowenia, więc zobaczymy, z kim zmierzą się biało-czerwone. Miejmy nadzieję, bo trzymamy oczywiście kciuki. W sporcie niczego nie można być pewnym przed tym ostatnim gwizdkiem, przed zakończeniem spotkania, więc trzymamy kciuki za Polki, żeby w poniedziałek szybko rozprawiły się z Portugalią i mogły już myśleć o kolejnych rywalkach.
0: Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Dzięki, Wojtku.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. A wy słuchacie Radio RMF 24. Mam dla was jeszcze więcej informacji. IMGW ostrzega przed burzami. Szczegóły już za chwilę. Bądźcie blisko radia. Jest 9:14.

0: słuchacie Radio RMF 24, to nasz weekendowy program. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 12 województw oraz ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla 3 województw. Ta informacja to również przestroga. Tydzień temu, również w sobotę, odnotowano ponad 8 tysięcy interwencji strażaków w całym kraju. W wielu miejscach w Polsce są jeszcze pozostałości po wichurach sprzed tygodnia. Tym bardziej strażacy apelują o dużą ostrożność i ostrzegają, że w niektórych regionach pogoda może być równie niebezpieczna jak w czasie poprzedniego weekendu. O czym warto wiedzieć? O tym mówił Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej, z którym rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Jak się przygotować na tę burzę?
2: To już klasyczne ostrzeżenie i prośba. Przeparkujmy samochody spod drzew wysokich, które no wiadomo mają po kilkadziesiąt lat. Mogą być uszkodzone z poprzedniego wiatru. Jeszcze te gałęzie tam gdzieś wiszą nad naszymi głowami.
1: Wiatr może powali się na samochody. Tak było kilka dni temu.
2: Dokładnie tak. Jeżeli nie całe drzewo, to nawet spadająca gałąź, która waży kilkadziesiąt albo kilkaset kilogramów, no niestety zniszczy nasze auto. To samo musimy zrobić z naszym mieniem ruchomym. Już mówię tutaj takim troszeczkę lotnym, jak trampolina, ławka, parasol ogrodowy.
1: Zabieramy, pakujemy?
2: Zabieramy, pakujemy, ale przede wszystkim składamy parasol, obwiązujemy go, mocujemy, stosujemy jakieś obciążniki, sprawdzamy, czy ten namiot nie odfrunie, czy altanka ogrodowa no nie jest już, powiedzmy sobie, jakoś tam osłabiona, czy nadwątlona, ale przede wszystkim sprzątamy ruchome rzeczy z balkonów, żeby nie porwał wiatr, sprawdzamy stan techniczny budynków, czy poprzednia wichura, czy poprzedni wiatr nie naderwał czegoś, nie uszkodził, czy nie ma jakiegoś ruchomego elementu zwisającego gdzieś, no powiedzmy sobie, z połaci dachowej, czy nie jest naderwany jakiś fragment pokrycia dachowego, który no przy następnym wietrze, ja wiem, że czasami jest mało czasu na to, żeby dokonać tych napraw, czasami nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zauważyć, ale to jest jeszcze teraz moment, teraz nie wieje, mamy dobrą pogodę, że jeżeli sobie zdamy z tego sprawę, jeszcze raz zrobimy nawet organoleptyczny obchód naszego otoczenia, naszych budynków, naszego drzewostanu, chociażby na działkach, no to będziemy wtedy mądrzejsi. I jeszcze jedna ważna rzecz, że jeżeli już mamy zaplanowany weekend, a są te ostrzeżenia i alerty pogodowe się pojawiają, no to sprawdźmy, na jakim terenie to obowiązuje, to ostrzeżenie, kogo dotyczy. No i zrezygnujmy chociażby z grzybobrania w taką, to teraz jest sezon.
1: Modyfikujmy plany.
2: Modyfikujmy plany, przygotowujmy się na tym. Być może o jeden dzień czasami wystarczy przesunąć swoje plany i wtedy jest bezpiecznie. A przede wszystkim nas uchroni od tego, że niepotrzebnie byśmy mogli ryzykować swoim zdrowiem, życiem, czy nawet parkując samochód na tym leśnym parkingu, wracając z grzybów, możemy mieć niespodziankę w postaci niepotrzebnych strat.
0: Odpowiada Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Śledzimy dla Was najnowsze alerty i prognozy dotyczące pogody. Bądźcie blisko. A w Radiu RMF 24 już za chwilę powiemy o ostatnim dniu referendum na Islandii w sprawie negocjacji z Unią Europejską. Weekendowy program w Radiu RMF 24.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Pamięć? Jest. Refleks? Jest. Wyprawka? Jeszcze nie? To ruszaj do Korony!
8: 29 i 30 sierpnia w Centrum Handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za minimum 200 zł, wpadnij na stoisko Back to School i podejmij wyzwanie. Zapamiętaj, dopasuj, wygraj. Odbierz nagrodę natychmiastową. A dla najlepszych PlayStation 5, laptop, tablet lub czytnik e-booków. Polowanie na wyprawkę w cechach Korona już 29 i 30 sierpnia. Więcej na www.centrum-korona.pl.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: 9.30, fakty i Tomasz Weryński.
15: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert w związku z intensywnymi opadami deszczu i burzami dla 3 województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie. Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla terenów leżących na wschód od linii Słupsk, Bydgoszcz, Kalisz, Racibórz. 3 osoby zginęły, a 9 zostało rannych w ukraińskim ataku na obwód Białgorodzki w zachodniej Rosji. Ukraińskie drony zaatakowały również 2 centra logistyczne należące do sieci DNS i Ozon w obwodzie rostowskim w południowo-zachodniej części Rosji. A władze obwodu przekazały w mediach społecznościowych, że wskutek ataków rannych zostało 7 osób. Obie sieci handlowe są zaangażowane w sprzedaż towarów podwójnego zastosowania rosyjskiej armii. Nie wszyscy nauczyciele przywitają się we wtorek z dziećmi. Niektórzy stracili pracę, bo jest za mało dzieci, którymi można byłoby się opiekować. Te konsekwencje niżu demograficznego poczuli m.in. pedagodzy z Lublina, przyznaje zastępca prezydenta miasta Mariusz Banach.
13: W tym roku pracę straci około 20 przedszkolanek w Lublinie. To jest dramat oczywiście dla tych przedszkolanek. Natomiast obawiamy się, że kolejny rok to będą kolejne zwolnienia, no bo tych dzieci jest naprawdę mniej. My szykujemy się do tego, że za 10 lat będzie o połowę mniej dzieciaków. To nie jest wróżenie z fusów, ale czysta demografia. My mamy przygotowany system na 3,5 tysiąca dzieciaków w roczniku, a w ubiegłym roku urodziło się w Lublinie 1800 dzieci.
15: Zwolnienia mogłyby być większe, gdyby nie organizacyjne zabiegi władz miasta, które łączyły przedszkola z podstawówkami w zespoły szkolno-przedszkolne.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: W Radiu RMF 24 przenieśmy się teraz do Islandii. Czas decyzji na wyspie lodu i ognia. Islandczycy głosują dziś w głównym dniu referendum w sprawie wznowienia rozmów z Unią Europejską. Jeżeli większość uzyska opcję na tak, to rząd Islandii wznowi zamrożone kilkanaście lat temu negocjacje. Jeśli zwycięży opcja na nie, to Islandia nie będzie ubiegała się o członkostwo w Unii. W Reykjaviku nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat, który śledzi to, co dzieje się na wyspie. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, kłaniam się, zgadza się.
0: Jakie nastroje panują wśród mieszkańców Islandii?
1: No tutaj tak naprawdę trudno wyrokować teraz, jaki wynik ostatecznie będzie miało to referendum, a to z tego względu, że wszystko rozgrywa się tak naprawdę na ostrzu noża i w granicach błędu statystycznego. Te ostatnie sondaże dotyczące tego referendum to 50,4% na tak i 49,6% głosów na nie. To wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie, bo jeszcze wczoraj to ta opcja na nie mówiło się, że będzie miała większość. Tydzień temu 52-48 dla opcji na tak, więc widać, że to wszystko jest bardzo dynamiczne. Kiedy spaceruje się po Reykjaviku, widać w niektórych miejscach, nawet na tych samych słupach ogłoszeniowych, plakaty zachęcające zarówno do głosowania na nie, jak i do głosowania na tak. Widać ten podział w społeczeństwie. Rozmawiam tutaj z Islandczykami, rozmawiam również z Polakami, którzy mówią, że rzeczywiście widać, jak bardzo tutaj Islandczycy są podzieleni w tej sprawie. Jeśli chodzi jeszcze o to, jak głosują mieszkańcy Islandii, no to warto tutaj zaznaczyć, że to głosowanie trwa tak naprawdę już od miesiąca. Dzisiaj jest główny dzień plebiscytu, taki kulminacyjny, kiedy prawdopodobnie najwięcej osób zagłosuje, bo do wczorajszego wieczora zagłosowało ponad 20% uprawnionych. Przede wszystkim osoby w wieku od 40 do 60 lat głosują za podejściem do stołu negocjacyjnego. Młodzież i seniorzy głosują na nie. Warto tutaj też zaznaczyć, że to nie jest tak, że to jest referendum w sprawie dołączenia Islandii do Unii Europejskiej, a jedynie taka pierwsza faza, czyli czy rząd Islandii w ogóle siądzie do stołu negocjacyjnego z Unią, dowie się, jakie warunki, jakie kryteria trzeba spełnić. Ta kwestia też jest tutaj dosyć kontrowersyjna na Islandii, ponieważ bardzo dużo osób myśli, że to już jest to finalne referendum.
0: A wiemy, dlaczego tak długo trwa to referendum? Mówisz prawie miesiąc.
1: To wszystko jest takim trochę ukłonem w stronę obywateli, którzy być może sierpień, czas wakacyjny, być może ktoś wyjeżdża, być może ktoś nie może być 29 sierpnia w swoim lokalu wyborczym. Poza tym Islandia dość mały kraj, ponad 400 tysięcy osób, no ale tutaj przejechać z jednego miasta do drugiego to niekiedy też jest wyczyn, więc żeby obywatele mieli czas na to, żeby spokojnie podjąć decyzję i móc wcześniej, trochę inaczej niż u nas w Polsce, bo u nas jest ten jeden termin graniczny, jeden termin konkretny. Jeżeli gdzieś jesteśmy w innym miejscu, no to wtedy trzeba czy to udać się do konsulatu. Tutaj to jednak wygląda zupełnie inaczej.
0: Polacy stanowią największą mniejszość narodową na wyspie. Czy głos uprawnionych do głosowania przedstawicieli Polonii będzie miał znaczenie?
1: Tutaj sami Polacy, którzy mogą głosować, bo nie wszyscy, pamiętajmy o tym, że tutaj rzeczywiście około 8-9% społeczeństwa to stanowi Polonia. Nie wszyscy mogą brać udział w głosowaniu. Te osoby, które otrzymały islandzkie obywatelstwo, idą chętnie, te osoby, z którymi rozmawiałem. Zarówno ci na tak, jak i ci na nie. W internecie widać bardzo taką mocną kampanię właśnie zarówno zwolenników, jak i przeciwników. I co ciekawe, o tym też mówią sami Polacy uprawnieni tutaj do głosowania. Sami Islandczycy bardzo mocno włączyli się w to zachęcanie Polonii do głosowania. W dużej mierze jest to jednak ta opcja, która zachęca Polaków, to jest ta opcja na nie. Sam spotkałem się z takimi postami na grupach polonijnych w mediach społecznościowych, gdzie obywatele Islandii poprawną polszczyzną, taką bardzo podręcznikową, byśmy powiedzieli, zachęcają drogich przyjaciół z Polski do tego, żeby poszli na referendum, więc widać, że tutaj ta walka naprawdę do ostatniego głosu, do ostatniej minuty w lokalach wyborczych, no i dzisiaj do późnych godzin wieczornych, zapewne jutro rano dowiemy się, czy Islandia zasiądzie do stołu negocjacyjnego z Brukselą.
0: Z Reykjaviku specjalny wysłannik RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, bardzo dziękujemy, kłaniamy się.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, spokojnego weekendu na Islandii, a w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24.

0: na mediaexpert.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Po reklamie.
7: Radio RMF 24.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
13: Czyta lektor AI.

0: obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie, tylko 349 zł.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: To już 11, wracamy zatem do studia faktów RMF FM. W studiu faktów przy mikrofonie Tomasz Weryński.
7: Co najmniej 27 osób zginęło w nocy w rosyjskim ataku na Ukrainę. Dziesiątki osób jest rannych. Od tej informacji zaczynamy. W Polsce niebezpieczna pogoda. Przez nasz kraj przetoczyły się burze i strażacy mieli pełne ręce roboty. Bezpłatne badania cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ponad 5 milionów zgłoszeń w programie Moje Zdrowie. Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM. Tragiczne informacje napływają z Ukrainy. W rosyjskim ataku w wiosce Myła w okolicach podkijowskiej Buczy zginęło co najmniej 27 osób, a 42 zostały ranne. Są ogromne zniszczenia. Uszkodzonych zostało m.in. około 50 budynków. Ze strefy zagrożenia ewakuowano niemal 400 osób. Trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Jak podają ukraińskie media, Myła została zaatakowana przez ukraińskie drony. Bezzałogowce uderzyły w magazyny jednej z firm, w których prawdopodobnie przechwycono materiały wybuchowe. Ukraińska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniedbań zasad bezpieczeństwa w zakładzie i samej miejscowości. Ponad 400 razy strażacy w całym kraju wyjeżdżali do usuwania skutków niebezpiecznej pogody. Najwięcej interwencji odnotowano w Kujawsko-Pomorskiem 65, na Mazowszu 60 i na Pomorzu 50. Z tymi informacjami nasza reporterka Magdalena Greinert.
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Magdo, gdzie jeszcze burze i silny wiatr spowodowały straty?
8: 45 interwencji strażacy odnotowali w Łódzkiem, 36 w Zachodniopomorskiem i 31 w Wielkopolsce. W pozostałych województwach zgłoszeń było mniej, od kilku do kilkunastu. Wyjazdy najczęściej dotyczyły połamanych drzew i gałęzi, lokalnych podtopień i zatorów w ciekach wodnych. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, ale kolejne zgłoszenia cały czas wpływają.
7: Magdo, IMGW wydał kolejne ostrzeżenie przed burzami i silnym deszczem.
8: Alerty drugiego stopnia obowiązują w zachodniej i środkowo-zachodniej części kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą północnej, wschodniej i częściowo centralnej Polski. Burzom lokalnie mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu i silne porywy wiatru do 75 km na godzinę.
7: Ponad 5 milionów osób w Polsce zgłosiło się, by skorzystać z pakietu bezpłatnych badań Moje Zdrowie. Ten program działa od ponad roku, ma dać szybszą diagnozę i wcześniejsze leczenie. Najnowsze dane poznał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jakie są główne wnioski?
9: Na badania częściej zgłaszają się kobiety. Na 5 milionów ankiet ponad 3 miliony wypełniły właśnie panie. Wśród osób, które mają już za sobą badania, co trzecia sygnalizowała obniżony nastrój. U ponad 140 tysięcy wykryto podwyższony poziom cholesterolu, a u 38 tysięcy nadciśnienie. To, na które badania dokładnie będziemy skierowani, zależy od tego, co wpiszemy w ankiecie, opisuje Dagmara Mokwa z Narodowego Instytutu Onkologii.
10: Wszystko zależy od tego, jak wygląda nasza ankieta, jakie były choroby w rodzinie, na co jesteśmy narażeni my, jaką my mamy historię chorobową.
9: Ankietę można wypełnić na internetowym koncie pacjenta albo osobiście w przychodni, gdzie jest nasz lekarz rodzinny. Tam też wykonywane są badania. Prawo do skorzystania z pakietu Moje Zdrowie ma każdy, kto ma co najmniej 20 lat. Wtedy takie badania można wykonać raz na 5 lat, a po 50 urodzinach częściej, bo raz na 3 lata.
7: Kilkaset osób stoi w dwóch kolejkach po autografy od piłkarskich gwiazd Polski i Francji. Na rynku manufaktury w Łodzi przygotowano spotkania z zawodnikami futbolu przed dzisiejszym charytatywnym meczem gwiazd. Z kibicami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wederka.
11: Do czego ta kolejka?
12: Do podpisów piłkarzy.
11: Ale jakiś konkretny jest na myśli?
1: Nie, chyba wszyscy.
11: Krychowiaka i Bońka.
12: Ja Krychowiaka i Zielińskiego.
13: Którego z francuskich piłkarzy autograf byłby mile widziany?
14: No właśnie Umtytiego na przykład, albo no zdobywca złotej piłki, na pewno tak, Jean-Pierre Popin.
15: Ja bym chciał Umtytiego jednak, bo też jestem trochę kibicem Barcelony i fajnie byłoby mieć jego podpis.
16: Umtiti, Papin i Pires.
13: Jak jesteś przygotowany do zbierania tych autografów?
16: Wziąłem 2 zeszyty i marker.
7: Po piłkarski podpis można starać się jeszcze przez godzinę, a początek meczu o 17. W faktach kulturalnych RMF FM bijący rekordy popularności we Francji film o życiu Charlesa de Gaulle'a i niezwykła wystawa w Gdańsku. Zaprasza Katarzyna Podraza.
17: Już ponad 5 milionów widzów obejrzało we francuskich kinach dwuczęściową superprodukcję historyczną Bitwa de Gaulle'a. Jak donosi nasz paryski korespondent Marek Gładysz, jej nakręcenie kosztowało prawie 100 milionów euro.
18: Film opowiada między innymi o czasami bardzo napiętych relacjach francuskiego przywódcy z prezydentem USA Franklinem Delano Rooseveltem i premierem Wielkiej Brytanii Winstonem Churchillem. Mimo presji ze strony tych ostatnich, de Gaulle'owi udawało się skutecznie bronić interesów Francji. Co ciekawsze, wielu obserwatorów sugeruje, że do sukcesu tej ekranowej biografii przyczyniły się rekordowe upały tego lata, z powodu których znacznie wzrosła liczba widzów w klimatyzowanych kinach.
17: Dmuchany materac może opowiedzieć historię sierpnia 80 równie dobrze jak archiwalne dokumenty i fotografie. W Europejskim Centrum Solidarności możecie obejrzeć niezwykłą wystawę Nieoczywisty sierpień.
19: Co ma wspólnego materac dmuchany ze strajkiem? Otóż na tym właśnie materacu strajkował późniejszy autor pomnika poległych stoczniowców, pan Bogdan Pietruszka. To na tym materacu widnieje napis, że ten pomnik właśnie tak ma się nazywać, pomnik poległych stoczniowców.
17: Mówi Magdalena Mistat, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Za nami fakty, a w Radiu RMF 24 nie zwalniamy tempa. Ograniczenia w płatnościach blikiem. O szczegółach porozmawiam za chwilę z gościem, którym będzie Tomasz Palak, radca prawny i bloger. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam.

0: W Radiu RMF 24, teraz o tym, co od 1 września zmieni się w systemie płatności BLIK. Tego dnia zostanie wprowadzona automatyczna blokada płatności na nielegalne serwisy hazardowe. To jest efekt współpracy Polskiego Standardu Płatności z Narodowym Bankiem Polskim i Ministerstwem Finansów. O tym, co to oznacza dla użytkowników systemu płatności mobilnych, porozmawiam z naszym gościem, którym jest pan Tomasz Palak, radca prawny, prelegent i bloger. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wyjaśnijmy najpierw dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest i jak dokładnie działa BLIK.
1: BLIK jest możliwością płatności, którą wielu z naszych pewnie słuchaczy będzie kojarzyć. Tą, która poprzez kliknięcie, przepisanie paru cyfr umożliwia płatność, ale albo na przykład wysłanie płatności na czyjś numer telefonu. No, jedna z najwygodniejszych możliwości płatności, której niejednokrotnie zazdroszczą nam koledzy, koleżanki z zagranicy, z innych krajów unijnych.
0: Co więc zmieni się 1 września?
1: Od 1 września BLIK dołączy w pewnym sensie do wiarygodności i będzie wspierać nas w tym, abyśmy nie dokonali transakcji na rzecz podmiotu, który mógłby nas potencjalnie oszukać. Będą to podmioty, które są wymienione na liście najczęściej domen powiązanych z jakimś nielegalnym hazardem i wskutek tego, że nie będzie technicznej możliwości zrobienia płatności przelewu na rzecz takiego podmiotu, zostanie to technicznie zablokowane i BLIK będzie nas bronił, można powiedzieć, przed tym, żebyśmy nie dali się oszukać.
0: A czy osoby, które korzystają z BLIK-a, powinny jakoś przygotować się na zmiany zaplanowane na 1 września? Czy coś trzeba, nie wiem, zainstalować, aktywować?
1: Nie, absolutnie nie ma konieczności, żeby instalować, aktywować cokolwiek. Różnica z punktu widzenia użytkownika prawdopodobnie, jeśli nie będzie akurat potencjalnie ofiarą takiej transakcji, która dążyłaby do oszukania go, będzie żadna. To znaczy nadal będziemy mieli możliwość, aby dokonywać transakcji na telefony, a nadal będziemy mieli możliwość, żeby wypłacić BLIK-iem z bankomatu. Nadal oczywiście będziemy mieli możliwość zapłacenia na przykład za kupno, nie wiem, butów przez sklep internetowy. Jedyna różnica będzie taka, że jeśli potencjalnie okazałoby się, że druga strona tej transakcji przez organy została uznana za podejrzaną, no to ta płatność nam nie przejdzie dla naszego dobra.
0: Te zmiany jakoś utrudnią korzystanie z BLIK-a?
1: Raczej te zmiany nie powinny utrudnić korzystania z BLIK-a. Po prostu nastąpi dodatkowy krok, zarówno w sensie, żeby pomóc nam nie popełnić tego błędu i nie dać się oszukać, jak i dodatkowy krok tej weryfikacji. Natomiast będzie się to działo błyskawicznie za pośrednictwem API, więc nie spodziewajmy się tutaj na przykład, że z tego powodu będziemy mieli jakąś odczuwalne przedłużenie tego, jak ta transakcja będzie przebiegała. Więc z naszego punktu widzenia tutaj nic nie trzeba instalować, nic się nie zmieni i nadal możliwości będą te same.
0: A z czego wynikają zaplanowane na 1 września te zmiany w BLIK-u?
1: To wynika z tego, że Polski System Płatności, czyli operator BLIK-a, porozumiał się i uzyskał zgodę prezesa NBP właśnie na wprowadzenie tej możliwości, na te techniczne weryfikowanie tych drugich stron potencjalnych transakcji i zsynchronizował to z rejestrem niedozwolonych domen służących hazardowi, a wskutek tego, że taka synchronizacja następuje, my będziemy skuteczniej bronieni przed popełnieniem błędu i wyłudzeniem od nas pieniędzy.
0: BLIK został uruchomiony w lutym 2015 roku, a więc ten system ma ponad 11 lat. Jak zmienił się przez ten czas, a zwłaszcza jakich zmian pana zdaniem wymaga?
1: BLIK zmienił się rzeczywiście na coraz lepsze od 11 lat, jak pan wspomina, natomiast zdecydowanie jest to rozwiązanie, którego wygody w wielu przypadkach zazdroszczą nam osoby z innych krajów i największą zmianą korzystną byłoby prawdopodobnie umożliwienie im również korzystania z tego i tej wygody. Ta zmiana, o której dzisiaj rozmawiamy, na pewno jest kolejnym krokiem w dobrą stronę, zwiększającym wiarygodność BLIK-a, choć to nie on oczywiście byłby sprawcą potencjalnego oszustwa na nas, ale zwiększa to tym bardziej wiarygodność, że pod tym kątem BLIK o nas dba. Myślę, że nie wymagamy tutaj wielu więcej zmian, bo już jest bardzo, bardzo dobrze, a tylko pozostaje nam czekać na to, czy ewentualnie twórcy i operatorzy BLIK-a nie wymyślą jeszcze czegoś, co byłoby dla nas bardzo, bardzo korzystne.
0: Będziemy kiedyś płacić BLIK-iem w Unii?
1: Myślę, że można na to liczyć. Ja osobiście na to liczę.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Tomasz Palak, radca prawny, prelegent i bloger. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego weekendu. Kłaniamy się.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia w Radiu RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Radiu RMF 24 mamy nowe tragiczne informacje z Ukrainy. Co najmniej 27 osób zginęło, a 42 odniosły obrażenia na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem minionej nocy, o czym poinformował szef władz obwodu kijowskiego Tymur Tkaczenko. Jak dodał, bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć. Portal Ukraińska Prawda poinformował wczoraj późnym wieczorem, że w pomieszczeniach magazynowych na terenie jednego z przedsiębiorstw w miejscowości Myła w pobliżu miasta Bucza wybuchł pożar. Słychać było detonację. Głosy w tej sprawie zabrał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińska głowa państwa zapowiedziała, cytuję, karę dla odpowiedzialnych za wtórną detonację wywołaną rosyjskimi atakami na magazyn. Z kolei w temacie zagrożenia ze strony Rosjan dodam jeszcze jedną informację. Jak powiedział szef fińskiego resortu obrony Antti Häkkänen, Moskwa wykazuje bardzo dużą aktywność pod względem wywiadu oraz innych działań. Jesienią musimy być szczególnie ostrożni, dlatego wystąpiliśmy do Szwecji o militarne wsparcie na morzu i w powietrzu, dodał minister obrony Finlandii. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. A u nas już za chwilę jeszcze więcej informacji.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
11: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: W Mietkowie powstają nawierzchnie największego polskiego producenta kostki brukowej i płyt terasowych Brookbet. Trwałe, solidne, odporne na czas. La Kostka, autoryzowany partner Brookbet Design, zaprasza do punktów sprzedaży. Mogrono Zdolny, ulica Parkowa 17 i Długołęka, ulica Wrocławska 6D. Przyjdź i zobacz największe ogrody wystawowe we Wrocławiu. Fachowe doradztwo, usługi brukarskie i projektowe. Wspólnie stworzymy Twój wymarzony podjazd, taras i ogród.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
17: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Po reklamie.
19: Radio

0: W Radiu RMF24 wybierzmy się do Łodzi. To miasto jest dziś w barwach Polski i Francji, a to za sprawą meczu gwiazd. Rynek manufaktur wypełnił tłum kibiców, którzy polują na autografy piłkarskich sław. Z fanami futbolu, wytrwałymi, rozmawiała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
1: Na czyje autografy najbardziej liczycie? Które autografy chcielibyście bardzo zdobyć?
2: Krychowiaka i Bońka.
1: Dlaczego?
2: Bo ich lubię. Ja Krychowiaka i Zielińskiego.
1: Widzę, że pani jest przygotowana. Są specjalne koszulki właśnie na te podpisy.
3: Tak, tak, są koszulki.
1: Skąd się wzięła ta pasja do piłki nożnej u chłopców? Bo wszyscy trzej są fanami piłki nożnej.
3: Najmłodszy naśladuje starszych, trzech chłopaków, więc standardowo piłka nożna króluje.
1: Podejrzewam, że pan musiał zaszczepić miłość do piłki nożnej.
4: Tak, tak za garażem mieliśmy boisko i zawsze tam graliśmy za dzieciaka. I tak zostało.
1: Na czyje autografy polujecie?
5: Ja chyba na Zbigniewa Bońka, bo jednak taka największa legenda reprezentacji Polski.
1: I to od lat. Czy on przebija Roberta Lewandowskiego?
5: Myślę, że ciężko to porównać, bo jednak w innych czasach grali, tak? Bo teraz ta piłka trochę inaczej wygląda. No ale oboje dokonali naprawdę wiele ważnych rzeczy.
1: Którego z francuskich piłkarzy autograf byłby mile widziany?
6: No właśnie Umtytiego na przykład, albo no zdobył sobie złotej piłki, na pewno tak, Jean-Pierre Popin.
5: Ja bym chciał Umtytiego jednak, bo też jestem trochę kibicem Barcelony i fajnie byłoby mieć jego podpis.
1: No to jak stoisz teraz tutaj w kolejce, to jak myślisz, jak długo trzeba będzie tu stać, żeby dostać te wymarzone podpisy?
7: Z pół godziny jeszcze albo godzinę.
1: Jak jesteś przygotowany do zbierania tych autografów?
7: Wziąłem 2 zeszyty i marker.
1: A Francuzów jakiś też byś chciał?
7: Tak, chciał Umtiti, Papin i Pires.
1: Kto ma mocniejszą drużynę? Kto może wygrać?
8: Polska. Ja myślałem, że Francja.
0: Oczywiście, że Polska. O 17:00 startuje charytatywny mecz gwiazd na stadionie Widzewa, a na 3 godziny przed piłkarskim starciem ruszy strefa kibica wokół obiektu przy Alei Piłsudskiego. Dodam jeszcze, że piłkarska reprezentacja Polski w odmianie 6-osobowej rozpoczyna dziś mundial i o tym już za chwilę w Faktach RMF FM o 12:00.
9: Radio RMF 24.
10: Reklama.
11: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po reklamie.
9: RMF 24.
16: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Słuchajcie, Radio RMF24 to nasz weekendowy program, w którym teraz czas na sport. No bo już za kilka godzin startuje być może najważniejsze wydarzenie tego lata dla fanów żużla. Finał drużynowego Pucharu Świata. Zawodnicy wyjadą właściwie na tor na stadionie PGE Narodowym punktualnie o godzinie 19. O nastawieniu naszej kadry i szansach na tytuł opowiedział Stanisław Chomski, trener żużlowej reprezentacji Polski, a rozmawiał z nim Mikołaj Wroński. Posłuchajmy.
1: Panie trenerze, tak patrząc historycznie, to nasz kraj bardzo mocno zdominował drużynowy Puchar Świata. Mamy na koncie 9 złotych medali. Czy wygrana dzisiejszego turnieju, czy to złoto, czy ten drużynowy Puchar Świata, to jest w pewnym sensie wasz obowiązek?
2: Trudno tak to zdefiniować, czy to obowiązek jest powinność, powinna, tak trzeba by powiedzieć, bo jesteśmy w Polsce, jest to stadion narodowy, nasz największy obiekt sportowy, na którym rozgrywane są najważniejsze imprezy rangi światowej. Takoważ zagości dzisiaj w Warszawie. Takiego spektaklu na takim obiekcie jeszcze nie było i no, trudno powiedzieć, że przyjechaliśmy walczyć tylko. No, chcemy zdobyć to złoto i czujemy się zobowiązani, no, ale ekipy też są mocne pozostałe i też z tym samym zamiarem tutaj będą rywalizować.
1: Te ekipy to oczywiście Wielka Brytania, Australia i Dania. Czy my na ich tle jesteśmy faworytem?
2: Myślę, że i Dania, i Australia, i my zaliczamy się do tych faworytów, tak trzeba to powiedzieć. Tym czarnym koniem może być Wielka Brytania. Oczywiście może nie, mniej stawiana w roli faworytów do tego tytułu, no bo nie może ich wspomóc danej bilej, a sport ma to do siebie, że niespodzianki się często zdarzają i nie i faworyci czasami zawodzą.
1: Nasz skład na te dzisiaj zawody to oczywiście Dominik Kubera, Kacper Woryna, Patryk Dudek, Maciej Janowski i kapitan Bartosz Zmarzlik. Czy o wyborze tych zawodników decydowały tylko względy sportowe, czy tych elementów było tutaj więcej?
2: Tylko i wyłącznie, tak jak mówiłem wcześniej, że będę czekał do ostatniej chwili, do ostatniego praktycznie dnia, żeby wyłonić, choć miałem swoje typy. No niestabilność naszych reprezentantów to był największy ból głowy, także no mam nadzieję, że dzisiaj odpłacą dobrym wynikiem.
0: No by tak właśnie było, mówił Stanisław Chomski, trener żużlowej reprezentacji Polski. Przypomnę, finał drużynowego Pucharu Świata wystartuje dziś o godzinie 19 na PGE Narodowym w Warszawie. Za naszych żużlowców oczywiście trzymamy mocno kciuki. Radio RMF 24. Mam jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty RMF FM o godzinie 12. W nich nowe wiadomości w sprawie wycieku danych z bazy MyDoctor.

0: Paulu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Ja jestem takim zawodnikiem, że prowokuję nie tylko na meczach, ale też na treningach. No lubię jak trochę wrze na treningu.
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: To euro przy.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pamięć? Jest. Refleks? Jest. Wyprawka? Jeszcze nie? To ruszaj do Korony! 29 i 30 sierpnia w Centrum Handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za minimum 200 zł, wpadnij na stoisko Back to School i podejmij wyzwanie. Zapamiętaj, dopasuj, wygraj. Odbierz nagrodę natychmiastową. A dla najlepszych PlayStation 5, laptop, tablet lub czytnik e-booków. Polowanie na wyprawkę w cechach Korona już 29 i 30 sierpnia. Więcej na www.centrum-korona.pl.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Po reklamie.
18: To już 12:00, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Tomasz Weryński.
19: Rosyjski dron trafił w ukraiński magazyn materiałów wybuchowych. Zginęło 27 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Trwa akcja ratunkowa niedaleko podkijowskiej Buczy. W faktach również informacje z polskich dróg. Do wypadku doszło na Krajowej 58 w Warmińsko-Mazurskiem. Polacy sprawdzają bezpieczeństwo swoich danych. Jest rządowy serwis po wycieku z firmy MyDoctor. Na zegarze 12:00. Prezydent Wołodymyr Zełenski domaga się surowego ukarania osób, które dopuściły do wtórnej detonacji w zakładach w wiosce Miła, niedaleko podkijowskiej Buczy, w której mu premier Serhii Korecki. Jak informowaliśmy was w faktach, wczoraj wieczorem miejscowość została zaatakowana przez rosyjskie drony. Jeden z nich spadł na magazyn, w którym przechowywano materiały wybuchowe. Eksplozja była tak potężna, że zginęło co najmniej 27 osób, 42 zostały ranne. Uszkodzonych jest około 50 budynków. W Miłej trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Strażacy gaszą pożary i rozbierają uszkodzone konstrukcje. Prezydent Zełenski napisał w mediach społecznościowych: są zasady, nie wolno przechowywać amunicji w pobliżu budynków mieszkalnych. W mediach społecznościowych są jednak uwagi, że Miła nie była należycie chroniona. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 58 w Warmińsko-Mazurskiem. W Warchałach między Szczytnem i Olsztynkiem dachował samochód osobowy. W miejscu wypadku policja wprowadziła ruch wahadłowy. Pożar samochodu osobowego na trasie S7 w pobliżu Gdyni między węzłami Chważny i Wielki Kack. Zablokowany jest jeden pas w stronę Gdańska. Cała dwunastka nastolatków, którzy trafili wczoraj do szpitali po zatruciu w Świnoujściu, może być dziś wypisana do domu, dowiedział się nasz reporter. W jednym z ośrodków rehabilitacyjnych wczoraj podczas inhalacji zamiast właściwego preparatu dzieciom omyłkowo podano środek do dezynfekcji. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co wiadomo o przyczynach tej pomyłki?
1: To właśnie mają teraz ustalić policja, prokuratura i sanepid. Wiadomo, że dzieci, które poddane były inhalacji, mają od 12 do 15 lat. Jeden z pracowników placówki miał przez pomyłkę użyć środka przeznaczonego do dezynfekcji. Po zauważeniu tego, co się stało, wezwał pogotowie. Policja zabezpieczyła tak zwany materiał dowodowy, między innymi po to, żeby dokładnie ustalić, jakie substancje zostały użyte i jak doszło do pomyłki. Sanepid sprawdzi natomiast sposób przechowywania i oznakowania preparatów. Najważniejsza informacja jest taka, że dzieci czują się dobrze i jeszcze dziś mogą zostać wypisane ze szpitali w Goleniowie i Świnoujściu.
5: Fakty istotne dla Ciebie.
19: Coraz więcej osób sprawdza, czy ich dane są bezpieczne. Ruszył rządowy serwis, w którym są informacje, czy dane, które znajdowały się w bazie firmy MyDoctor, trafiły w niepowołane ręce. Przypominamy, wyciek jest jednym z największych incydentów w historii Polski i dotyczy aż 19 milionów Polaków. W faktach ponownie nasza reporterka Magdalena Greiner. Witamy, Magdo. Na rządowej stronie bezpiecznedane.gov.pl zrobiła się kolejka.
13: Tak, teraz na możliwość sprawdzenia swoich danych czeka ponad 2000 osób, ale szacowany czas oczekiwania to zaledwie minuta. Po wejściu na stronę mamy kilka możliwości logowania, między innymi przez bankowość elektroniczną, e-dowód, ale zalecany i najprostszy to skorzystanie z mObywatela. Po zalogowaniu wystarczy w aplikacji zeskanować kod QR i to wystarczy, żeby poznać swoją sytuację. Jeśli nasz PESEL znalazł się w wycieku, powinniśmy go zastrzec, co można zrobić również w aplikacji mObywatel. Dodatkowo warto włączyć dwuetapową weryfikację w serwisach, które dają taką możliwość. To pomoże uniknąć skutków ataków phishingowych, które często są następstwem wycieków. No i ze zwiększoną ostrożnością trzeba podchodzić do maili, wiadomości i telefonów.
19: Definitywne nie, czy może tak, by zobaczyć, co dalej. Na Islandii trwa historyczne referendum w sprawie wznowienia przerwanych rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Społeczeństwo jest podzielone na równe dwie połowy. Liczyć ma się zatem każdy głos.
17: Jesteśmy zbyt małym krajem, nie będziemy znaczyć tak wiele, powinniśmy zostać niezależni. Nie jestem zwolennikiem Unii Europejskiej, Islandia powinna sama o sobie stanowić, mówią przeciwnicy. Bycie członkiem Unii Europejskiej to szansa na przykład dla ekonomii. Nasz rynek nie jest stabilny, dzięki Unii możemy mieć tańsze czynsze, kredyty, zawsze będą jakieś problemy, ale widzę tu więcej pozytywów niż negatywów, dodaje jeden ze zwolenników wznowienia rozmów.
19: Mówili mieszkańcy Islandii, z którymi rozmawiał specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Wyniki referendum powinny być znane jeszcze tej nocy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: A my niebawem wrócimy do tematu z faktów. Jak sprawdzić, czy twoje dane wyciekły z MyDoctor? O tym w Radiu RMF 24 jeszcze w tej godzinie. Będziemy również na Islandii, gdzie trwa głosowanie w referendum w sprawie Unii Europejskiej. Radio RMF 24, Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: sierpnia.
1: Słuchacie Radio RMF 24, teraz o wojskowym savoir-vivre. Powodem jest dyskusja, która rozpoczęła się po defiladzie 15 sierpnia. Chodziło o oddawanie honorów przez żołnierzy wiceministrze obrony narodowej Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej. Poruszenie wywołał też sposób oddawania honorów żołnierzom przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nad tą sprawą pochylił się w terenie wojskowym komandor Maksymilian Dura. Posłuchajmy.
2: Zacznijmy od honorów. Od razu staję w obronie prezydenta Nawrockiego i wyjaśniam, że zdjęcia pokazujące, jak on oddaje honory całą dłonią do gołej głowy, to fejki. Ja osobiście nie znam przypadku, by jakiś polski polityk próbował się w ten sposób witać z żołnierzami. Po pierwsze, większość z nich wie, że honory ręką oddają tylko wojskowi, policjanci, służby mundurowe oraz harcerki i harcerze, nie cywile. Po drugie, honory ręką oddaje się tylko do nakrycia głowy. Żołnierz bez nakrycia głowy oddaje honory postawą zasadniczą i skłonem głowy. Wyjątkiem są Stany Zjednoczone oraz Chiny. Po trzecie, wszyscy Polacy wiedzą od dziecka, że my jako jedyni na świecie oddajemy honory nie otwartą dłonią, ale przy użyciu tylko dwóch wyprostowanych palców, środkowego i wskazującego. Pozostałe palce przy salutowaniu są zgięte i przytrzymywane kciukiem. Skąd się wzięła taka tradycja? Jest wiele mniej lub bardziej prawdopodobnych historii. Ja uważam, że przyjęto ten zwyczaj w czasie wojen napoleońskich. Po tym, jak ciężko ranny żołnierz zasalutował poranioną ręką, mogąc wyprostować tylko dwa palce. Zobaczył to książę Józef Poniatowski, postanowił to uhonorować i tak się przyjęło. To teraz najważniejsze pytanie. Komu oddaje się honory w wojsku? Są dwie proste zasady. W stosunku do pojedynczej osoby regulamin wskazuje tylko, kiedy żołnierz musi oddać honor. Z kolei w przypadku oddawania honorów pod oddziałem regulamin wskazuje nie tylko, kiedy pododdział musi oddać honor, ale również, kiedy może oddać honor. Wyjaśniam jeszcze prościej. Pododdział nie może salutować osobom niewymienionym w regulaminie. Proste. Natomiast pojedynczy żołnierz może. Pozwala mu na to zapis, że w sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie żołnierz zachowuje się w sposób zwyczajowo przyjęty w podobnych okolicznościach, kierując się zasadami dobrego wychowania. Ma to swoje i dobre, i złe strony. Dobre, ponieważ będąc w mundurze można komuś wyrazić swój osobisty szacunek. Ja na przykład zawsze będę oddawał honory mojej żonie, ponieważ jest dla mnie najważniejsza na świecie. Ale to nie oznacza, że będę salutował każdej kobiecie, chociaż je wszystkie szanuję. Tutaj trzeba znaleźć balans, ponieważ jest bardzo cienka różnica pomiędzy szacunkiem a pochlebstwem. Podsumowując, żołnierz może salutować ministrze Sobkowiak-Czarneckiej, chociaż nie musi. Bo to tylko od niego zależy, komu odda honor, poza osobami wymienionymi w regulaminie. A taki przymus obowiązuje w odniesieniu do przełożonych, żołnierzy z wyższym i równym stopniem wojskowym, kombatantów wojskowych oraz do pięciu, powtarzam, pięciu osób cywilnych. Żołnierz oddaje bowiem honory z musu jeszcze tylko prezydentowi RP, marszałkom Sejmu i Senatu, premierowi oraz ministrowi obrony narodowej. Nie musi natomiast salutować wiceministrom, wicemarszałkom, szefom departamentów, posłom, senatorom i biskupom, ale może.
1: A cały odcinek terenu wojskowego znajdziecie na RMF.on, polecam. Najbliższy program komandora Maksymiliana Dury w najbliższą środę od godziny 16. A w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji. Za chwilę wrócimy do wycieku danych z platformy MyDoctor. Zostańcie z nami. Jest 12.12.

0: Słuchacie weekendowego programu w radiu RMF24. My, jak już mówiliśmy w faktach, kolejki na rządowej stronie bezpiecznedane.gov.pl. Polacy sprawdzają, czy ich dane wyciekły. Chodzi o, przypomnę, jeden z największych takich incydentów w Polsce, który dotyczy 19 milionów Polaków. W firmie MyDoctor doszło do nieuprawnionego dostępu do bazy danych systemu, z którego korzystają przychodnie lekarskie i gabinety. W warszawskim studiu nasza reporterka Magdalena Greiner.
1: Tak,
0: witaj ponownie, Magdo. Czy można bez problemu wejść na rządową stronę? Jak to wygląda? Bo w faktach mówiłaś, że są kolejki.
2: No i nic się tutaj nie zmieniło. Powiedziałabym, że po faktach kolejka rośnie, bo kiedy mówiłam w faktach o 2000 osób czekających w kolejce, teraz tych osób jest prawie 5000. Ale kiedy ja chwilę po 10 próbowałam się zalogować, zrobiłam to od razu. Niech ta kolejka też was nie zniechęci, dlatego że bardzo szybko to wszystko idzie i w takiej kolejce poczekacie góra 2 minuty. No i strona szczęśliwie działa bez problemu. Kiedy będzie taka możliwość zalogowania się, poczekamy tę swoją minutę albo dwie, no to możemy skorzystać z kilku sposobów logowania, przez bankowość elektroniczną albo e-dowód, no ale ten zalecany, najprostszy, to skorzystanie z mObywatela. Sama też z takiej możliwości skorzystałam, no i po zalogowaniu wystarczy w aplikacji mObywatel właśnie zeskanować kod QR, no i wtedy już wszystko jest jasne, poznajemy tę sytuację własną, komunikat jest krótki, ja niestety znalazłam informację właśnie, że w tym miesiącu moje dane, a dokładnie PESEL, wyciekł właśnie z firmy MyDoctor.
0: No właśnie, Magdo, od razu można przeczytać rekomendacje, prawda? Co robić w takiej sytuacji?
2: No i po pierwsze, jeżeli jeszcze ktoś tego nie zrobił, zastrzec PESEL. Można to zrobić właśnie w mObywatelu, o czym wielokrotnie mówiliśmy, a takie zastrzeżenie oczywiście minimalizuje ryzyko związane z nieuprawnionym wykorzystaniem danych, na przykład przy próbie wzięcia na nasze
0: pożyczki jakieś.
2: Pożyczki, oczywiście. Aha. Więc warto się przed tym zabezpieczyć. No po drugie, dwuetapowa weryfikacja. Jeśli też jeszcze tego nie zrobiliśmy, warto włączyć takie zabezpieczenie w tych serwisach, które nam taką weryfikację dwuetapową umożliwiają, co pomoże oczywiście uniknąć skutków ataków phishingowych, które często są następstwem takich wycieków, no bo ktoś ma nasze dane i wtedy, prawda, ma drogę do nas znacznie krótszą i prostszą. No i zawsze zalecana, i też o tym wielokrotnie mówimy, prawda, ostrożność. Ze wzmożoną czujnością trzeba podchodzić do maili, SMS-ów i telefonów i zawsze weryfikować ich nadawcy u źródła. No, na rządowym portalu bezpiecznedane.gov.pl jest też możliwość monitorowania adresu mailowego. Ja przyznaję, właśnie dopiero teraz go dodałam. No i na razie nie ma możliwości z kolei dodania naszego numeru telefonu, żeby sprawdzić też, gdzie te dane właśnie też gdzieś tam wyciekły, jeżeli ten numer telefonu podawaliśmy. W systemie rządowym potwierdzimy, czy nasze dane znalazły się w wycieku, ale strona nie ma i nie udostępni nam informacji o placówkach medycznych, których ten wyciek dotyczy, ani o dokładnych danych, które były przechowywane i które zostały w tym wycieku ujawnione. No i tych informacji może udzielić tylko placówka medyczna, więc sprawdzenie danych na rządowej stronie da nam wiedzę, a później z tą wiedzą możemy iść już dalej i sobie sprawdzać.
0: Podsumowując, sprawdzamy na stronie rządowej. Ona się nazywa...
2: rządowe, bezpieczne dane, rządowa strona się nazywa tak, bezpiecznedane.gov.pl, tam wchodzimy, nie zniechęcamy się kolejką, naprawdę idzie błyskawicznie, no i zawsze warto wiedzieć, nawet jeżeli wiedza niekoniecznie będzie dla nas przyjemna, no bo skoro 19 milionów dotyczy problem, to niestety jest duża szansa, że jeżeli ktoś z nas na tę stronę wejdzie, to swój PESEL tam znajdzie, czego nie życzę, ale sama doświadczyłam.
0: No i jeszcze MyObywatel, tak? Tam wchodzimy i tam możemy sobie zastrzec numer PESEL.
2: Koniecznie, zróbmy to, nawet jeżeli ten PESEL nasz jest bezpieczny. Takich sytuacji pewnie niestety będziemy mieć w przyszłości więcej. Odstrzeganie PESEL-u, jeżeli ktoś już próbował, to wie, jakie to jest proste i szybkie.
0: Tak.
2: Nie jest to żaden kłopot, a zastrzeżenie zawsze minimalizuje ryzyko, że ktoś z tego naszego PESEL-u, tak wrażliwego, przecież zrobi jakiś niewłaściwy użytek.
0: MObywatel, polecamy. Nasza reporterka Magdalena Greiner. Magdo, bardzo dziękujemy. Spokojnego dalszego weekendu. Kłaniamy się do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: A w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji.
3: Radio RMF24.
4: Reklama.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
8: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
2: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
3: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem twoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Tu Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24. Wybierzmy się raz jeszcze w informacyjną podróż do Islandii. Na tej wyspie rozpoczęło się dzisiaj głosowanie w referendum, w którym Islandczycy zdecydują, czy należy wznowić negocjacje z Unią w sprawie członkostwa ich kraju we wspólnocie. Spodziewana jest naprawdę wysoka frekwencja. Przedterminowo swój głos oddało już 23% Islandczyków. Wszystkiemu przygląda się islandzka Polonia, od której sporo może zależeć w tym referendum. Temat jest gorący wśród wszystkich obywateli, mówi nam Kamila Buchholz, Polka mieszkająca od kilkunastu lat na Islandii. O referendum, podejściu Islandczyków do tego wydarzenia i przewidywaniach rozmawiał z nią nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Jak powiedziała, w jej otoczeniu większość ludzi jest na nie.
1: Wysuwają ciekawe argumenty. Jedna osoba z naszej 70-osobowej grupy była na tak. Oni reklamują to w ten sposób jał tylas jał, czyli to znaczy po polsku tak, żeby zobaczyć, żeby sprawdzić. A ci starsi Islandczycy mówią, my nie chcemy nic sprawdzać, nam jest dobrze tak jak jest. My wiemy, jakie jest zaplecze tego, że chcemy iść do Unii Europejskiej jako Islandia, a to za mały kraj, żeby przyjąć wszystkie reguły i poddać się tak ogromnej zmianie, jaka byłaby z nowymi regulacjami z Unii Europejskiej. Większość ludzi nie wie i nie widzi różnicy, nawet Islandczycy w sensie, którzy pochodzą głosować, że to jest dopiero referendum o tym, czy zacząć negocjacje. Także są ciężkie rozmowy, trudne rozmowy i jest na pewno gorąco.
2: Sondaże mówią 51 do 49. Mhm. Z tygodnia na tydzień potrafi się to zmienić. W jednym tygodniu jest to 51 tak, 49 nie, w drugim tygodniu jest inaczej. To widać też, spotykając się ze znajomymi, podsłuchując, co ktoś mówi w komunikacji miejskiej.
1: Nawet byłam zaskoczona tym, że w zeszłym tygodniu sondaż był 51 tak, 49 nie. Teraz odwróciło się, jest 51 nie, 49 tak, i to było bardziej, pasowało do tego, co słyszę w moim, tutaj w tym towarzystwie, w którym się obracam.
2: Mówi się, że to jest historyczne referendum. Myślisz, że tak faktycznie może być dla Islandii?
1: Może tak być dla Islandii, tylko oni rzadko, kiedy my jesteśmy jakby Polacy przyzwyczajeni do różnych referendów, nas tam się poddawało, jak wiadomo, przy wyborach i tak dalej, były różne referenda. Oni nie... Myślę, że oni się cieszą, że ktoś pyta ich o zdanie, ale boją się tego, że nikt tego zdania nie weźmie pod uwagę.
0: Mówiła Kamila Buchholz, Polka mieszkająca od kilkunastu lat na Islandii, a rozmawiał z nią specjalny wysłannik RMF FM i RMF 24, Benjamin Kubiak-Piłat. A w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Reklama. Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki Kastoisko Mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: 10% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.

0: zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Trwa ostatni weekend wakacji. Wypoczywających w Trójmieście obudziła poranna ulewa, ale dobra wiadomość jest taka, że od Świnoujścia przez Hel i Trójmiasto po Mierzeję Wiślaną na strzeżonych kąpieliskach powiewają białe flagi. Wiele osób wypoczynek zaczyna właśnie teraz, a rozmawiał z nimi nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Gdzie przyjechaliśmy?
2: Czekamy już tego, no spuszczmy do pokoju, nie? Czyli stąd ta walizka tutaj.
1: Tak jest, tak.
2: Czy ten deszcz przestraszył?
1: Nie boję się plutko, więc tak.
2: Chyba, że będziemy zwiedzać wszystko, no. Zobaczymy.
1: Idziemy do Gdańska, do Oliwii, tam.
2: Wszyscy spacerujemy tu i...
1: Może do Gdyni? Nie boję się plutko, więc tak.
2: Chyba, że będziemy zwiedzać wszystko, no. Zobaczymy.
1: Idziemy do Gdańska, do Oliwii, tam...

0: fanów tej dyscypliny sportu, no ale wiesz, wszyscy się ścigają, wiesz, ślina cieknie, no to nie będę, wiesz, podjeżdżała, hej, chcesz sobie ze mną selfie zrobić? No to też zaczęłam mocno jechać, a że to w ogóle na moim terenie, wiesz, każdy zakręt, każdą dziurę znam. No to wyszło, że zrobiłam całkiem dobry czas, ale nie miałam bladego pojęcia na mecie, która jestem. Tylko zostałam na tej mecie robić jakieś social media dla Tour de Pologne. No i w którymś momencie wołają mnie, Maja, chodź na podium. Ja tak, ale że mam wręczać nagrody. O nie, wygrałaś. Ja tak, jak to wygrałam, nie? No wygrałaś. Ja mówię, to może nie będę wychodziła na to podium, nie? No bez sensu, ale nie, super, w ogóle tam dziewczyny są szczęśliwe, że będą z tobą na podium. Wiesz, ja wyszłam na to podium finalnie. Powiedziałam od razu, że oddaję wszystkie nagrody, bo okazało się, że tam był rower do wygrania i od razu mówię, że nie, to wszystko idzie na cel charytatywny. Po czym wracam do hotelu, a dziennikarz do mnie dzwoni i pani Maju, co pani na ten hejt w internecie? Tak, ale jaki hejt, nie? Wiesz, tam na miejscu super atmosfera, wszyscy w ogóle zadowoleni, że ja jestem, selfiaki i wszystko. A w internecie poszedł po prostu taki hejt, że ja się czułam tak, jakbym potrąciła dziecko samochodem celowo, jeszcze jadąc po pijanemu.
1: Tu stawiamy kropkę. Do rozmowy w stylu Krychowiaka w radiu RMF 24 wracamy już za chwilę.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
3: Tu Piotr Salak, zapraszam na kolejny sezon Rozmowy o siódmej, w którym jak zwykle zajmujemy się najbardziej aktualnymi tematami. Moimi gośćmi będą czołowi politycy, ekonomiści, ludzie ze świata sportu i kultury. A nowy sezon startuje już w poniedziałek. Oczywiście w radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspert.

0: zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
7: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
12: W Mietkowie powstają nawierzchnie największego polskiego producenta kostki brukowej i płyt terasowych Brookbet. Trwałe, solidne, odporne na czas. Lakostka, autoryzowany partner Brookbet Design, zaprasza do punktów sprzedaży. Mogrono Zdolny, ulica Parkowa 17 i Długołęka, ulica Wrocławska 6D. Przyjdź i zobacz największe ogrody wystawowe we Wrocławiu. Fachowe doradztwo, usługi brukarskie i projektowe. Wspólnie stworzymy Twój wymarzony podjazd, taras i ogród.
13: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane

0: smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio RMF 24 weekendowo.

0: Jesteśmy już bardzo blisko godziny 14, a więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM, na które zaprasza Tomasz Weryński.
1: Utrudnienie na kolei pod Warszawą, problemy na trasie między Żyrardowem a Grodziskiem. Po kolizji są też problemy na A2 między węzłami Skierniewice i Wiskitki Łódzkiem. Tragiczne skutki ataku drona pod Buczą na Ukrainie. Niestety coraz więcej ofiar wybuchu. A w Krakowie dziś piłkarskie derby.
2: Cięższy mecz, bo oczywiście pełny stadion i sold out od 5 tygodni na Wiśle.
1: Jest 14, zaczynamy Fakty RMF FM. Awaria na linii kolejowej między Żyrardowem i Grodziskiem Mazowieckim. Uszkodzona tam została trakcja elektryczna. Na miejscu działają już energetycy, pociągi kursują jednym torem. Jak powiedział nam Piotr Hamernik z zespołu prasowego PKP PLK, opóźnienia sięgają 15 minut. Utrudnienia również na autostradzie A2 między węzłami Skierniewice i Wiskitki w Łódzkiem. Po kolizji trzech aut osobowych zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Warszawy. Do 37 wzrosła liczba zabitych w eksplozji magazynu z materiałami wybuchowymi w wiosce Miła koło Buczy w obwodzie kijowskim. Wśród 42 rannych jest co najmniej czworo dzieci. Trwa akcja ratunkowa, a także likwidowanie skutków ostrzału, eksplozji i pożaru. W Miłej w wyniku ataku drona doszło do pożaru magazynu na terenie zakładu przemysłowego, a następnie do potężnej eksplozji wtórnej. Ponad 20% Islandczyków oddało głos przedterminowo w historycznym dla tego kraju referendum. Mieszkańcy arktycznej wyspy głosują nad wznowieniem rozmów negocjacyjnych z Unią Europejską, które w przeszłości mogą doprowadzić do pełnego członkostwa. Sondaże wskazują równy podział zwolenników i przeciwników wznowienia rozmów. Ważny będzie również głos Polaków posiadających islandzkie obywatelstwo.
3: Islandia to mały kraj z małą jakby gospodarką, ale szczególną i mamy nasze specjalne, dosyć mocne sektory, takie jak rybołówstwo i szczególne położenie. I myślę, że to jest też, przynajmniej z mojej strony uważam, że to jest spory argument za. Myślę, że jesteśmy pozostawieni troszkę pośrodku niczego i mamy taką sytuację dzisiaj na świecie, że chyba nie warto być samemu. Lepiej być podłączonym, siedzieć przy dużym stole i mieć ewentualnie jakieś możliwości podejmowania decyzji albo jakiś wpływ na podejmowane decyzje.
1: Mówiła Katarzyna Kubiś, mieszkająca od 18 lat na Islandii, zwolenniczka rozmów. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Ulewa nie przestraszyła wypoczywających nad morzem. Jak mówią, kluczowe jest dobre przygotowanie.
4: Stroje odpowiednie są, kalosze są, kurtki są, więc jak najbardziej wszystko odpowiada.
5: Jak zamierzacie spędzić ten ostatni weekend wakacji? W Sopocie, no trochę deszczowo dzisiaj.
4: No jest deszczowo niestety, właśnie przyjechaliśmy sobie pociągiem, tak na jeden dzień, żeby pożegnać morze, żeby zakończyć wakacje. Żeby spędzić właśnie na spacerku, pojodować się troszeczkę.
5: Jak wam się podoba Sopot? Taki deszczowy, takie inne wydanie. Tak? A co najbardziej?
6: Kałuże.
7: Kałuże takie wielkie.
8: No bo można wchodzić, nie?
1: Usłyszał na alejkach nadmorskich w Sopocie nasz reporter Stanisław Pawłowski to, co cieszy plażowiczów: słońce powoli wyłania się zza chmury. Drugie w tym sezonie derby Krakowa. To dzisiaj w piłkarskiej ekstraklasie wydarzenie numer 1. Za kilka godzin na stadionie przy ulicy Rejmonda zagrają Wisła i Wieczysta. Z wiceprezesem drugiego z tych klubów, Sławomirem Peszko, porozmawiał dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
9: Jak atmosfera przed derbami bojowa w Wieczystej?
2: No to drugie nasze derby w tym roku i derby po derbach. Po tamtym smutnym wieczorze. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie trochę radośniej. Chociaż cięższy mecz, bo oczywiście pełny stadion i sold out 5 tygodni na Wiśle. Na szczęście mieliśmy już to przetarcie w pierwszej lidze dwukrotnie, gdzie skończyło się 1-1. No nic, mamy trochę wzmocnioną drużynę, bo dochodzi Kuluris do pierwszego składu, a przede wszystkim wzmocniona na ławce trenerskiej, tak? Czyli ta nowa miotła, by się chciało powiedzieć, świeża krew na ławce i taka nowa energia w drużynie.
1: Mowa o chorwackim trenerze Wieczystej, Żeliko Kopiciu, dla którego derby Krakowa będą debiutem w nowym klubie. Pierwszy gwizdek o 17:30. A już za godzinę Fakty RMF FM zapraszam w imieniu Marleny Chudzio. Ja już dziękuję za uwagę. Tomasz Weryński, kłaniam się i życzę wam spokojnej soboty. Do usłyszenia.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. W radiu RMF 24 wracamy teraz do rozmowy w stylu Krychowiaka. Grzegorz Krychowiak, zapraszam.

0: Słuchacie w stylu Krychowiaka, tutaj Grzegorz Krychowiak, tak, ten od podawania piłki. Ze mną w studiu kolarka górska Maja Włoszczowska.
1: A powiedziałeś tak na początku, że nie znalazłaś jeszcze takiej samej ekscytacji, jak za czasów, kiedy uprawiałaś sport. No ale teraz tak jeździsz na rowerze, robisz tak na koniec dnia to samo, co robiłaś wcześniej. I nie sprawia ci to innej przyjemności? Nie,
2: jeżdżenie na rowerze teraz sprawia mi jeszcze większą przyjemność.
1: To
2: akurat uwielbiam, że mogę teraz jechać tam, gdzie chcę, kiedy chcę, ile chcę. No właśnie o tym kiedy to trochę gorzej. Bo nie muszę robić tych interwałów. Mogę sobie pojechać, zwiedzać świat, odwiedzić fajne miejsca, pojechać na fajny zjazd. I to mi daje bardzo dużo, w ogóle ten pobyt w naturze. Natomiast mówię o takich zajęciach już biznesowych. Owszem, jest kilka rzeczy, które lubię robić, tak jak to dziennikarstwo, wystąpienia publiczne lubię, tylko że wiążą się zawsze z dużą ilością podróży. MKOL, który mi zabiera bardzo dużo czasu, też jest fajny pod względem takim, że jestem jednak w środku ruchu olimpijskiego, mogę widzieć, jak to wszystko powstaje. Super ludzie, ale to są sale konferencyjne, to są podróże, no i szczerze to bardzo cierpię wtedy i mówię, kurczę, nawet teraz patrzę, w tym tygodniu jestem cały tydzień w Warszawie, a patrzę, że mamy super warunki śniegowe w Jeleniej Górze, ja tak myślę, co ja tu robię, powinnam być na skiturach i wymyśleć, wiesz, swoje życie tak, żebym cały czas mogła uprawiać sport. I na przykład lubię bardzo robić imprezy firmowe na rowerach, bo wtedy sama się coś tam trochę poruszam, a jednocześnie zarażam ludzi rowerem i daję im radość, pokazuję, że są w stanie przejechać 50 km i jakieś ciekawe single. I to jest na przykład super zajęcie, więc tak no szukam balansu w życiu, ale nie znalazłam niczego, co by mi dawało aż taki drive jak...
1: Ale to w sensie to polega na tym, że to jest rywalizacja? No bo na koniec możesz jeździć, możesz robić to samo, możesz robić te same trasy. Bardzo to chodzi o to taką rywalizację czysto sportową?
2: Wiesz co, no teraz ta jazda na rowerze moja dla przyjemności, że tak powiem, nie daje mi pieniędzy, tak? Więc jeżeli muszę zarobić na życie, no to robię różne inne rzeczy. Więc mówię, stricte takiej pracy, która jest zarobkowa, drugiej z tą samą dawką pasji nie znalazłam, o tak. Natomiast myślę, że rozumiem. To jest też ciężkie, nie? No umówmy się, że życie sportowca jest fajne.
1: Jest
2: owszem, wiele wyrzeczeń, natomiast no, robisz to, co kochasz i to ci daje pieniądze, więc to jest mega przywilej, więc no to nie jest dziwne, że jest trudno znaleźć coś takiego. A ty, jak u ciebie poszukiwania?
1: Bardzo dobrze. Co dzień byłem na scenie, rapowałem, sprawia mi to samo ekscytacji, co przed meczem. Przygotowywałem się w ten sam sposób.
2: Ekstra.
1: Niewiarygodne przeżycie.
2: Masz nagranie? Mogę to gdzieś zobaczyć?
1: Tak. I to było te same emocje.
2: A to zarabuj teraz.
1: O, fajna bluza, kolego. Gdybym ją włożył, to miałbym witkaca moralnego.
2: Witkaca moralnego. Dobra.
1: Coś takiego. Ale...
2: ale... Widzę karierę długą, ale i zobacz, to możesz robić w ogóle.
1: Nie ma
2: limitu wiekowego.
1: Limitów, tak.
0: Czas na chwilę oddechu. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF 24. Wracamy do rozmowy w stylu Krychowiaka.
1: A mówiłaś, że mama cię zmusiła do kolarstwa, bo mam taką anegdotę z moim tatą. Kiedy mój tato uczył mojego brata Tomka, jak jeździć na rowerze. Więc weszli sobie na górkę. Mój tata popchnął Tomka. On zjechał na tym rowerze. Oczywiście był zszokowany tą sytuacją i na koniec mój tata mówi: i co? I teraz jak wspominamy tą historię, to co? Ale umiesz teraz jeździć na rowerze? No umiem. U ciebie było podobnie?
2: Ja jestem tak wdzięczna, że mnie rodzice nauczyli jeździć na rowerze, jeździć na nartach i potem jak zaczęłam się ścigać na rowerze, no to przestałam zjeżdżać na nartach, ale tego nie zapominasz i teraz jak skończyłam się ścigać, zaczęłam chodzić na skiturach i tak się cieszę, że mam umiejętności, żeby sobie zjechać trasą i poza trasą. I wiesz, jak jesteś dzieckiem, to wszystko łapiesz szybciej, tak. Nie? Więc, a często jest tak, że dzieciakom się nie chce jeszcze dzisiaj, no to już jest w ogóle gigantyczny problem, jak są smartfony, od których dzieciaki się uzależniają szybko, gry. No, sami im je dajemy, no bo łatwiej, możemy wtedy zrobić swoje, nie przeszkadzają nam. I później je oderwać od tych smartfonów po to, żeby pójść na mróz na przykład i uczyć się jeździć na nartach, jak tam zimno w paluszki jest, no to jest dużo ciężej. Więc, a to te dzieciaki, jak mają właśnie tam 3, 4, 6, 8 lat, uczą się 3 razy szybciej niż potem, jak masz lat 20 i chcesz się sam nauczyć jeździć na nartach czy na rowerze, nie? Więc to jestem mega wdzięczna, że to wszystko umiem dzięki temu, że miałam aktywnych rodziców.
1: Ale to była ta dyscyplina ze strony mamy bardziej? W domu?
2: Tak. Znaczy u nas było, wiesz, jasne. W weekend jest, to zimą jedziemy na narty, latem jedziemy na rowery i to w ogóle nie było innej opcji.
1: Aha, tak?
2: Aczkolwiek ja też zawsze lubiłam WF, wiesz, tak miałam dziwny taki zestaw, ale w szkole moje ulubione przedmioty to była matematyka i WF. I byłam w szkolnej drużynie koszykówki, biegałam przy łaje, więc tak garnęłam się do tego. Lubiłam ogólnie się ruszać i lubiłam rywalizację, więc to nie tak, że tak, wiesz, mnie musiała zmuszać. No, może owszem, były dni, że wolałam pobawić się na podwórku, ale zasadniczo sport lubiłam zawsze.
1: A ciężej być sportowcem kobietą?
2: Wiesz co, na pewno trochę tak. Wiesz, jasne, że są niższe zarobki, natomiast ja nie jestem taką sportową feministką bardzo walczącą. Ja trochę rozumiem, wiesz, założenie pay-per-view i męski sport jest zawsze bardziej spektakularny od kobiecego, więc starajmy się bardziej jako kobiety pokazać, że ten nasz sport też jest ultra atrakcyjny. Może nie pojadę tak samo szybko pod górkę, ale ta rywalizacja z kolei u nas potrafi być ultra zacięta. Iba Tour de France kobiece przez ostatnie 2 lata było dużo ciekawsze od męskiego i dzięki temu się świetnie oglądało, więc ja idę bardziej w tą stronę, natomiast zawsze zarobki są niższe. Powiedziałabym, że taka największa różnica, no to fakt jednak kobiecego organizmu i hormonów i w comiesięcznych zmian i nastrojów i samopoczucia to wpływa, ale przede wszystkim życie rodzinne, które musisz jednak mocno poświęcić, bo jeżeli chcesz mieć dzieci, no to albo przerywasz karierę i potem próbujesz wrócić, co jest ultra trudne, albo czekasz do końca swojej kariery sportowej, a potem no to różnie też może być, bo może być też za późno, więc to poświęcenie tego życia rodzinnego uważam, że jest największe, no bo mężczyźni jednak mają łatwiej, masz kobietę w domu.
1: Właśnie ta kwestia takiego życia prywatnego, to jest trudne, to jest naprawdę decyzja, którą niełatwo podjąć i może mieć jakieś konsekwencje w przyszłości.
2: Wiesz co, bardzo dotykamy teraz trudnego tematu, bo sama przez to przechodzę, że wiesz, odkładałam właśnie przede wszystkim macierzyństwo, już skończyłam karierę, no okazało się, że coś, jednak nie zgraliśmy się z partnerem, rozstaliśmy się i teraz wiesz, 42 lata i o kurczę, ostatni gwizdek, nie, więc... wykorzystuję to złe określenie, ale teraz na podstawie swojego doświadczenia staram się edukować dziewczyny, żeby jednak myślały o tym, że może lepiej sobie zrobić tą przerwę macierzyńską w trakcie kariery, a przynajmniej zamrozić jajeczka. Wiem, że teraz tak już wchodzę na bardzo babski temat, ale jest ważny, że możesz sobie, wiesz, po prostu zamrozić jajeczka mając lat 30 i zabezpieczyć macierzyństwo i wtedy spokojnie, nie stresować się i móc normalnie kontynuować karierę karierę sportową, więc wiesz, są rozwiązania, ale nikt mi o takich nie powiedział, jak miałam lat 20 czy 30.
0: W stylu Krychowiaka wraca po muzycznej przerwie.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Reklama.
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
13: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
15: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
14: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
15: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
16: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Po reklamie.
3: RMF 24.

0: stylu Krychowiaka w radiu RMF 24. Wracamy do rozmowy.
1: A mam takie... tutaj taki cytat pewnego pana. I ja po tym zmieniłem zupełnie pogląd na kolarstwo. Mhm. To było niemożliwe wygrać Tour de France bez dopingu. Nie uważam, że to oszustwo, bo wszyscy brali Lance Armstrong. To nie uwłacza całemu środowisku?
2: Wiesz co, no ale to były już stare czasy, wiele się zmieniło, ba nawet...
1: Ale tak, tak naprawdę było?
2: Wiesz co, no było tak, jasne, no te lata temu tak było, aczkolwiek akurat Lance Armstrong no, robił dużo więcej, bo w, przynajmniej no, zakładam, że to jest wszystko prawdziwe, przekupywał kontrolerów antydopingowych, więc tak naprawdę oszukiwał bardziej niż cała reszta. Więc no, ja się nie zgodzę z tym cytatem, bo być może wszyscy brali, ale on robił dużo więcej niż tylko branie dopingu. Natomiast wiesz co, w tej chwili kolarstwo jest tak naprawdę przykładową dyscypliną, bo w kolarstwie doping się ściga bezkompromisowo, a w wielu innych dyscyplinach sportu gdzieś tam są zawsze podejrzenia, czy na pewno wszyscy są czyści, że wiesz, są za duże pieniądze. O tym nie powiedz, jak to jest w piłce nożnej właśnie.
1: No bo, mi się wydaje, że nikt świadomie nie bierze, dlatego że nawet jak coś byś brał, to nie masz gwarancji, że wygrasz mecz. Nie masz takiej różnicy. Dlatego że doping nie nauczy cię techniki, taktyki. Oczywiście może...
2: No dobra, no ale przebiegniesz, wiesz...
1: Nie przebiegniesz więcej, wydaje mi się.
2: Przebiegniesz. Oczywiście, że przebiegniesz.
1: No dobrze, ale w takim razie jak wszyscy biegają po 12 km, jak ktoś pobiegnie 17 przez 6 miesięcy, to już nie musisz mu nawet robić kontroli, bo już wiesz, że coś jest nie tak. Ale wydaje mi się, że tylko pod względem do regeneracji to może być różnicy. Ale ja nigdy się nie spotkałem na przykład, żebym... Nie spotkałem się z dopingiem w piłce nożnej.
2: No ale widzisz, to w przestrzeni może nie, że publicznej, szerokiej, ale takiej sportowej, to często się mówi, że wiesz, w kolarstwie ten doping jest ścigany, a w wielu innych dyscyplinach zamiatany pod dywan, bo są za duże pieniądze i dyscyplina by za bardzo ucierpiała. No bo zobacz, jak kolarstwo ucierpiało przez to, że ten doping był ścigany, tak? I odbudowywało się bardzo długo. A w tej chwili w kolarstwie jest przeprowadzona absolutnie największa liczba kontroli antydopingowych ze wszystkich dyscyplin sportu. I przez to uważam, że w tej chwili jest jedną z najczystszych. Nie mówię, że czystą, bo wiesz, też panowie tak szybko jeżdżą, że czasem się zastanawiasz, czy aby na pewno. Natomiast no, system jest niesamowicie silny w tej chwili. Natomiast wiesz, no zawsze się w każdym sporcie, wiesz, no wszędzie, w każdej dziedzinie życia znajdziesz ludzi, którzy chcą oszukiwać, nie? Natomiast na pewno to nie jest już, to nie są czasy Lance Armstronga, absolutnie
1: to, że
2: nie.
1: Że są kontrole, no to chyba normalne po tym, co się wydarzyło, ale nie ma tak teraz, że ktoś jest tak dobry, że nagle zaczynają się komentarze?
2: Wiesz, no jasne, że się pojawiają komentarze, no otworzysz internet i no, jak to możliwe, że oni jeżdżą tak szybko. Ja też czasami pytam znajomych szosowców, ej kurczę, ale na pewno nie mogą tak szybko pojechać? No. Natomiast kolarstwo się bardzo zmieniło, bardzo. No już sprzętowo to oczywiście, natomiast podejście właśnie do regeneracji snu, do diety, wiesz, oni mają wszystko wyliczone, wymierzone, dbanie o zdrowie, chodzenie wiesz, w rękawiczkach, żebyś jakiegoś wirusa nie złapał. Jest wszystko tak wymierzone do takiego stopnia, że to naprawdę, ja wierzę, że to wiesz, może wpływać na twoją formę w gigantyczny sposób, bo czasami się zastanawiam, no tak, no ale kurczę, jak tam ci brali EPO, no to przecież byli dużo, dużo lepsi i teraz czy ty tymi wszystkimi drobnymi rzeczami, ale do kupy jak je zbierzesz, to oczywiście jest tego dużo, jesteś w stanie jeździć szybciej niż ci na dopingu. Nie? Natomiast jak sobie pomyślę, wiesz, kiedyś kolarze na przykład potrafili pójść na imprezę i następnego dnia wystartować etap jakiegoś wyścigu i wygrać ten etap po imprezie, no to jak ja wiem, jak ja się czuję po imprezie, ja nie jestem w stanie zrobić treningu, więc teraz jeżeli ty nie imprezujesz, nie pijesz w ogóle alkoholu, jesz wszystko, wiesz, totalnie tak jak należy, dostarczasz organizmowi wszystko, co jest potrzebne, do tego masz wyliczone, z jaką mocą masz gdzie jechać, żeby cały etap przejechać jak najbardziej ekonomicznie, no to tak zwany marginal gains faktycznie no, sprawia, że ten progres jest bardzo duży.
0: Po przerwie jeszcze was zaskoczymy, więc zostańcie z nami. W stylu Krychowiaka dopiero się rozkręca.

0: Tu radio RMF24, rozmowy w stylu Krychowiaka. Kontynuujemy nasze spotkanie.
1: Mamy szansę na igrzyska?
2: Wiesz co, jasne, że mamy szansę. Ja uważam, że Polska jest w bardzo dobrym momencie, żeby o igrzyska powalczyć. Natomiast to jest bardzo długi proces, wymagający nie tylko świetnego przygotowania, przekonania społeczeństwa naszego, że te igrzyska będą korzyścią, bo to poparcie społeczne jest absolutnie kluczowe, więc musimy przekonać Polki i Polaków do tego, że to jest fajny projekt, który może być dobry dla naszego kraju i ruszyć i gospodarkę, ale i dać dużo dla społeczeństwa takiego dobrego pod kątem różnych programów sportowych dla każdego. No i przede wszystkim musimy zagwarantować, że niezależnie od tego, kto jest u władzy, to ten projekt będzie cały czas kontynuowany. Tu musimy wszyscy działać razem, wszystkie strony polityczne, ale także wszystkie organizacje sportowe, samorządy, sektor prywatny też, więc to jest długa droga, natomiast my jesteśmy w stanie to zrobić.
1: A tu nie wchodzi bardzo polityka, to ktoś nie musi wykonać telefonów kilka, coś zrobić na najwyższym szczeblu, żeby była w ogóle taka możliwość?
2: Nie, wiesz co, tu jest przede wszystkim pokazanie, że mamy wizję, że wartości olimpijskie są dla nas ważne i my mamy pomysł na te igrzyska, że to nie tylko jest kwestia taka, że my wiemy, że my je zorganizujemy, to dajcie je nam. Tu musisz pokazać, że ty chcesz tymi igrzyskami wpłynąć na społeczeństwo, zrobić coś większego, że oczywiście jesteśmy na to przygotowani infrastrukturalnie, technicznie, finansowo. A potem oczywiście jest ten lobbying i dyplomacja sportowa. Jasne, że tak. Natomiast absolutnie zdecydowanie ważniejsze są te pierwsze cztery

0: Ale no, nasza gospodarka wszyscy, jest teraz wszyscy, jedną z 20.
1: To, te wszystkie rzeczy, które mówiłaś, no tak naprawdę wszyscy je mają na pewnym poziomie. No, bo to jest rozwój kraju, infrastruktur, to jest tylko pozytywnie wpływa na cały kraj, więc ta jedna rzecz, która decyduje pewnie na tym najwyższym poziomie, to musi być coś takiego ekstra chyba.
0: No tak, ale zobacz, na przykład uważam, że to, co jest ekstra w Polsce, to to, jak pomagaliśmy Ukrainie. To jest rzecz, która bardzo pokazuje taką naszą solidarność i jest bardzo dużym punktem przetargowym. Nigdy igrzysk nie było w Europie Środkowo-Wschodniej, więc to jest kolejny argument.
1: Bardzo dużo tam było doprecyzowane w którym regionie.
0: Wiesz co, znaczy nie ma w ogóle planu jeszcze na ten moment, dopiero tam grupa zaczyna nad tym pracować, ale mamy argumenty, więc ja wierzę, że naprawdę możemy. Natomiast co się zadzieje, no to zobaczymy. To, co powiedziałam, dużo pracy i jasne tego lobbingu też.
2: To była kolejna rozmowa z cyklu W stylu Krychowiaka w radiu RMF24. Grzegorz Krychowiak, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: RMF24.
4: Ogłoszenie.
3: Wielka polityka zza oceanu.
4: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
3: I codzienne życie Amerykanów.
4: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
3: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
5: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
6: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
16: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
18: O!
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak!
19: A jak lemoniadę?
17: No też, to poprosimy.
18: Ale co?
19: Wszystko!
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania,

0: ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

0: już prawie godzina 15, więc przenosimy się do studia Faktów RMF FM. Najważniejsze informacje zebrała dla nas Marlena Chudzio.
1: Dzień dobry, zapraszam.
0: Witamy.
1: Zabójstwo w Kędzierzynie-Koźlu. Spacerujący mężczyzna znalazł ciało kobiety. Donald Tusk po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO pisze w kontekście zagrożenia ze strony Rosji o decydującym pół roku. W faktach też o budowie unijnego mózgu AI. Ta inwestycja budzi duże kontrowersje. Będą też emocje piłkarskie w gwiazdorskim wydaniu. Makabryczne odkrycie w Kędzierzynie-Koźlu w Opolskiem. Wczoraj wieczorem mężczyzna odkrył w lesie ciało kobiety. Jak dzisiaj przekazała prokuratura, ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta zginęła od ciosów w głowę.
2: Dwa odległe razy głowy, zadane prawdopodobnie narzędziem kępy. Na tę chwilę motyw seksualny raczej wydaje się być mało prawdopodobny.
1: Mówił rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Opolu, prokurator Stanisław Bar. Śledczy ustalili już tożsamość zmarłej. To kobieta w średnim wieku, mieszkanka pobliskiego osiedla Żabiniec w Kędzierzynie-Koźlu. Najbliższe pół roku będzie rozstrzygające. Tak o zagrożeniu ze strony Rosji napisał na portalu X premier Donald Tusk. Szef rządu rozmawiał telefonicznie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, który przekazał mu obecną ocenę sytuacji w regionie i na froncie ukraińsko-rosyjskim. Tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Ukraina potrzebuje większego wsparcia w powietrzu, co ma znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Dodał we wpisie Donald Tusk, wskazując, że udzielenie takiego wsparcia to zadanie dla całej Europy. Budowa największego centrum przetwarzania danych w Unii Europejskiej budzi coraz większe kontrowersje. Inwestycja ma powstać pod Paryżem na potrzeby rozwijania sztucznej inteligencji. Inicjatywie sprzeciwiają się ekolodzy. Więcej wie nasz korespondent Marek Gładysz.
3: W nowej petycji organizacje ekologiczne alarmują, że komputery funkcjonujące bez przerwy na powierzchni prawie 100 hektarów koło miejscowości Fuji będą w cudzysłowie pożywać tyle prądu, ile zazwyczaj produkują dwa reaktory atomowe i co odpowiada 1/5 dotychczasowych potrzeb energetycznych całego regionu paryskiego. Ostrzegają, że ciepło wydzielane przez te komputery spowoduje wzrost temperatury w całej okolicy o 2 stopnie. Natomiast premier Sébastien Lecornu odpowiada, że Francja powinna stać się krajem europejskim, w którym będzie najwięcej takich ośrodków przetwarzania danych informatycznych, bo sztuczna inteligencja, tak jak podkreśla, przyszłość świata.
1: Uważajcie, jadąc A2 między węzłami Skierniewice i Wiskitki w stronę Warszawy. Potem jak zderzyły się tam 3 auta osobowe, zablokowany jest lewy pas.
4: Inne oblicza sportu.
1: Grzegorz Krychowiak, Jacek Krzynówek, Jakub Wawrzyniak, Dariusz Dziekanowski, Piotr Świerczewski, ale także Christian Karambe, Samuel Umtiti i Jean-Pierre Papin. To tylko niektórzy zawodnicy meczu gwiazd Polska-Francja na stadionie Widzewa w Łodzi. Od godziny działa strefa kibice i właśnie tam jest reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Sprawdzała, jakie emocje przedmeczowe towarzyszą fanom piłki nożnej.
5: Wygramy 2-1 czy 1-0?
6: No ja myślę, że 2-1.
5: To wysoko pan obstawia. Co na to wskazuje?
6: No nasi piłkarze dadzą z siebie wszystko, żeby tutaj naszą publikę zadowolić i no myślę, że będzie okej.
5: A komu będziesz kibicował?
7: No reprezentacji Polski.
5: Bo już tak się zastanawiałam, że może jednak Francuzom?
7: No też pewnie w połowie, ale najbardziej chyba reprezentacji Polski oraz młodzieżowej Warcie Poznań dziewczynek, ponieważ gra tam moja siostra.
8: Nie mamy tutaj chyba swoich
5: faworytów.
8: Faworytów Krychowiaka widzieliśmy. Dzisiaj mam nadzieję, że to też będzie fajnie. Pokibicujemy.
1: W ubiegłym roku spotkanie zakończyło się remisem. Jak będzie tym razem, tego dowiecie się z faktów.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
15: No.
14: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
20: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
21: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
22: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
23: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
24: Pan Rębiszewski?
25: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
24: No to życzę szczęścia.
25: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
26: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
28: Po reklamie.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: W Mietkowie powstają nawierzchnie największego polskiego producenta kostki brukowej i płyt terasowych BrookBet. Trwałe, solidne, odporne na czas. Lakostka, autoryzowany partner BrookBet Design, zaprasza do punktów sprzedaży. Mokrono Zdolny, ulica Parkowa 17 i Długołęka, ulica Wrocławska 6D. Przyjdź i zobacz największe ogrody wystawowe we Wrocławiu. Fachowe doradztwo, usługi brukarskie i projektowe. Wspólnie stworzymy Twój wymarzony podjazd, taras i ogród.
2: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie.
6: Radio RMF 24.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
2: Procent lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Po reklamie.
6: Tu Radio RMF 24.

0: Za chwilę wybije godzina 16. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Marlena Chudzio.
1: Jeden z mężczyzn, który usłyszał zarzut w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie, trafił do aresztu. Od wtorku koniec z programem Ceny Paliw Niżej. Pytamy Was, kierowców, o zdanie.
2: Ja uważam, że te opłaty powinny zostać.
1: W faktach też memoriał Huberta Wagnera. Powiemy więcej o rywalach Polaków w Amerykanach. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia na osiedlu wigilijnym w Krakowie. 36-letnia ofiara pobicia zmarła w karetce pogotowia. Wczoraj małopolska policja poinformowała o zatrzymaniu 4 osób podejrzewanych o bezpośredni związek ze śmiercią kibica Hutnika Kraków. Pozostali 3 uczestnicy zajścia zostali zatrzymani na terenie Słowacji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Prokuratura czeka na ich przekazanie. Uwaga kierowcy, zablokowana jest krajowa droga numer 58 w Lipnikach w Warmińsko-Mazurskim. Drzewo spadło tam na linię energetyczną. Tylko do końca sierpnia będą obowiązywać niższe ceny paliw, zapowiedział dziś minister energii Miłosz Motyka. Chodzi o rządowy pakiet ceny paliwa niżej. Od wtorku na stacjach paliw zapłacimy więcej. W faktach nasza reporterka Magdalena Greiner.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Magdo. Jak minister Motyka tłumaczy tę decyzję?
3: Brakiem pieniędzy. Budżet jest napięty z powodu wydatków na obronność, infrastrukturę, edukację, zdrowie czy pomoc społeczną, dlatego pakiet nie będzie przedłużany. Miłosz Motyka odpowiedzialnością obarcza też prezydenta, który odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o ponadnormatywnych, nadzwyczajnych zyskach koncernów naftowych. A jak wy oceniacie tę decyzję?
2: Ja uważam, że te opłaty powinny zostać.
4: A ja uważam, że powinni wrócić do tego. Prowadzę firmę, działalność gospodarczą i dlaczego mam płacić 8% VAT-u? Jak podniosą cenę, ja będę miał zwrotu 23% VAT-u, czyli będę miał więcej niż jest teraz ta złotówka na cenie.
3: Ostatnie 2 tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa 0,5 miliarda złotych, a cały pakiet około 5 miliardów. Poniedziałek ma być ostatnim dniem obowiązywania niższej 8% stawki VAT i maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Stawka 23% wraca od wtorku. Paliwo podrożeje o 60-90 groszy na litrze.
5: Cieszą nas takie fakty.
1: Kajakarka Anna Puławska zdobyła w Poznaniu brązowy medal Mistrzostw Świata w olimpijskiej konkurencji K1 w wyścigu na długości 500 metrów. Wygrała Niemka Paulin Jaksz. To drugi krążek wywalczony przez biało-czerwonych w tych mistrzostwach. Amerykanie będą kolejnymi rywalami polskich siatkarzy na trwającym w Krakowie memoriale Huberta Wagnera. Sylwetkę rywali przybliży nasz wysłannik na turniej, Cezary Dziwiszek-Czerku. Amerykanie podobno w nie najmocniejszym składzie.
6: A witam, to prawda. Anderson, DeFalco, Christensen czy Avril. Kto siedzi w siatkówce, ten raczej zna, a jak ktoś akurat nie siedzi, to zaświadczam, że to czołowi zawodnicy na świecie i ich akurat w Krakowie nie ma.
7: Niektórzy zawodnicy gdzieś tam poprzechodzili jakieś zabiegi, niektórzy nie przylecieli, niektórzy przylecieli za to inne mocne nazwiska, także na pewno to będzie fajne, ciekawe spotkanie. Tak jak mówię, na zmęczeniu.
6: Nasz przyjmujący Kamil Semeniuk podkreśla, że on i koledzy z drużyny wciąż czują w nogach zgrupowanie w Zakopanem. Wszystko po to, żeby zbudować formę na Mistrzostwa Europy. Dzisiaj testujemy, więc jeśli chodzi o wynik, to wszystkiego można się spodziewać.
1: Polacy rywalizację w memoriale zaczęli od zwycięstwa ze Słowenią 3-2. A z krakowską Tauron Areną i Czarkiem Dziwiszkiem połączymy się w faktach za godzinę, wtedy początek spotkania z Amerykanami. Manga, anime, cosplay, koncerty i wiele innych atrakcji. W Poznaniu trwa Festiwal Kultury Azjatyckiej Hikari. Na miłośników Dalekiego Wschodu czeka masa atrakcji.
8: Poza oczywiście koncertami na Audi Artis, na pewno dużą częścią naszego wydarzenia jest cosplay. Uczestnicy uwielbiają wcielać się w swoje ulubione postacie, czy to z gier, anime, czy filmów, książek, seriali, wszystkiego. Pojawiać się na festiwalu, robić zdjęcia, cieszyć się tym wydarzeniem. Dzięki temu jest ono takie barwne i pełne magii.
1: Zachęcała Anna Maria Puto-Kaczmarek, współorganizatorka Festiwalu Kultury Azjatyckiej Hikari. Podczas imprezy można skorzystać z całej masy warsztatów. Tematyka jest bardzo różnorodna. Od Pokemonów po haft krzyżykowy, aż po malowanie masek opery pekińskiej.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
13: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Euro na wszystko cię stać.
8: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
7: Do euro przyjdź.
8: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio RMF24.

0: Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
3: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
4: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
5: 3, 17, 41...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15...
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
16: Po reklamie.
17: Radio LMF.

0: Za chwilę godzina 18 na zegarach w całej Polsce. Czas na fakty RMF FM. Przedstawi je Marlena Chudzio.
1: Strzały, najprawdopodobniej z wiatrówki, padły na gdańskiej Żabiance. Zraniona została kobieta. Islandia rozważa powrót do negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Trwa referendum, któremu przygląda się nasz specjalny wysłannik. Polacy grają z Amerykanami podczas memoriału Wagnera w krakowskiej Tauren Arenie. Trzydziestodziewięcioletnia kobieta została prawdopodobnie postrzelona z wiatrówki na gdańskiej Żabiance. Wydarzyło się to wczoraj przed północą. Poszkodowana trafiła do szpitala. Informacje o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na gorącą linię RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim, który ustala fakty w tej sprawie. Staszku, wiadomo już, kto strzelał?
2: Właśnie to próbują teraz ustalić policjanci. Na razie wiadomo, że kobieta została najprawdopodobniej zraniona śrutem wystrzelonym z wiatrówki. Na miejsce przyjechało pogotowie, które zabrało 39-latkę do szpitala. Co najważniejsze, jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wydarzyło się to przy ulicy Subisława. Pracowali tam policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej i technik kryminalistyki. Zabezpieczali ślady, które mają pomóc odtworzyć to, co się tam wydarzyło i ustalić sprawcę. Jak się dowiedziałem, postępowanie prowadzone jest w kierunku spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na Krajowej 8 na Dolnym Śląsku w Kobierzycach między Wrocławiem a Łagiewnikami. Doszło tam do wypadku z udziałem ciężarówki, auta osobowego i rowerzysty. Jedna osoba jest ranna. Droga jest zablokowana, wyznaczono objazdy.
3: Fakty z całego świata.
1: Do 675 wzrosła liczba ofiar powodzi w Nepalu i Chinach. Zaginionych wciąż jest blisko 3000 osób, w tym 500 cudzoziemców. Do pomocy humanitarnej włączają się kolejne kraje i organizacje. Potrzeby są naprawdę duże, mówi Michał Mikołajczyk z Polskiego Czerwonego Krzyża.
4: To przede wszystkim jest woda, środki higieniczne, to wszystko trzeba umyć. Brudna woda powodziowa jest strasznym zagrożeniem dla życia. PCK.pl albo na naszych mediach społecznościowych jest opisana sytuacja i są te możliwości. Poprzez stronę specjalną landing uruchomiony na konto z dopiskiem Nepal, czy błyskawicznie blikiem.
1: Akcję pomocową wciąż utrudniają złe warunki atmosferyczne, przede wszystkim opady deszczu. To według prognoz mają osłabnąć po niedzieli. Tak czy nie dla rozmów z Unią Europejską? To pytanie, na które odpowiadają dziś Islandczycy. Na wyspie lodu i ognia trwa referendum w sprawie wznowienia przerwanych kilkanaście lat temu negocjacji z Brukselą. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Islandczycy chcą sprawdzić możliwość członkostwa.
5: Sondaże pokazują podział na dwie równe połowy, zatem liczył będzie się każdy głos. Zwolennicy wskazują, że Islandia ma dobre stosunki z innymi krajami europejskimi w ramach różnych wspólnot i sojuszy.
6: Whether it's NATO, European Economic Area, or all the big institutions.
5: Jesteśmy w NATO i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Mamy z tego korzyści. Prowadzimy rozmowy z innymi krajami, ale sami nie możemy wprowadzać nowych rozwiązań. Członkostwo w Unii może to zmienić. Powiedział mi głosujący na tak Islandczyk. Przeciwnicy natomiast obawiają się utraty kontroli nad łowiskami ryb oraz zbyt dużej ingerencji Unii w miejscowe przepisy. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: W krakowskiej Tauron Arenie trwa drugi mecz naszych siatkarzy w memoriale Wagnera. Pierwszy set z Amerykanami przegrany, 22-25. Ale drugi już po naszej myśli. Ponownie łączymy się z naszym wysłannikiem na turniej, Cezarym Dziwiszkiem. Dzień dobry.
7: Witam ponownie.
1: Dzień dobry. Drugi set wygrany, zdecydowanie przez Polaków.
7: Oj, ale to jak? Do 15. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że aż tak się nasi wkurzą. No i tak po kolei jakbym miał zreferować, Wilfredo Leon w pierwszym secie to wyglądał trochę jakby się nie wyspał, a w drugim jakby ktoś mu w przerwie podał filiżankę, a co ja mówię filiżankę, dzbanuszek z kawą, ale nie tylko on w ataku brylował. Także Kevin Sasak naprawdę rozszalał się. Jan Firlej, nasz rozgrywający, coraz bardziej precyzyjny, coraz bardziej kreatywny, no i blok, szczególnie pod koniec tego seta, bryluje tutaj czołowy gdański wieżowiec Szymon Jakubiszak. Zatem jeżeli tak dalej ma wyglądać gra Polaków w tym spotkaniu, absolutnie warto tutaj zostać i ponad 15 nawet tysięcy biało-czerwonych fanów bardzo dobrze to wie. Z Tauron Areny Kraków, Cezary Dziwiszek.
1: Liczymy, że ta sportowa złość naszych siatkarzy będzie trwała. A z Czarkiem połączymy się w kolejnych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
3: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
4: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV EUR AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę. Wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Zdjęcia.

0: Kontroluje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Po reklamie.

0: Fakty RMF FM na godzinę 19:00 zebrała i przedstawi Marlena Chudzio. Posłuchajcie.
1: Na początek Szczecin i kamienica, której mieszkańcy w nocy musieli się ewakuować z powodu pęknięć na budynku. Karol Nawrocki o aferze Zonda Krypto. To wina premiera.
2: To pan premier pozował z koszulką Zonda Krypto.
1: Polacy coraz bliżej zwycięstwa nad Amerykanami na Memoriale Wagnera. Ale siatkarski pojedynek trwa. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Tak zdecydował nadzór budowlany. Na ścianach budynku są widoczne pęknięcia, a minionej nocy pojawiły się kolejne. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co teraz stanie się z mieszkańcami?
3: Są zmuszeni do znalezienia innego miejsca do życia, bo nie wiadomo, jak długo potrwa zakaz powrotu do kamienicy. To jeden budynek z dwiema klatkami przy Chorzej 9 i 11. Problemy z jego stanem technicznym nie zaczęły się jednak teraz. Mieszkańcy alarmowali o nich już od wielu miesięcy, jednak dziś w nocy miało tam dojść do tąpnięcia. Wielu wtedy już zdecydowało o rozpoczęciu ewakuacji. Kamienicę musi opuścić kilka rodzin. Jak usłyszałem od przedstawicieli magistratu, 12 mieszkańcom miasto zapewnia miejsca w hotelach, pozostali organizują nocleg we własnym zakresie, między innymi u swoich rodzin.
1: Dodajmy, że to w zdecydowanej większości mieszkania własnościowe.

0: dwa są komunalne. Jedna osoba została ranna w wypadku na A1 na wysokości Łodzi. Między węzłami Łódź Górna a Łódź Wschód zderzyły się 4 auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Za aferę związaną z Zonda Krypto odpowiada premier Donald Tusk, powiedział w trakcie trwającego spotkania z młodzieżą w Juracie Karol Nawrocki. Prezydent poinformował też, że nie zna i nigdy nie spotkał się z byłym szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem, a sprawa zniknięcia należących do Polaków setek milionów złotych pokazuje słabość polskiego państwa.
1: Przypominam, że pan premier odpowiada za polskie służby. Przypominam, że to pan premier pozował z koszulką Zonda Krypto. Przypominam, że to polskie służby, za które odpowiada pan premier i minister koordynator służb specjalnych, odpowiadają za to, aby zabezpieczyć dobrobyt Polaków.
0: Karol Nawrocki dodał, że ustawa o kryptowalutach proponowana przez rząd jest słaba i w tym kształcie nie zyska jego akceptacji. Spotkanie naszych siatkarzy z USA na memoriale Wagnera zmierza do końca. Biało-czerwoni prowadzą 2-1. Ponownie w faktach krakowska Tauron Arena i ponownie Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
2: Witam ponownie. Dobry wieczór.
0: Dużo się dzieje w czwartym secie.
2: Dużo się dzieje i prowadzimy 23-21. Teraz serwis Polaków. Amerykanie przyjmują. Kolejna akcja. Skrzydełko i out. I to jest wyraźny out. 24-21. Polacy prowadzą. Kibice wstają i zaraz będą krzyczeć rytmicznie. Ostatni. Za chwilę Polacy rozegrają tę być może ostatnią akcję. No, jeżeli nie tylko przecież w secie, ale także w całym meczu. A muszę powiedzieć, że naprawdę szczególnie środek dzisiaj mi się podoba. Szymon Jakubiszek, Jakub Majchrzak na czas spotkania wcielili się w rolę chińskiego muru i nie przepuszczają. A teraz niestety minimalny out serwował Bartłomiej Bołoń, zatem 22 punkt dla Amerykanów. No jeszcze chwileczkę, musimy poczekać na rozstrzygnięcia. Zaraz będą serwować Amerykanie, a my trzymamy kciuki za Polaków w tym spotkaniu. Z Tauron Areny Kraków, Cezary Dziwicz.
0: Trzymamy kciuki, mam nadzieję, że za godzinę w pierwszych wieczornych faktach sportowych będziemy już mówić o zwycięstwie.
3: Fakty z nadmorza w RMF FM.
0: Mimo deszczowych prognoz turyści nie rezygnują z ostatniego weekendu wakacji nad morzem. W sobocie już od rana widać przyjezdnych z walizkami. Niektórzy czekają na zameldowanie w hotelach i pensjonatach. Ruszyli prosto na plażę.
4: Nie patrzymy, no mamy termin i przyjeżdżamy i chodzimy nawet w deszczu jak trzeba.
5: Panie są przygotowane na deszcz.
6: Tak, jesteśmy przygotowane na spacery, na deszcz, także nie straszny nam deszcz.
7: My jesteśmy bardzo krótko, właściwie tylko weekendowo. Będziemy spacerować sobie po molo, po Sopocie. Cieszyć się morzem.
8: Deszczówki jesteśmy uzbrojeni, jakieś parasole, więc jest okej.
0: Od Świnoujścia przez Hel i Trójmiasto po Mierzeję Wiślaną na strzeżonych kąpieliskach powiewają białe flagi, co oznacza, że można się tam dziś kąpać, tylko kurtki wtedy lepiej zdjąć. I teraz informacja z ostatniej chwili. Polacy zwyciężyli już ze Stanami Zjednoczonymi w memoriale Wagnera. Więcej o tym spotkaniu oczywiście w faktach sportowych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: Tu Radio RMF 24.

0: zza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą

0: Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30%

0: prawie wie.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Po reklamie.
5: RMF 24.

0: Słuchajcie, RMF FM, zbliża się godzina 20. To jest czas nowych faktów, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
1: Wpadł po 5 latach, usłyszał setki zarzutów, na początek o oszuście z okolic Sosnowca. Jeszcze przez 4 godziny mieszkańcy Islandii mogą wypowiedzieć się w ważnej kwestii dotyczącej ich przyszłości. Czy znów chcą usiąść do stołu negocjacyjnego z Unią Europejską? A w faktach sportowych siatkarskie zwycięstwo Polaków z Amerykanami w Memoriale Wagnera. Koniec śledztwa w sprawie oszusta z okolic Sosnowca. Mężczyzna łącznie usłyszał ponad 650 zarzutów. Akt oskarżenia w jego sprawie został skierowany do sądu. Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy. O jakie oszustwa chodzi?
2: Oszukiwał w różny sposób. Na przykład oferował wynajmowanie domków letniskowych w górach i nad morzem. Oferty były jednak fikcyjne, a zainteresowani po wpłaceniu zaliczek tracili pieniądze. Fikcyjne, jak się okazało, były również jego internetowe oferty dotyczące rzekomej sprzedaży broni. Wysyłał również podrobione wezwania do opłat. Ci, którzy je otrzymywali, płacili, bo byli przekonani, że dokumenty są prawdziwe. Pieniądze trafiały na rachunki bankowe, które mężczyzna zakładał, wykorzystując dane innych osób. Działał przez 5 lat. Ostatecznie policjantom udało się zebrać dowody na to, że za te wszystkie przestępstwa odpowiada 41-letni mężczyzna.
1: Karol Nawrocki krytycznie o planach podatkowych rządu. Podczas spotkania z młodzieżą w Juracie prezydent poinformował, że jego doradcy i działająca przy nim Rada Biznesu źle oceniają proponowane zmiany.
3: Nie słyszałem dobrych opinii na temat tego kierunku rozwiązań legislacyjnych, więc taka atmosfera jest rzeczywiście na dzień dzisiejszy. Słyszę raczej głosy krytyczne, no ale jeszcze jest czas do tego, aby ostateczny projekt ustawy trafił, jak rozumiem, do Sejmu i później na moje biurko.
1: Wśród najważniejszych zmian w podatkach znajduje się przesunięcie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych rocznie oraz powrót do limitu rocznych przychodów uprawniających do opodatkowania ryczałtem z obecnych 2 milionów euro do 250 tysięcy euro.
4: Tylko w faktach RMF FM.
1: To gorący czas.

0: na Wyspie Lodu i Ognia. Do północy czasu polskiego Islandczycy głosują w historycznym referendum, które ma określić, czy tamtejszy rząd przystąpi do rozmów negocjacyjnych o członkostwo w Unii Europejskiej. Ten temat dzieli Islandczyków na dwie połowy, mówi Kamila Buchholz, Polka mieszkająca od kilkunastu lat na Islandii.
1: Oni reklamują to w ten sposób ja till sjá, czyli to znaczy po polsku tak, żeby zobaczyć, żeby sprawdzić. A ci starsi Islandczycy mówią, my nie chcemy nic sprawdzać, nam jest dobrze tak jak jest. My wiemy, jakie jest zaplecze tego, że chcemy iść do Unii Europejskiej jako Islandia. To za mały kraj, żeby przyjąć wszystkie reguły i poddać się tak ogromnej zmianie, jaka byłaby z nowymi regulacjami z Unii Europejskiej. Większość ludzi nie wie i nie widzi różnicy, nawet Islandczycy w sensie, którzy pochodzą głosować, że to jest dopiero referendum o tym, czy zacząć negocjacje.
0: Na Islandii jest nasz reporter, będziemy się z nim łączyć w faktach. Polska wygrała z Francją w piłkę nożną 2-1 w meczu gwiazd na stadionie Widzewa w Łodzi. Gole dla biało-czerwonych strzelili Maciej Żurawski i Grzegorz Krychowiak.
2: Ja myślę, że na pewno bardzo dobry mecz Grzegorza Krychowiaka. Bardzo mi się podobał jego dzisiejszy występ, a także bardzo mi się podobał gol Żurawskiego. Myślę, że to jest gol meczu.
3: Moją uwagę zwróciła przede wszystkim gra Bonafide i zawodniczka z numerem 16. Emilia, fantastyczne podanie zagrała. Piękna asysta do Grześka Krychowiaka. No i przepiękny gol.
0: W konkursie rzutów karnych Fabiański kontra reszta świata było 0-6, a teraz więcej faktów sportowych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Siatkówka otwiera pierwsze wieczorne fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
6: Dobry wieczór. Polscy siatkarze z drugą wygraną w towarzyskim memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Biało-czerwoni w Tauro na arenie w Krakowie pokonali dziś 3-1 reprezentację USA. Podopieczni Nikoli Grbicia trochę niespodziewanie mecz rozpoczęli od przegranego seta. Jednak w kolejnych partiach to już Polacy zdecydowanie dominowali na parkiecie.
7: Wy trochę wyglądaliście po tym pierwszym secie, jakbyście się wkurzyli. Jakoś tam lekkie zdenerwowanie na tych Amerykanów było?
8: Nie, na nich nie. Może na nas, może trochę sennie było, ale też to jest turniej towarzyski, nie jesteśmy w najlepszej dyspozycji, więc to nie będzie tak super wyglądało, jak wszyscy byśmy chcieli, ale później już to wyglądało lepiej, więc wygraliśmy i z tego się cieszymy.
6: Mówił Artur Szalpuk, z którym po meczu rozmawiał Cezary Dziwiszek. Jutro polscy siatkarze o zwycięstwo zagrają z Francuzami, którzy dziś pokonali 3-1 Słowenię. Derby Krakowa dla Wisły. Biała Gwiazda 2-0 pokonała wieczystą Kraków. Drugą wygraną w sezonie odnieśli piłkarze Piasta, którzy po nie najlepszym meczu pokonali jednak 2-0 w Lubinie Motor.
9: Jestem dumny swojej drużyny nie dlatego, że zagraliśmy na miarę naszego maksymalnego potencjału, tylko dlatego, że nawet pomimo trudnych momentów są w stanie pomóc drużynie.
6: Mówił Daniel Myśliwiec, trener Piasta, który wygrał w Lublinie. Z wygraną dziś też Radomiak, który u siebie 2-1 pokonał Krakowie, a za niespełna kwadrans początek meczu w Lubinie. Zagłębie zmierzy się z Pogonią Szczecin. Dramat lidera kolarskiego wyścigu Vuelta a Espania. Prowadzący w wyścigu Tadej Pogaczar na 32 km przed metą 8 etapu upadł w peletonie. Słoweniec rozciął sobie barki, miał pokiereszowaną twarz. Szybko został więc przetransportowany karetką do szpitala. To oznacza, że musi wycofać się z wyścigu, a nowym liderem Vuelty został Enric Mas.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Tu Radio RMF 24.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
15: Zdrowit. 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Reklamie.
19: Radio RMF 24.

0: Jak zawsze aktualne fakty, wszystko to, co najważniejsze. W RMF FM dochodzi 21. Przed mikrofonem Marlena Chudzio. Fakty, zapraszamy.
1: Czy jestem wśród 19 milionów Polaków, których dane wyciekły z portalu MyDoktor? Powiemy, jak to sprawdzić. Jarosław Kaczyński potwierdza, że osoby, które przyczyniły się do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, nie trafią na listy wyborcze partii. A w faktach sportowych Lubin i ostatni dziś mecz Ekstraklasy, Zagłębie kontra Pogoń Szczecin. Od wczoraj można sprawdzać, czy nasz numer PESEL mógł trafić w niepowołane ręce. Chodzi o wyciek z bazy danych systemu, z którego korzystają gabinety lekarskie i przychodnie. W wyniku cyberataku na firmę MyDoktor wyciekły dane 19 milionów Polaków. Jak sprawdzić, czy nasz PESEL jest bezpieczny? Magdalena Greinert.
2: Na rządowej stronie bezpieczne dane gov.pl. Wystarczy się zalogować, najwygodniej skanując kod QR w aplikacji mObywatel, ale można też skorzystać m.in. z bankowości elektronicznej, e-dowodu albo profilu zaufanego. Po zalogowaniu w systemie potwierdzimy, czy nasze dane znalazły się w wycieku. Strona nie udostępnia informacji o placówkach medycznych, których dotyczy wyciek, ani o zakresie danych, które przechowywała i które zostały ujawnione. Takich informacji może udzielić placówka medyczna. Jeśli nasz PESEL znalazł się w wycieku, powinniśmy go zastrzec, co można zrobić również w aplikacji mObywatel. Warto też z rezerwą podchodzić do maili, wiadomości i telefonów i sprawdzać ich źródła.
1: Warto dodać, że sprawdzając dane, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Z uwagi na duże zainteresowanie, czas oczekiwania, by zalogować się na stronę, może potrwać kilka minut.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Władimir Putin i Aleksandr

0: Łukaszenka wzmacniają współpracę, zarówno gospodarczą, jak i wojskową. Według przywódcy Rosji obroty handlowe Moskwy i Mińska sięgnęły rekordowych 52 miliardów dolarów. Nasz główny obszar współpracy, czyli handel i gospodarka, rozwija się pomyślnie, pomimo wszelkich zewnętrznych prób wywierania na niego wpływu, twierdzi Putin. Białoruski prezydent przebywa w Rosji od czwartku. 2 lata temu kraje podpisały umowę o gwarancjach bezpieczeństwa. Zobowiązały się do udzielania pomocy w razie ataku na jedną ze stron. Nie ma mowy o miejscach na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości dla ludzi, którzy odegrali dużą rolę w rozbiciu partii, mówił dziś podczas spotkania w Sulejowie Jarosław Kaczyński. Jak dodał, chodzi o parlamentarzystów, którzy przeszli do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. W opinii Kaczyńskiego podział w PiSie może doprowadzić do przegrania wyborów przez prawicę. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Dziś na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 100 cm. To najniższy wynik od 2017 roku, kiedy rozpoczęto pomiary w rejonie bulwarów wiślanych. Obecnie w całej Polsce obowiązuje 90 ostrzeżeń IMGW przed suszą hydrologiczną. To były prawdopodobnie rekordowe wakacje pod Tatrami. Mimo obaw z lipca, kiedy turyści nie dopisali, sierpień wypadł znacznie powyżej oczekiwań.
1: Jednak finalnie sierpień, długi weekend sierpniowy, 100 parę % i te ostatnie 2 tygodnie będą dopełnieniem bezwzględnie sukcesu lata 26. Widać to też doskonale po cenach, które nie mają tendencji do odlatywania w kosmos i one utrzymują się w okolicach 600 zł w medianie, co ciągle jest poniżej cen zeszłego roku.
0: Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Najtańszy z całych wakacji okazał się ostatni weekend.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Fakty sportowe tym razem zaczynamy od futbolu, a zaprasza Wojciech Marczyk.
4: Zagłębie gra z Pogonią Szczecin. To ostatni dzisiejszy mecz w piłkarskiej ekstraklasie. Za chwilę dobiegnie końca pierwsza połowa, bo już końcówka doliczonego czasu gry, a na tablicy wyników bezbramkowy remis. Z golem we Włoszech zaś Jakub Piotrowski, reprezentant Polski, zdobył bramkę dla Udinese w wygranym 3-2 wyjazdowym meczu z Beniaminkiem Monzą. Cały mecz na ławce przesiedział pozyskany niedawno z Lecha bramkarz Bartosz Mrozek. Na ławce Juventusu ligowy mecz z Parmą rozpoczęło zaś dwóch Polaków. Arkadiusz Milik i nowy zawodnik klubu ze stolicy Piemontu Kamil Grabara. Na Juventus w 18 minucie meczu remisuje bezbramkowo z Parmą. Przed ostatnim dniem kajakarskich mistrzostw świata rozgrywanych na poznańskiej Malcie, biało-czerwoni mają na koncie 2 medale. Dziś brąz wywalczyła Anna Puławska. Nasza reprezentantka zajęła ex aequo z Australijką Natalią Drobot. 3 miejsce w olimpijskiej konkurencji K1 na 500 metrów. Zaraz po przekroczeniu linii mety wyniki wskazywały jednak, że Polka będzie 4.
5: Powiem szczerze, że nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy. Już sobie w głowie poukładałam to 4. miejsce, natomiast tutaj zaskoczenie bardzo miłe. Jest ex aequo 3. miejsce, także walka do samego końca jest bardzo ważna.
4: Mówiła Anna Puławska, która jutro wspólnie z Martyną Klat stanie przed szansą na obronę złotego medalu w K2 na 500 metrów. Aleksandra Mirosław we wspaniały sposób pożegnała się z kibicami. Mistrzyni olimpijska we wspinaczce na czas. W swoim ostatnim starcie w karierze wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Europy. W biegu o 3. miejsce Mirosław pokonała inną naszą reprezentantkę, Natalię Kałucką.
6: Final medal! And she will say goodbye with that bronze.
4: Aleksandra Mirosław kończy karierę, mając w dorobku m.in. złoto igrzysk olimpijskich, 3 złote medale Mistrzostw Świata i dodatkowo aż 11 razy biła rekord świata.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
7: Radio

0: Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio RMF 24.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.

0: Jak zawsze u nas aktualne fakty, wszystkie najważniejsze informacje. Tak też będzie o 22. Fakty RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
1: Koniec programu Ceny Paliwa Niżej. Od wtorku nie będzie już krajowego wsparcia w tym zakresie. Są argumenty za i przeciw. Islandczycy muszą zdecydować, czy wrócić do marzeń o członkostwie w Unii Europejskiej. A w faktach sportowych piłka nożna sześcioosobowa i sukces naszej reprezentacji. Od wtorku drożej na stacjach benzynowych. Tylko do końca sierpnia będą obowiązywać niższe ceny benzyny i oleju napędowego, czyli rządowy pakiet ceny paliwa niżej. Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że na finansowanie CPN nie ma pieniędzy. Co to oznacza dla kierowców?
2: Będą rosły te ceny, bo jest tam dalej konflikt tej Zatoce Perskiej. Ceny będą na pewno rosły. Ja uważam, że opłaty powinny zostać.
3: A ja uważam, że powinni wrócić do tego. Prowadzę firmę, działalność gospodarczą. I dlaczego mam płacić 8% VAT? Jak podniosą cenę, ja będę miał zwrotu 23% VAT-u. Czyli będę miał więcej zwrotu VAT-u niż jest teraz ta złotówka na cenie.
4: Dla przedsiębiorcy lepszą opcją jest brak tych dopłat rządowych.
3: Oczywiście, pewnie.
1: Te głosy zebrała nasza reporterka Magdalena Greinert. CPN kosztował budżet państwa około 5 miliardów złotych. 37 osób zginęło podczas eksplozji magazynu z materiałami wybuchowymi w wiosce Myła koło Buczy w obwodzie kijowskim. Doszło do tego w wyniku ataku drona. Wśród rannych jest co najmniej czworo dzieci.
5: Żachliwa sytuacja.
1: To przerażająca sytuacja, ale też zaniedbanie osób, które przechowywały materiały wybuchowe tuż obok mieszkających tam ludzi. To bulwersujące, mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ostatnia doba przyniosła kolejną falę rosyjskich ataków na Ukrainę. Wojska uderzyły w 10 z 24 obwodów kraju.
6: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Zmiany przepisów związanych z rybołówstwem i rolnictwem to największa obawa Islandczyków, którzy nie chcą, by ich kraj wznowił rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Jeszcze przez 2 godziny obywatele tego kraju mogą brać udział w referendum, opowiedzieć się za lub przeciw powrotowi do negocjacji. Po drugiej stronie są zwolennicy, którzy liczą na zmianę polityki pieniężnej oraz poprawę jakości życia.
7: Rybołówstwo, podobnie jak inne obszary gospodarki, są ważne. Nie możemy ich stracić i robić z nimi wszystkiego, co powie nam Unia. Jesteśmy małym krajem, unijne przepisy nie będą do nas pasowały. Widzę sporo możliwości, chociażby w kwestii

0: Z inflacji, która teraz przekracza 5%, trudno czasem spłacić czynsz. Dorastałem w Szwecji, gdzie w kilkadziesiąt lat spłacisz zakup domu. Tu nie jest to możliwe.
1: Usłyszał od przeciwników i zwolenników nasz specjalny wysłannik na Islandię, Benjamin Kubiak-Piłat. W Wieczornych Faktach będziemy śledzić ten temat, polecam. Brytyjscy geolodzy natrafili na pozostałości potężnego superwulkanu, który miliony lat temu znajdował się na terenie Anglii. O znaczeniu odkrycia i jego szczegółach opowie nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Sama skala odkrycia zaskoczyła badaczy. Gigantyczna struktura o szerokości co najmniej 65 km rozciąga się pod zatoką The Wash oraz terenami hrabstw Norfolk i Lincolnshire we wschodniej Anglii. Szacuje się, że wulkan był tysiące razy potężniejszy od sycylijskiej Etny. Do jego gigantycznej erupcji doszło około 454 milionów lat temu, a jej siłę porównuje się do wybuchu kilkunastu tysięcy bomb wodorowych jednocześnie. Odkrycie zmienia dotychczasowe rozumienie geologicznej historii Wysp Brytyjskich.
1: Na koniec zapraszam na fakty o 23:00. Przygotuję je i przedstawi Mateusz Bożek. Do usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: RMF FM pora na ostatnie dziś fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
5: Na początek zaglądamy do Lubina, gdzie trwa ostatni dzisiejszy mecz piłkarskiej ekstraklasy. Zagłębie gra z Pogonią Szczecin, 87. minuta spotkania i nadal utrzymuje się bezbramkowy remis. A jutro w ekstraklasie trzy ciekawe zapowiadające się mecze. Rakowa z Jagiellonią, śląskie derby między Górnikiem Zabrze a GKS-em Katowice i wieczorem Widzew zagra z Lechem. Polscy żużlowcy z brązowymi medalami drużynowego Pucharu Świata na PG Narodowym wygrali i to w świetnym stylu Australijczycy. Drugie miejsce zajęli Duńczycy. Na biało-czerwoni startowali dziś w składzie Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Patryk Dudek, Kasper Woryna i Maciej Janowski. A jutro w krakowskiej Tauron Arenie zakończenie memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Polscy siatkarze o zwycięstwo w tym towarzyskim turnieju zagrają z Francją. Obie reprezentacje pokonały do tej pory USA i Słowenię.
6: Francuzi grają bardzo dobrze, mają świetny zespół. Jutrzejszy mecz myślę, że będzie naprawdę kolejnym świetnym sprawdzianem dla naszej drużyny przed mistrzostwami Europy, bo Francja znajduje się oczywiście wśród faworytów do zwycięstwa w tym turnieju.
5: Mówił kapitan naszej siatkarskiej kadry Aleksander Śniwka. Początek tego spotkania o 17:00. Od wygranej Mistrzostwa Świata w piłce nożnej sześcioosobowej rozpoczęła reprezentacja Polski. Biało-czerwoni 5-0 pokonali reprezentację Kosowa. Początek meczu w wykonaniu naszej kadry nie był najlepszy, ale już w drugiej połowie podopieczni Klaudiusza Hirsza mieli przewagę na boisku, czego efektem wynik końcowy.
7: Chcieliśmy obronić Mistrzostwa Świata, więc nie wypadałoby nie rozgromić przeciwnika w pierwszym meczu.
5: Mówił po meczu Norbert Jaszczak, który przed spotkaniem odebrał statuetkę dla najlepszego zawodnika na świecie. W poniedziałek polska reprezentacja w Soka w drugim meczu grupowym zagra z Marokiem.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Radio RMF 24.

0: Za chwilę na radiowym zegarze będzie godzina 23:00 i o tej porze kolejne fakty. Przygotował i przedstawi rozpoczynający dyżur w redakcji Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, zapraszam. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. W faktach także Islandia, w której dobiega końca referendum w sprawie rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Przed pierwszym dzwonkiem zaglądamy też do szkół, które szykują się na powrót uczniów z wakacji. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 17 w Budach na Lubelszczyźnie. To odcinek między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. Ciężarówka zderzyła się tam z autem osobowym. Trasa w tej chwili jest zablokowana, wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Za godzinę zamknięte zostaną lokale wyborcze na Islandii, gdzie trwa historyczne dla tego kraju referendum. Islandczycy decydują, czy ich rząd powinien wznowić rozmowy akcesyjne z Unią Europejską przerwane kilkanaście lat temu. Wszystkiemu z bliska przygląda się specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Sondaże przed głównym dniem referendum, bo głosy oddawane są już od kilku tygodni, nie wskazywały wyraźnego lidera. Im bliżej ostatecznego dnia głosowania, tym bardziej poparcie zwolenników i przeciwników zbliżało się do siebie. Różnica w ostatnich badaniach wyniosła niecały procent. Oznacza to, że do samego końca będziemy musieli poczekać na ostateczne wyniki referendum na Islandii. Islandczycy głosują nad wznowieniem rozmów z Unią Europejską. Nie oznacza to zatem obrania konkretnej ścieżki, a jedynie sprawdzenie, co Unia może im zaoferować oraz jakie warunki musieliby spełnić jako kraj. To bardzo gorący temat na arktycznej wyspie. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Ustawa o państwowym e-dzienniku została źle przygotowana, przekonywał dzisiaj podczas spotkania z młodzieżą w Juracie Karol Nawrocki. Przypomnę, prezydent zawetował ustawę, która miała umożliwić przeprowadzenie w nadchodzącym roku szkolnym pilotażu państwowego bezpłatnego e-dziennika. Miał wesprzeć przebieg nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
3: Nie jestem przeciwko e-dziennikowi, ale jeśli chcecie przygotować w sposób porządny, wsłuchując się w głos, w debatę, w konsultacje, także Związku Nauczycielstwa Polskiego i przede wszystkim Solidarności. Nie zgadzam się na to, żeby dzieci, rodzice, a przede wszystkim nauczyciele byli testowani przez nowy system.
1: Mówił Karol Nawrocki i dodał, że jeśli trafi do niego dobra ustawa, to ją podpisze. Niemal 25 milionów złotych będą kosztować elektryczne autobusy, które Tatrzański Park Narodowy kupuje do wożenia turystów na trasie do Morskiego Oka. Łącznie to 16 takich pojazdów. Tatrzański Park Narodowy posiada w tej chwili 4 elektryczne autobusy. Zgodnie z porozumieniem mają zastąpić tradycyjne fasionki na najbardziej stromej części trasy.
4: Przede wszystkim te autobusy są troszeczkę większe. Są to autobusy przystosowane już stricte do przewozu ludzi, także jest autobus z obniżaną podłogą, z funkcją przyklęku. Łatwiej będzie się wsiadało ludziom, łatwiej się będzie niepełnosprawnym. Wózki dla dzieci też będzie łatwiej wprowadzić do tych autobusów. Ze względu na długotrwały proces przygotowania tych autobusów, wydłużyliśmy termin realizacji na 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Planowane podpisanie umowy mamy na poniedziałek 31. Termin ostateczny jest do końca czerwca przyszłego roku, natomiast chcielibyśmy, żeby na przełomie maja-czerwca już te autobusy do nas trafiały.
1: Mówił Łukasz Gąsienica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakup autobusów ma być finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
5: Są i takie fakty.
1: Ostatni weekend wakacji to ostatnie prace remontowe, które trwają w wielu polskich szkołach. Trzeba zdążyć przed pierwszym szkolnym dzwonkiem. Nasz reporter Michał Dobrołowicz postanowił sprawdzić, co na 3 dni przed 1 września dzieje się w 11 liceum ogólnokształcącym w Warszawie.
6: Gdy wchodzi się do szkoły, to czuć jeszcze zapach farby. Jakby remont albo się skończył, albo jeszcze trwał. Jak to jest z tym remontem?
7: Kończy się. Remont się kończy i mamy nadzieję, że 1 września będziemy już gotowi, a jeśli będą jeszcze jakieś poprawki, to naprawdę drobne.
6: Czyli w poniedziałek ten ostatni dzień jeszcze remontu?
7: Myślę, że już sprzątania. Na weekend mamy zamówioną ekipę remontową, ale jednocześnie ekipa remontowa będzie jeszcze kończyć, no ostatnie szlify będą czynione. Trzeba było zdjąć wykładziny, wyrównać, wyszlifować, wypoziomować.
6: Tutaj też nowe schody są, tak?
7: Tak, nowe schody, piękne, błyszczące.
6: Uczniowie, którzy wrócą.

0: drugich, trzecich klas mogą być zaskoczeni.
1: Myślę, że będą zaskoczeni, są spostrzegawczy. Na pewno zmienia się klimat szkoły. W nowej przestrzeni możemy otwierać nowy rok szkolny i myśleć o tym, że to będą takie trochę nowe doświadczenia.
2: Opisuje dyrektor 11 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie Małgorzata Wojtysiak. Uczniowie tymczasem mogą się jeszcze cieszyć chwilą wytchnienia. Z kolejnymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o północy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędrych, zapraszam na fakty o północy, które w RMF FM przedstawi Mateusz Bożek.
1: Rosja w najbliższych dniach zostanie uznana przez Niemcy za odpowiedzialną za udaremniony atak dronowy w Lipsku. Berlin planuje daleko idące sankcje. Od doniesień amerykańskich mediów w tej sprawie zaczynamy fakty. Później o kolejnym sukcesie polskich siatkarzy w memoriale Huberta Jerzego Wagnera, a także zaproszenie do Poznania na wielkie święto pasjonatów historii. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ma w najbliższych dniach oficjalnie wskazać Rosję jako odpowiedzialną za udaremniony atak dronowy w Lipsku. Takie informacje przekazuje Politico. Według portalu niemiecki rząd rozważa wprowadzenie daleko idących sankcji wobec rosyjskich podmiotów. Ma je ogłosić na początku przyszłego tygodnia w czasie nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej w Irlandii. Szczegółów planowanych sankcji jednak nie ujawniono. Do incydentu doszło, przypomnę, na lotnisku Lipsk-Halle na początku tego miesiąca. Jak donoszą niemieckie media, dron wyposażony w materiały wybuchowe miał zaatakować ukraiński samolot transportowy wykorzystywany do przewozu sprzętu wojskowego. Moskwa zaprzecza, by miała jakikolwiek związek z tym zdarzeniem. Do 675 wzrosła liczba ofiar powodzi w Nepalu i Chinach. Zaginionych jest wciąż blisko 3000 osób, w tym 500 cudzoziemców. Do pomocy humanitarnej włączają się kolejne kraje i organizacje. Potrzeby są naprawdę ogromne, mówi Michał Mikołajczyk z Polskiego Czerwonego Krzyża.
2: To przede wszystkim jest woda, środki higieniczne. To wszystko trzeba umyć. Brudna woda powodziowa jest strasznym zagrożeniem dla życia. PCK.pl albo na naszych mediach społecznościowych jest opisana sytuacja i są te możliwości poprzez stronę specjalną landing uruchomiony na konto z dopiskiem Nepal czy błyskawicznie blikiem.
1: Akcję pomocową wciąż utrudniają złe warunki atmosferyczne, przede wszystkim opady deszczu. Te według prognoz mają osłabnąć dopiero po niedzieli. Od września wchodzą ograniczenia w płatnościach przez Blik. System zacznie automatycznie odrzucać część przelewów, jeśli będą powiązane z nielegalnym hazardem. Co dokładnie się zmieni? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Jeśli użytkownik będzie próbował zrobić przelew Blikiem na stronie powiązanej z nielegalnym hazardem, to pieniądze nie zostaną przesłane. W praktyce to wyłącza płatności Blik z niemal połowy tego rynku w Polsce. Według analiz firmy EY 40% takich usług to szara strefa, a Polacy wpłacają tam miliardy złotych. Ministerstwo Finansów prowadzi listę stron internetowych, które zajmują się hazardem nielegalnie. Jest ich ponad 50 tysięcy. Jeśli system Blik wykryje, że próbujemy przelać pieniądze na taką domenę, transakcja zostanie zablokowana. Zgodnie z przepisami, zakłady wzajemne mogą prowadzić się tylko podmioty, które rozliczają podatki w Polsce i mają krajowe zezwolenie. W przypadku tzw. kasyn online działalność jest jeszcze bardziej ograniczona. Monopol ma spółka Skarbu Państwa Totalizator Sportowy.
4: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
1: Polscy siatkarze z drugą wygraną w towarzyskim memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Biało-czerwoni w Tauron Arenie w Krakowie pokonali 3-1 reprezentację Stanów Zjednoczonych. Podopieczni Nikoli Grbicia trochę niespodziewanie mecz rozpoczęli od przegranego seta. W kolejnych partiach to już jednak Polacy zdecydowanie dominowali na parkiecie.
5: Wy trochę wyglądaliście po tym pierwszym secie, jakbyście się wkurzyli. Jakoś tam lekkie zdenerwowanie na tych Amerykanów było?
6: Nie, na nich nie. Może na nas, może trochę sennie było, ale też to jest turniej towarzyski, nie jesteśmy w najlepszej dyspozycji, więc to nie będzie tak super wyglądało, jak wszyscy byśmy chcieli, ale później już to wyglądało lepiej, więc wygraliśmy i z tego się cieszymy.
1: Mówił Artur Szalpuk, z którym po meczu rozmawiał dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM Cezary Dziwiszek. Dzisiaj polscy siatkarze o zwycięstwo zagrają z Francuzami, którzy wczoraj pokonali Słowenię 3-1. To prawdziwe święto dla miłośników historii i zabytkowych fortyfikacji. Mowa o Dniach Twierdzy Poznań. To jedna z największych tego typu imprez w Polsce i okazja do poznania licznych obiektów militarnych znajdujących się w stolicy Wielkopolski.
7: Forty są w różnym stanie w Poznaniu.

0: ponieważ niektóre zostały rozebrane praktycznie do zera, a niektóre zachowały się w fantastycznym stanie, doskonałym. Ich opiekunami są po prostu entuzjaści, miłośnicy fortyfikacji. Bardzo często mieszkamy gdzieś w jakiejś części Poznania i nie wiemy nawet, że w pobliżu nas jest fort czy schron jakiś ukryty pod ziemią.
1: A na zwiedzanie fortyfikacji można wybrać się z przewodnikiem. Zachęca Szymon Mazur z Wydawnictwa Miejskiego Poznania. Dni Twierdzy Poznań to także spacery historyczne i gry terenowe. Impreza potrwa jeszcze dziś.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24.

0: Za chwilę na zegarach wybije godzina pierwsza. W RMF FM czas na kolejne wydanie Faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A na początek informacje z dróg. Są utrudnienia na autostradzie A2 na Mazowszu. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Później o ogromnym wycieku danych z portalu MyDoktor. Można już sprawdzić, gdzie nasze dane, czy nasze dane wpadły w niepowołane ręce. A na koniec Tatry i wyjątkowo udany turystyczny sierpień. Kierowcy, musicie uważać na autostradzie A2 na Mazowszu. W pobliżu Nowej Trzcianki na odcinku Siedlce-Kałuszyn samochód dostawczy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Nie ma informacji o rannych. Dobiegło końca referendum w sprawie wznowienia przez Islandę rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Mieszkańcy tego kraju mogli się opowiedzieć za lub przeciw powrotowi do negocjacji. W centrum ich uwagi zmiany przepisów związanych z rybołówstwem i rolnictwem, koszty życia oraz bezpieczeństwo. Sondaże przed głównym dniem referendum wskazywały na równy podział zwolenników i przeciwników wznowienia rozmów. Jak donosi Reuters, liczenie głosów może potrwać nawet kilkanaście godzin. Pełne wyniki możemy poznać dopiero około południa. Można już sprawdzić, czy nasz numer PESEL trafił w niepowołane ręce. Chodzi o wyciek z bazy danych systemu, z którego korzystają gabinety lekarskie i przychodnie. W wyniku cyberataku na firmę MyDoktor wyciekły dane 19 milionów Polaków. Jak sprawdzić, czy nasz PESEL jest bezpieczny? O tym Magdalena Greinert.
1: Na rządowej stronie bezpieczne dane gov.pl. Wystarczy się zalogować, najwygodniej skanując kod QR w aplikacji mObywatel, ale można też skorzystać m.in. z bankowości elektronicznej, e-dowodu albo profilu zaufanego. Po zalogowaniu w systemie potwierdzimy, czy nasze dane znalazły się w wycieku. Strona nie udostępnia informacji o placówkach medycznych, których dotyczy wyciek, ani o zakresie danych, które przechowywała i które zostały ujawnione. Takich informacji może udzielić placówka medyczna. Jeśli nasz PESEL znalazł się w wycieku, powinniśmy go zastrzec, co można zrobić również w aplikacji mObywatel. Warto też z rezerwą podchodzić do maili, wiadomości i telefonów i sprawdzać ich źródła.
0: To były prawdopodobnie rekordowe wakacje pod Tatrami. Mimo obaw z lipca, kiedy turyści nie dopisali, sierpień wypadł znacznie powyżej oczekiwań.
2: Jednak finalnie sierpień, długi weekend sierpniowy, 100 parę procent, i te ostatnie dwa tygodnie będą dopełnieniem bezwzględnie sukcesu lata 26. Widać to też doskonale po cenach, które nie mają tendencji do odlatywania w kosmos i one utrzymują się w okolicach 600 zł w medianie, co ciągle jest poniżej cen zeszłego roku.
0: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Najtańszy z całych wakacji okazał się ich ostatni weekend. Polska wygrała z Francją 2-1 w piłkarskim meczu gwiazd na stadionie Widzewa w Łodzi. Gole dla biało-czerwonych strzelili Maciej Żurawski i Grzegorz Krychowiak.
3: Ja myślę, że na pewno bardzo dobry mecz Grzegorza Krychowiaka, a także bardzo mi się podobał gol Żurawskiego. Myślę, że to jest gol meczu.
4: Moją uwagę zwróciła przede wszystkim gra Bonafide i zawodniczka z numerem 16. Emilia, fantastyczne podanie, zagrała, piękna asysta do Grześka Krychowiaka, no i przepiękny gol.
0: W konkursie rzutów karnych Fabiański kontra reszta świata było 0-6.
5: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
0: Koniec wakacji to początek sezonu na duże imprezy biegowe w Polsce. Długodystansowe bieganie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Szczególnie półmaratony, czyli ponad 21 kilometrów. Na mapie biegowej pojawił się półmaraton Mościcki. Przed nami pierwsza edycja tego wydarzenia. Trasa prowadzona ulicami jednej z dzielnic Tarnowa w Małopolsce będzie sprzyjać biciu rekordów życiowych. Zapewniają organizatorzy Filip Bianche, prezes Mościckiego Centrum Medycznego, i Jacek Brzeziński. Do wydarzenia pozostaje tydzień. Co jeszcze można zrobić, żeby wykorzystać te ostatnie dni do startu?
6: No pewnie już powolutku rozbiegania i odpoczynek i odpowiednie dbanie o jakąś stosowną dietę do tego momentu. Na pewno nie jakieś treningi, które mogłyby przesadnie obciążać organizm, bo ta, jeżeli ktoś rzeczywiście sumiennie się przygotowywał i przepracował sobie ten okres, no to już jest taki moment, w którym za chwilę trzeba kapitalizować to, co się zrobiło w

0: minionych tygodniach, także to już jest czas, w którym jeżeli ktoś coś zaniedbał, to na pewno nie będzie w stanie tego nadrobić, ale nie zmienia to faktu, że na pewno nie wyłącza to nikogo z uczestnictwa w biegu, wręcz przeciwnie.
1: No to tendencja do nadrabiania czasem jest, bo to jest takie, no zapomnieliśmy wakacje i o matko za tydzień półmaraton, ale to już chyba nie ma sensu, prawda?
2: Nie, to tak już nie działa, to że tak powiem, zawsze się mówi, że przed startem w jakichkolwiek zawodach, tydzień, dwa tygodnie przed już formy startowej się nie zrobi, więc tak naprawdę to rozładowanie bodźców i przygotowanie do biegu pod kątem zmniejszenia jednostek treningowych i takiego odpoczynku szeroko pojętego, regeneracji, złapania świeżości przed startem, to jest taki kluczowy element, szczególnie dla biegaczy amatorów, początkujących biegaczy, którzy tą przygodę niedawno rozpoczęli i oni może nie do końca mają świadomość, jak podejść do takich przygotowań. Bardzo wielu biegaczy, z którymi rozmawiam, zarówno ci początkujący i ci bardziej doświadczeni, to oni mają swój plan. Ci mniej doświadczeni potrzebują troszeczkę wsparcia, potrzebują rady, co mają robić tydzień przed, co jeść, jak spać, kiedy trenować, czy w ogóle trenować. Więc generalnie tutaj staramy się też jakieś wskazówki przekazywać tym osobom, bo z nimi mamy styczność. I przede wszystkim dla tych, którzy będą pierwszy raz startować w półmaratonie, bo takich osób będzie na pewno dużo. No to myślę, że odpoczynek i takie swobodne wybiegania już na zasadzie łapania świeżości, taka baza tlenowa, która pozwoli im wejść na takim stuprocentowym freshu, jeśli chodzi o niedzielny bieg.
1: Ja ostatnio usłyszałem taką radę na tydzień przed półmaratonem czy maratonem, żeby już się nie odchudzać, bo to jest w ogóle jakaś też plaga, zwłaszcza osób, które gdzieś tam się właśnie zapomniały, że mają te zawody. No bo wiadomo, że wejdzie się na trasę po prostu zmęczonym. A co więcej, pod koniec jest przecież ten etap bardzo lubiany przez biegaczy, ładowanie węgli, prawda?
0: No tak.
2: Tak. Ładowanie węgli i nawadnianie to takie kluczowe aspekty, które przed każdym biegiem, myślę, są bardzo, bardzo niezbędne. Szczególnie przy dystansie półmaratonu. Te dwa, trzy, nawet czasami tydzień przed startem, no to już to ładowanie, czyli zwiększona podaż odpowiednich węglowodanów do organizmu ma kluczowe znaczenie. Pozwoli naładować nasze mięśnie glikogenem i dzięki temu ten dystans będzie czy może bardziej przyjemniejsze, ale też te mięśnie dłużej będą pracować na wyższych obrotach. No i nawodnienie, czyli nie tylko woda, ale napoje izotoniczne, które nawodnią organizm w taki sposób, żeby tej wody podczas biegu nie brakło, mimo że te punkty nawadniające na trasie biegu się pojawią. Ale to jest ważne, żadnego odchudzania, bo to wpływa, to działa w drugą stronę i no niestety może mieć to skutki bardziej negatywne i troszeczkę nas zniszczyć, że tak powiem kolokwialnie, już na początku nawet biegu.
1: No właśnie, jakie macie rady dla biegaczy? Jak to rozłożyć siły? Zacząć trochę wolniej, później przyśpieszać? Jak wy to widzicie?
0: Mi się wydaje, że każdy ma jakąś swoją taktykę. Oczywiście są pewnie jakieś ogólne wskazania, które mówią, jak powinno się przygotować i przebiec taki dystans. Natomiast to pewnie też zależy od poziomu rzeczywiście zaawansowania tego biegacza i ewentualnego wytrenowania. No mi się wydaje, że jednak zdecydowanie taką rozsądniejszą taktyką jest troszeczkę lżejsze wejście w bieg i powolutku rozbieganie się i ewentualnie dociśnięcie na końcówce, bo jeżeli ktoś przeszarżuje na początku, no to niestety skutki są czasami takie, że no na końcu może zabraknąć tej siły. To nie znaczy, że ktoś ewentualnie nie doczłapie i to też żaden dyshonor, absolutnie, bo tak naprawdę tutaj liczy się udział, tym bardziej w obliczu tego biegu, który my mamy przed sobą z uwagi na jakby jego całą otoczkę, czyli tak naprawdę to zdrowie szeroko pojęte, więc absolutnie każdy, kto dołączy do tego biegu i będzie w nim uczestniczył, będzie po prostu jego zwycięzcą i to jest tak naprawdę idea, która nam przyświeca. Natomiast faktycznie, no jeżeli ktoś troszeczkę przeszarżuje, pomyśli o dobrze mi się biegnie i tak dalej, wszystko okej, natomiast no może przyjść taki moment, w którym po prostu tej siły zabraknie, no więc trzeba sobie te siły po prostu rozłożyć wedle, czy adekwatnie do po prostu swoich możliwości.
2: Myślę, też warto dodać o tym, czego brakuje czasami początkującym biegaczom, czyli solidna rozgrzewka przed biegiem, która też ma kluczowe znaczenie, czyli rozgrzanie wszystkich naszych mięśni, rozciągnięcie tych mięśni i wejście na linię startu już z lekko podwyższonym tętnem, która pozwoli nam uniknąć tego pierwszego zakwaszenia mięśni, jeżeli zaczniemy zbyt szybko. Więc to tutaj pan prezes powiedział, to zdecydowanie start wolniejszy i stopniowe przyspieszanie, wyczucie naszego organizmu, naszej dyspozycji dnia. No i jak zobaczymy, że faktycznie dobrze idzie, ta noga podaje, no to stopniowe przyspieszanie i no już finisz, no to już wiadomo, 100% naszych możliwości trzeba pokazać.
0: No tak, bo dzień nierówny to jest jedna sprawa, a tak. Druga jest kwestia też taka, że wpływ na to, jak się biegnie, bardzo często, pomijając oczywiście te węglowodany sławetne i to, o jakich węglowodanach w ogóle mówimy w kontekście ewentualnego ładowania się przed biegiem, bo to też nie znaczy, że każde to są te, które są właściwe, ale też oczywiście pogoda, która bardzo często ma istotny wpływ na to, jak nam się ten bieg pokonuje i faktycznie no, temperatury takie dobre dla biegaczy przy takich dystansach już półmaratonu, maratonu, to są raczej troszkę niższe temperatury, bo jednak po chwili biegu ten organizm dostaje już takiej swojej temperatury i po prostu jest to lepsze i przyjemniej się tak biegnie, natomiast no, nas z tego co wiemy na tym etapie przynajmniej oczywiście to jest trochę wróżenie z fusów, aczkolwiek odległość, w sensie czas do wydarzenia nie jest już duży, więc wszystko skoro na to, że pogoda też nam będzie sprzyjać. Nawet mogłoby być minimalnie chłodniej według tego, co widzimy, ale
1: ważniejsze, że upału nie będzie.
0: Dokładnie i że będzie z tego, co widzimy, nie będzie też deszczu, bo tak naprawdę będzie to sprzyjało też całemu wydarzeniu.
1: Słuchajcie, wiem, że też osoby, które gdzieś zaczynają przygodę z takim dłuższym bieganiem, martwią się trochę o to, co będzie na trasie. No, czy będą coś mogły się napić, czy będą mogły coś zjeść. Jak to będzie wyglądało na półmaratonie mościckim?
2: Tutaj, jeśli chodzi o trasę, punkty nawadniające jak najbardziej się pojawią co kilka kilometrów. Punkt nawadniający będzie składał się oczywiście z wody, i różnego rodzaju szybkich przekąsek, takich jak banany, czekolada, tak żeby uzupełnić troszeczkę zapasy energii i móc pobiec dalej, więc jak najbardziej o to zadbamy. Każdy biegacz, który będzie potrzebował takiego zastrzyku szybkiego energii, to właśnie w tej postaci będzie można je uzupełnić, ale też myślę, że większość biegaczy, którzy będą biec, to też o tą wodę zadbają wcześniej. Niektórzy będą na pewno jakieś plecaki zakładać z bukłakami, z wodą. Natomiast zapewniamy na trasie punkty regeneracyjne, które ułatwią zdecydowanie pokonanie tego dystansu w przyjemnej i komfortowej atmosferze.
3: Start zawodów w Tarnowie Mościcach 6 września, a z ich organizatorami rozmawiał Tomasz Weryński.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24. Radio informacyjne.